les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit.

przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

Wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło.

0: Autopromocja.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działa plac zabaw? Albo nad tym, jakie siły działają na każde dziecko, które z niego korzysta? Lub też od czego zależy, jak szybko kręci się karuzela i jak wysoko bujamy się na huśtawce? Tego wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć już w najbliższą sobotę o godzinie 13 podczas audycji specjalnej z 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego, Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czekamy na Was na błoniach PGE Narodowego w Warszawie od godziny 11 do godziny 19. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
2: Marzenia o spełnianiu artystycznych planów często pojawiają się bardzo wcześnie. Wtedy miejsce nie ma większego znaczenia. Nucimy pod prysznicem, tańczymy w parku i na przerwach w szkole, ale przychodzi taki moment, że chcemy pokazać swój talent większej publiczności i zaprezentować go na dużej scenie. Takie możliwości już od 46 lat daje Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie, a wszystkiemu bardzo uważnie przesłuchiwać się będzie Polskie Radio Dzieciom. Na relacje z tego wyjątkowego wydarzenia zapraszam już w najbliższy piątek w specjalnym wydaniu audycji Kultura nie śpi. Czekam na Was od 18. Martyna Chuderska. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak wiecie, jak pamiętacie, bo kiedyś to uzgodniliśmy, czasami dobrze poznać stare, zapomniane słowa, zwłaszcza takie, które ładnie brzmią. Proponuję Wam, żebyśmy sobie dzisiaj porozmawiali o słowie takim trochę zapomnianym, trochę dawnym, ale ładnie brzmiącym, o słowie utracjusz. Czy z czymś Wam się to słowo kojarzy? Utracjusz? Z utratą? Słusznie. Utracjusz to jest wyraz utworzony od tracić, utrata. Czyli można sądzić, że utracjusz nazywa, no właśnie, jak myślicie, coś czy kogoś? Kogoś, utracjusz to jest nazwa osoby. Czyli utracjusz nazywa kogoś, no, kto nie postępuje zbyt dobrze. No bo kto to jest ten utracjusz? Ktoś, kto traci. A co on traci? Przede wszystkim pieniądze, majątek. A w jaki sposób utracjusz traci te pieniądze i ten majątek? Bardzo łatwo je wydaje. Naprawdę, nie robi żadnych planów. Żyje z dnia na dzień. Coś zarobi, od razu to wyda, albo nawet zapożycza się, czyli robi długi i wydaje więcej pieniędzy niż zarabia. A po co? Po to, żeby wydawać te pieniądze na przyjemności. Tylko że ten utracjusz nie myśli dobrze, nie planuje, bo przecież powinien przewidzieć, że jeżeli będzie wydawał za dużo, to będzie miał później kłopoty. Więc utracjusz robi rzeczy, które uważamy za niezbyt dobre.

zbyt łatwo wydaje pieniądze. A czy wiecie, jak inaczej można nazwać utracjusza? Są jeszcze takie nazwy, na przykład lekkoduch. Utracjusz to lekkoduch, czyli tak sobie lekką rączką, z lekkim duchem, z lekką duszą wydaje pieniądze. Albo o utracjuszu można powiedzieć, że to hulaka, bo wiedzie hulaszczy tryb życia, czyli hula sobie, och, naprawdę hula sobie cały czas, a nie myśli poważnie, nie lubi pracować. Albo o utracjuszu można powiedzieć, że to jest marnotrawca, czyli marnotrawi to, co zarobił. Marnotrawi pieniądze i to jest zła cecha. Utracjuszu w świecie jest naprawdę bardzo, bardzo wielu. Chodzi o to, żebyśmy my się nie stali utracjuszami, bo pokusa jest silna. To jest właśnie dla was zadanie. Taka propozycja właściwie moja. Co zrobić? Pomyślcie o tym, co zrobić, żeby nie być utracjuszem. Co mogą robić dorośli ludzie, żeby nie byli utracjuszami? Utracjuszami, czyli ludźmi, którzy zbyt łatwo wydają pieniądze i to tylko na przyjemności. Albo też pomyślcie o tym, co mogą zrobić dzieci, żeby w przyszłości nie stały się utracjuszami. Powodzenia, na pewno wymyślicie dobre przykłady i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy wiecie, czym są połówki albo połowy? Kto wie? Mówicie, że są połówki jabłka na przykład. Bardzo dobrze. I czego jeszcze może być połówka? Chleba, bułki. Bardzo dobrze. To są bardzo dobre przykłady. A czy wiecie, ile to jest razem, gdy weźmiemy połówkę jabłka i drugą połówkę jabłka? Razem to jest jedno jabłko, tak jest. A jeśli weźmiemy jedno całe jabłko i pół jabłka jeszcze do tego, to ile mamy tych jabłek? Jedno i pół. A czy umielibyście nazwać jednym słowem, ile wtedy mamy jabłek, gdy weźmiemy jedno jabłko całe i pół jabłka? Jednym słowem, ile to jest jabłek? Półtora, półtora jabłka. Tak, dobrze mówicie, to jest bardzo dobra forma. A słyszałam też propozycję od jednego z was, że to jest półtorej jabłka. To dobrze? Nie, tak już gorzej. Właściwie zupełnie niepoprawnie. No i teraz możemy się zastanowić, skąd wiadomo, że półtora jabłka to jest dobrze powiedziane, a półtorej jabłka źle. Skąd to wiadomo? Ano, zależy to wszystko od tego, jaki wyraz łączymy z tym słówkiem półtora albo półtorej. Jakiego rodzaju to jest wyraz? Kiedyś już zaczęliśmy mówić o rodzajach rzeczowników i mówiliśmy sobie, że skoro jest ten chłopiec, to powiemy, że chłopiec ma rodzaj męski, że słowo chłopiec ma rodzaj męski. I skoro mówimy też ten stół, ten stół, tak jak ten chłopiec, to stół też jest męski. I to jest właśnie rodzaj gramatyczny. I teraz zastanówmy się nad różnymi grupami słów i spróbujemy znaleźć zasadę, kiedy używamy wyrazu półtora, a kiedy używamy wyrazu półtorej. Posłuchajcie najpierw, co mają wspólnego takie słowa, takie wyrazy. Chleb, rok, dzień, miesiąc, obiad. Zastanówmy się. Pomyślmy nad tym, jaki mają właśnie rodzaj gramatyczny. Chleb to jest ten chleb. Rok to jest ten rok. Dzień ten. Mówimy też ten miesiąc, ten obiad. Czyli do każdego wyrazu pasuje nam słówko ten. I stąd wiemy, że to są rzeczowniki rodzaju męskiego. I jeżeli pomyślimy o jednej całej rzeczy i połówce takiej rzeczy, gdy używamy właśnie takiego słowa w rodzaju męskim, to powinniśmy użyć wyrazu półtora. Czyli jeśli mamy ten jeden chleb i pół chleba i gdy pomyślimy o tym razem, to powiemy, że to jest półtora chleba. Tak samo będzie z rokiem.

Tak samo będzie z dniem, miesiącem i obiadem, bo jeden rok i pół roku, to jest jeden ten rok i pół tego roku, to razem półtora roku. A teraz posłuchajcie takich wyrazów, takiej drugiej grupy wyrazów i zastanówmy się, co one mają wspólnego. To są takie słowa.

jajko, to ciastko i to winogrono. I skoro powiemy to jajko, to ciastko, to winogrono, to wiemy, że to są wyrazy, które mają rodzaj nijaki. Tak jak to dziecko. To dziecko to jest rodzaj nijaki, to jajko, to ciastko, to winogrono. I jeżeli pomyślimy na przykład o jednym całym jajku i o połówce jajka, to powiemy, że razem mamy półtora jajka. Czyli też już wiemy, że z wyrazami, które mają rodzaj nijaki, łączymy słowo półtora. A teraz posłuchajmy trzeciej grupy wyrazów. Bułka, godzina, minuta. Jaki rodzaj gramatyczny mają te słowa? Czy to jest ten bułka? Nie, czyli bułka nie ma rodzaju męskiego. Czy to jest to bułka? Też nie, czyli bułka nie ma rodzaju nijakiego. A jakie słówko tam na początku postawilibyśmy? To jest ta bułka, tak jak ta dziewczynka. I godzina to też jest ta godzina, minuta to też jest ta minuta. Czyli są to wyrazy, które mają rodzaj żeński. Tak jak ta dziewczynka jest niewątpliwie żeńska, tak też ta bułka, ta godzina, ta minuta to są słowa, które mają rodzaj żeński. I jeśli pomyślimy na przykład o jednej całej bułce i o połówce tej bułki, to powiemy, że razem mamy półtorej bułki. Czyli, jaki stąd wniosek? Słowo półtorej łączymy tylko z takimi wyrazami, które mają rodzaj żeński. Tak jak ta bułka, ta godzina, ta minuta. Czyli powiemy półtorej bułki, półtorej godziny, półtorej minuty. A teraz mam dla Was zadanie. Pomyślcie o jakichś trzech słowach, które mają rodzaj męski, rodzaj nijaki i rodzaj żeński, tak żeby można było powiedzieć, że jakaś jedna rzecz jest cała i pół tej rzeczy. I ułóżcie z tymi wyrazami zdania i połączcie te wyrazy z odpowiednimi słowami półtora albo półtorej. Powodzenia i do usłyszenia.

biały szuka skarbu pirat mały. Na ramieniu pstrawa puga wrzeszczy: skarby złapa cuda!

Dzień dobry, mówi pani literka. Proponuję wam ćwiczenia wymawianiowe, czyli ćwiczenia fonetyczne, czyli takie ćwiczenia, dzięki którym będziecie bardzo ładnie i bardzo sprawnie wymawiać głoski, wyrazy i całe zdania. Zaczęliśmy ćwiczyć wymawianie podwojonych głosek, wtedy gdy jedna stoi na końcu wyrazu, a druga, taka sama głoska, stoi na początku następnego wyrazu. I dzisiaj będziemy więcej takich ćwiczeń robić, ale zanim do nich przejdziemy, oczywiście rozgrzewka, czyli nasza ulubiona rozgrzeweczka. Zaczynamy od oddychania, które bardzo, bardzo jest potrzebne, żeby rozruszać buzię. Buzię, język, wargi, policzki, wszystko. Zaczynamy więc od czegoś takiego. A potem idzie coś takiego. Czyli robimy wdech nosem i wydech buzią. I tak 5 razy. Wdech nosem, wydech buzią. Potem doskonale wiecie moje ulubione ćwiczenie, czyli i to było ziewanie, czyli ćwiczenie, które naprawdę bardzo, bardzo pomaga rozgrzać buzię, język, policzki, wargi i bardzo pomaga wtedy, gdy jesteśmy zmęczeni.

na przykład długą pracą. Teraz, wiecie, wysuwamy język jak najdalej. Czyli bezkarnie pokazujemy język, na przykład sobie w lusterku dla zabawy i chowamy ten język, cofamy go jak najgłębiej do buzi. Teraz kręcimy kółka brodą. Kręcimy, kręcimy. Nie da się w tym czasie mówić, ale kręćcie 5 kółek w prawą stronę i 5 kółek w lewą stronę. A teraz wysuńcie brodę do przodu i do tyłu. I tak 5 razy do przodu i do tyłu. I czas na rozciąganie i ściąganie warg. Wymawiamy najpierw O, tak jak w wyrazie jajko. Potem A, trochę szerzej, tak jak w wyrazie mama. Potem I, czyli wargi mamy płaskie i najbardziej rozciągnięte. I. I wreszcie U. U to jest taki dziubek jak u ptaszka. Powtórzcie to. O, A, I, U. O, A, I, U. I tak 5 razy, jak najdokładniej. Starajcie się wykonywać to ćwiczenie jak najdokładniej. Na koniec możecie swobodnie prychnąć jak konik, bo to zawsze dobrze robi. I teraz możemy już przejść do zdań, w których będziemy ćwiczyć podwojone głoski. To będą takie zdania, gdy jakaś głoska będzie na końcu jednego wyrazu i na początku drugiego. Posłuchajcie pierwszego zdania. Dom mój jodłowy. Słyszycie? Dom mój. Mamy m na końcu wyrazu dom i na początku wyrazu mój. Mój jodłowy. Mamy i na końcu wyrazu mój i na początku wyrazu jodłowy. Jeszcze raz. Dom mój jodłowy. Dom mój jodłowy. Trzeba wydłużyć te głoski po to, żeby zdanie było zrozumiałe. A teraz drugi przykład. Adam modlił się. Adam modlił się. Mamy dwa razy my. Też trzeba wyraźnie to wymówić. Trzeci przykład. Ma Aaron rację. Ma Aaron rację. Nie czytamy Maron rację, tylko ma Aaron rację. I czwarte zdanie o Irenie. Posłuchajmy. Chciałem mówić ci, Ireno, o tym. Chciałem mówić ci, Ireno, o tym. I kolejny przykład, ostatni. List ten trochę zdziwił Łucję. List ten trochę zdziwił Łucję. Jeżeli nie zapisaliście tych przykładów, to posłuchajcie ich jeszcze raz i spróbujcie zapamiętać. Dom mój jodłowy. Adam modlił się. Ma Aaron rację. Chciałem mówić ci, Ireno, o tym. List ten trochę zdziwił Łucję. Możecie, na pewno o tym wiecie, sami wymyślić jeszcze więcej takich przykładów, w których będą podwojone głoski na końcu jednego wyrazu i na początku drugiego. Ułóżcie sami 3 zdania tego typu i ćwiczcie wymawianie podwojonych głosek. Powodzenia i do usłyszenia!

znam. Już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mówi do was pani Literka w dniu, w którym spodziewacie się czegoś i bardzo słusznie. Spodziewacie się być może rozmowy o zwyczajach językowych i o tym, co wypada, a czego nie wypada robić i mówić. Jeśli tego się spodziewacie, to bardzo dobrze, bo dzisiaj jest właśnie taki dzień, gdy rozmawiamy o etykiecie językowej. Proponuję, żebyśmy pomyśleli dzisiaj o kolejkach i o sklepach. Co to jest kolejka, wiecie? Co najmniej dwie osoby. Właśnie, co najmniej dwie osoby, ale gdzie? Gdzie się mogą robić kolejki? W sklepach, tak jest, gdy ludzie chcą coś kupić i się ustawiają, żeby to kupić. I kolejki się robią, no na przykład w kinie, gdy chcemy kupić bilet i wiele osób chce to też zrobić, nie tylko my, albo gdy chcemy kupić bilet do zoo, albo gdy chcemy kupić bilet na przedstawienie teatralne, w różnych miejscach, gdzie chcemy coś kupić i gdy wiele osób chce naraz to właśnie zrobić, ustawiają się kolejki. Czy w kolejce coś wypada albo czegoś nie wypada? Tak, są takie rzeczy, których lepiej w kolejce nie robić. No bo kolejka to są ludzie bardzo blisko siebie, tworzą ogonek. Nawet tak kiedyś na kolejki mówiono, ogonki. Mówiono, że się stoi w ogonku. Więc ponieważ w ogonku ludzie są blisko siebie, pewnych rzeczy robić nie wypada. Lepiej się powstrzymać. Na przykład lepiej się powstrzymać od wykrzykiwania, przekrzykiwania się, głośnego śmiania się i tak dalej, i tak dalej. Wiecie dlaczego? To proste. To mogłoby innym przeszkadzać. Innym, którzy są przecież blisko nas. Gdy ludzie stoją blisko siebie, lepiej być cicho, bo wtedy jesteśmy bardziej wrażliwi na różne dźwięki. A teraz pomyślmy sobie, czy tak samo jak w kolejce wypada się zachować w sklepie, czyli w miejscu, gdzie coś kupujemy. Czy tak samo się wypada zachować? Oczywiście. Tak, bo w sklepie są też inne osoby i też powinniśmy tak się zachować, żeby im nie przeszkadzać. Czyli robimy to samo, co w kolejce, tak samo się zachowujemy, a oprócz tego w sklepie powinniśmy stosować odpowiednie zwroty językowe. No bo w sklepie przecież chcemy coś kupić, często przymierzyć na przykład buty lub ubranie. I nie możemy mówić tak dowolnie, tak jak nam się podoba, że na przykład chcemy to przymierzyć, tylko powinniśmy używać pewnych określonych zdań. Takich zdań, które wszyscy znają i wszyscy rozumieją. Wyobraźmy sobie, że idziemy do sklepu obuwniczego, czyli sklepu, w którym się kupuje buty i chcemy przymierzyć parę butów, która nam się bardzo, bardzo spodobała. Co mówimy najpierw? Przepraszam bardzo, czy mogłabym, albo czy mógłbym, to powie chłopiec, przymierzyć te buty? Tak powiemy i wtedy ekspedientka, czyli pani, która sprzedaje w tym sklepie, powinna nam podać tę parę i my ją możemy przymierzyć. Gdy oddajemy, mówimy dziękuję bardzo. To jest też ważne zachowanie.

językowe. Dziękować nigdy nie zaszkodzi. Im częściej dziękujemy, tym bardziej ludzie nas lubią. Dziękowanie jest naprawdę dobrym zachowaniem językowym. To, o czym przed chwilą była mowa, czyli prośba o przymiarkę i podziękowanie, powinniśmy zastosować w sklepach, na przykład obuwniczym i odzieżowym, czyli tam, gdzie rzeczywiście chcemy coś przymierzyć. Ale w sklepie spożywczym, gdy idziemy kupić bułki, mleko i masło, no przecież nie będziemy przymierzać ani chleba, ani bułek, ani masła, ani mleka, ani czekolady. Więc tam już o przymiarkę nie prosimy, ale możemy powiedzieć coś innego. Na przykład możemy powiedzieć tak: przepraszam, ile kosztuje ta bułka? To jest bardzo grzeczne pytanie, które rozpoczynamy, to jest tak się dziwnie składa, słowem przepraszam. Im więcej tego słowa na początku, tym jesteśmy grzeczniejsi. Ale możemy też powiedzieć po prostu: chciałabym kupić 2 butelki mleka. Albo poproszę tę czekoladę z dolnej półki. A na końcu, oczywiście, co mówimy? Doskonale to wiecie. Mówimy dziękuję. I dzięki temu słowu dziękuję jesteśmy grzeczni. W sklepie, no i też w kolejce, gdy ktoś nam na przykład ustąpi miejsca. Proponuję, żebyście odegrali scenkę z kolejką, z takim długim ogonkiem i scenkę ze sklepem, na przykład obuwniczym, ale może być to sklep odzieżowy, może być to sklep spożywczy. Wyobraźcie sobie różne sytuacje, które mogą się wydarzyć, gdy stoicie w kolejce i gdy jesteście w sklepie i zachowajcie się jak najgrzeczniej tylko umiecie, także jak najgrzeczniej językowo. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry Państwu. Minęła siódma. Witamy 11 czerwca. Martyna Chuderska i Filip Górski.

Filharmonia gra, oczywiście wiemy, gdzie gra, w Szczecinie. Witamy Szczecin, ale witamy też innych słuchaczy z różnych zakątków Polski i świata w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry Państwu. 5 minut po godzinie 7. Dzisiaj trzeba wykrzesać w sobie mnóstwo optymizmu, jak za oknem mamy taką aurę, żeby dobrze nam się wstawało, bo lekko nie jest. No, ja tak mierzę swoją miarą, a może wy jesteście rzeźcy i wstaliście jakimś bladym świtem jeszcze przed słońcem i macie bardzo dużo energii i dobry nastrój, to się chwali, to proszę dzwonić i się dzielić takim dobrodziejstwem. 22 645 20 55, a mam nadzieję, że telefon nam się dzisiaj rozdzwoni, bo po pierwsze mam dla was dużo, dużo dobrego w postaci zaproszeń do teatrów i to kilku teatrów w całej Polsce. To tak przedweekendowo będziemy szaleć. A po drugie mamy piękne święto w kalendarzu. Nie wiem, czy śledzicie kalendarze i to, co się tam dzieje, ale 11 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zabawy, proszę Państwa. To jest dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po co? No po to, by podkreślić fundamentalne znaczenie zabawy dla prawidłowego rozwoju każdego dziecka. A że dorośli słuchający Polskiego Radia Dzieciom, tego wewnętrznego dziecka, mają bardzo dużo, w to wierzymy, to też proszę się nie przestawać bawić. Tak, nie pozwól, żeby życie przeszkodziło ci w dobrej zabawie. Takie hasła dzisiaj wyczytałam. No i będziemy te hasła nieść w świat. Już dziś zamień obowiązki domowe w twoim rodzinnym domu na świetną zabawę. No to też jest niezłe hasło. Może udałoby się tak zorganizować życie, żeby rzeczywiście obowiązki były postrzegane w kategorii zabawy. No przecież na przykład sprzątanie, prawda? Można celować maskotkami do kosza, nie na śmieci, nie, tylko do takiego specjalnego kosza, żeby wszystko wskakiwało na swoje miejsce. Segregowanie prania też można się wspaniale bawić. Więc różne są sposoby na to, jak zamieniać właśnie tę szarą codzienność i obowiązki w coś przyjemnego. I na takie recepty też czekamy. No ale ponieważ Światowy Dzień Zabawy, no to otwieramy temat związany z ulubionymi, ukochanymi zabawkami. Będziemy dzisiaj też szukać zabawek z różnych zakątków świata. Zabawki, zabawa to jest coś, co nas łączy, coś ponad kulturami, kilometrami, odległościami. Tutaj, proszę Państwa, na każdym kontynencie znaleźć można jakieś ciekawe zabawy i zabawki. Często bywa tak, że one są bardzo podobne, mają podobne nawet znaczenie, troszkę inaczej się nazywają. No i takich też zbieżności będziemy poszukiwać. Zabierzemy Was do Muzeum Azji i Pacyfiku, do którego wcześniej wybrała się nasza reporterka Julka Rozbiecka. Eksperci będą opowiadali o pięknych eksponatach tegoż muzeum, a wśród eksponatów znalazły się także zabawki i zabierzemy Was do Muzeum Zabawek, Gier, Lalek. Jest takie piękne miejsce na mapie Warszawy i odwiedzi nas osoba, która stworzyła to miejsce i tam włożyła i nadal wkłada bardzo, bardzo dużo serca.

serca swojego, żeby to miejsce rozkwitało, pani Aneta Popiel-Machnicka. Więc dużo, dużo dzisiaj dobrego nas czeka w poranku. Numer telefonu do studia przypomniałam, ale przypomnę raz jeszcze, 22 645 20 55. Można pisać, a jakże, w każdej ważnej sprawie na adres dzieci@polskieradio.pl. No i zaglądać proszę do mediów społecznościowych i na naszą stronę internetową. Będzie mała przypominajka piknikowa, związana z sobotnimi wydarzeniami. No i będzie też przypominajka związana z festiwalem w Koninie, który wystartował wczoraj, a dzisiaj ja ruszam do Konina, żeby z tego pięknego miasta poprowadzić audycję Kultura nie śpi. I to będzie moja pierwsza wyprawa do Konina. Nigdy jeszcze w Koninie mnie nie było. Jestem bardzo ciekawa, jakie to miasta. Może ktoś z Konina dzisiaj zadzwoni, jakąś polecajkę tutaj poproszę, co warto w Koninie zobaczyć. To może się uda. Więc mam nadzieję, że te inspiracje będą płynęły w jedną i w drugą stronę.

0: woda.
1: Czy Państwo wiedzą, że na stronach internetowych, które prognozują, jaka będzie aura, można znaleźć miejsca najgorętsze, ale można też znaleźć miejsca ekstremalnie gorące, albo te, gdzie jest bardzo duszno, no to tamto byśmy w ogóle nie chcieli się znaleźć, prawda? Bo po co na przykład na taki Cypr 33 stopnie, kto by to wytrzymał? Albo na przykład w Almerii w Hiszpanii 29. To w ogóle nie ma sensu. Malaga 30. Kirenia też 30. No ten Cypr tutaj zdecydowanie wiedzie prym dzisiaj. No nie, przepraszam, Lampedusa. Włochy 32 stopnie, ale to w ogóle bez sensu. To trzeba by było cienia szukać, jakiejś lemoniady. Cieszymy się, że w Polsce mamy taką wspaniałą aurę. I już Państwu mówię, ile stopni dzisiaj. Co trzeba przygotować? Jakieś kaloszki?

Na pewno. Parasole piękne, kolorowe. Przecież można się w taki wyposażyć parasol. Bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami, burze i intensywne opady deszczu. I wczoraj mówiłam o tym, że mieliśmy alarmy pierwszego i drugiego, a dzisiaj to mamy i trzeciego.

porywy wiatru i to takie dość konkretne, 70 km na godzinę, taka to prędkość i na razie alarmy obowiązują, ale to tak mniej więcej do godziny 8-9. Dziś silny deszcz z burzami w Małopolsce, w powiecie nowosądeckim. No i tak naprawdę jak patrzę na mapkę, to te burze i deszcze w całej Polsce, no mniejsze, większe, ale jednak. Jeśli chodzi o temperaturę, to dziś też nieco niższa niż wczoraj. No i to będzie tak mniej więcej do 15, gdzie niegdzie góra 17 stopni. W Warszawie aktualnie jest 13 i rzeczywiście pada, leje jak z cebra. Więc trzeba się na taką aurę przygotować. A jak się przygotujemy, to potem hop przez kałużę.

Lubicie skakać przez kałuże? Ja bardzo. 19 minut po godzinie 7. Tadam, pierwsza niespodzianka. Do Wrocławskiego Teatru Lalek na spektakl Wyobraź sobie. Ale może dobrze wiedzieć, na co wybieramy się do teatru, to słów kilka na początek na temat tego spektaklu, który, proszę Państwa, jest adresowany do widzów od 9 roku życia. Miał swoją premierę, oj, niedawno, bo 29 maja. I to był spektakl, który

który otwierał przegląd nowego teatru dla dzieci we Wrocławiu. Tej pięknej imprezy, której Polskie Radio dzieciom patronowało. No i otworzył też obchody 80-lecia wrocławskiego Teatru Lalek. A czego dotyczy? No bardzo ciekawie zaczyna się ta historia, bo ktoś ni stąd, ni zowąd nagle na ulicy krzyczy: Baba Jaga patrzy. Znamy taką zabawę, prawda? Prawda? Więc jak słyszymy takie hasło, to najpierw biegniemy jak szaleni, potem się zatrzymujemy, no ale najczęściej wtedy, kiedy zabraknie nam tchu. Wszyscy się chowają na scenie, tylko Anusia, jedna z bohaterek, no jednak nie ucieka. I co się dzieje? Baba Jaga cap ją łapie do worka i leci z nią jak wiatr. Daleko, daleko, bo się okazuje, że to nie była taka Baba Jaga. Uwaga, Baba Jaga patrzy, tylko taka prawdziwa Baba Jaga. Ale w worku była na szczęście dziura. No i Anusia widziała, co się dzieje. Widziała cały świat, dom, ogród, las. I co więcej, dostrzega bohaterów z różnych opowieści wierszy pana Juliana Tuwima. Więc widzi na przykład pana Tralalińskiego z rodziną. Widzi pana Hilarego, który zgubił okulary. Widzi kózkę, co skakała. Widzi Zosię Samosię. No i też spotyka aktorkę, wilka. No i jest wiele innych ciekawych postaci i też perypetii. Będziecie mogli ten spektakl czesko-słowackiego duetu Skutr zobaczyć na deskach Wrocławskiego Teatru Lalek w najbliższą niedzielę. A moje pytanie, które będzie przepustką do zdobycia tego podwójnego zaproszenia, brzmi: kogo jeszcze mogłaby zobaczyć Anusia? To poszukajmy wśród wierszy pana Juliana Tuwima może jakiejś, no może nie jednej, bo wy jesteście bardzo mądrzy i wszystko wiecie. No to może poproszę o jakieś dwie postaci z wierszy pana Juliana Tuwima, które też mogłyby wskoczyć do tej opowieści. Wiemy, że pan Tuwim tych wierszy napisał bardzo, bardzo dużo, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli z tym kłopotu. Ale proszę już nie wymieniać pana Tralalińskiego, pana Hilarego, kózki Zosi Samosi, to nie. Poproszę o jakiś inny, podwójny zestaw. 22 645 2055. Podwójne zaproszenie na spektakl Wyobraź sobie do Wrocławskiego Teatru Lalek na 14 czerwca, czyli na najbliższą niedzielę na godzinę 15. Czeka.

0: rodzina Tralalińskich. Wita śpiewająco Antka, który się do nas dodzwonił. Cześć, Antku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Znasz jakieś wiersze pana Juliana Tuwima?
1: Tak.
0: A spróbujesz wymienić chociaż dwie postaci może z tych wierszy?
1: Łąkan Barski, Murzynek Barno.
0: Pięknie, brawo. No to ja ci z radością oddaję podwójne zaproszenie na spektakl. Wyobraź sobie, podobno spektakl jest piękny. Ja go niestety nie widziałam, bardzo żałuję. Także jak będziesz miał ochotę w przyszłym tygodniu zadzwonić i opowiedzieć, co tam się działo na scenie, to poprosimy, ale nie czuj się też zobowiązany, że musisz. Bo jak będziesz chciał, jak będziesz miał ochotę. Gratuluję ci serdecznie. Czy ty mieszkasz we Wrocławiu?
1: Tak, w okolicach. Mhm.
0: A w tych okolicach Wrocławia też dzisiaj jest taka pogoda jak w Warszawie? Deszczowa?
1: Tak, bardzo.
0: No i jak ci się dzisiaj wstawało?
1: Trudno.
0: Trudno. Rozumiem. Wysyłamy dużo tutaj dobrej energii z Warszawy do Wrocławia. I proszę pozdrowić wrocławskie krasnoludki od naszych tutaj ze studia. A może ty chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Mamy, tatę, siostrę, dwa koty, Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki.
0: Pięknie, dziękujemy. Dobrego dnia, Antku, dla ciebie i dla całej rodziny. Trzymaj się tam cieplutko we Wrocławiu.
1: Dziękuję.
0: Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. A już 28,5 minuty po godzinie 7, jak słyszę, Antek nie śpi. No jestem pewna, że są też tacy dorośli, którzy nie śpią. Powolutku, ale jednak przygotowujemy się, proszę Państwa, do naszej porannej zabawy. No to jeszcze nie wywołujemy wilka z lasu, ani dorosłego, no ale proszę być w gotowości, bo to lada moment się wydarzy.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Zapraszamy dorosłych do telefonowania. Proszę Państwa, można się wykazać. 22 645 20 55. No i dać dobry przykład innym dorosłym, że do Polskiego Radia Dzieciom można dzwonić niezależnie od tego, ile mamy lat, a co więcej, jeszcze można zdobyć radiową niespodziankę. Więc ja już chyba nic nie będę dodawać, tylko uzbroję się w cierpliwość.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Ależ mam dzisiaj szczęście do mieszkańców Wrocławia i okolic. Pan Andrzej i Nikodem się do nas dodzwonili. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panów serdecznie. Dzisiaj będą bardzo trudne pytania, panie Andrzeju. Ale pan trafił. Lubi pan wyzwania?
3: Oczywiście, że mam dobrego pomocnika.
1: No pewnie. Słuchajcie, najtrudniejsze pytania świata dzisiaj, bo związane z zabawkami i z zabawami. No nie może być trudniej. Panie Andrzeju, no to żeby pana tak długo nie męczyć, to ja muszę zapytać o pana ulubioną zabawkę z dzieciństwa, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc żartów nie ma. Ulubiona zabawa z dzieciństwa i ulubiona zabawka z dzieciństwa.
3: Pamiętam jedną tak naprawdę, piłkę. Uwielbiałem grać w piłkę nożną i najwięcej czasu spędzałem na dworze właśnie z kolegami grając w piłkę. Pamiętam, kiedy chodziliśmy do szkoły jeszcze na popołudnie, na 10, 11, 12 i zawsze od rana graliśmy wspólnie w piłkę. Spoceni przychodziliśmy do szkoły, ale mieliśmy rzeczywiście dużo frajdy.
1: Dalej gra pan czasami na podwórku?
3: Zdarza mi się, ale teraz częściej już przed telewizorem niestety, ale faktycznie dalej lubię, od czasu do czasu gramy z Nikodemem. Zdarzało się też, że w ramach współpracy z kolegami z pracy także graliśmy nawet w rozgrywkach takich firmowych tutaj we Wrocławiu, ale teraz raczej już inne obowiązki, tego czasu coraz mniej na tego typu aktywności.
1: Jasne. No gratuluję oczywiście zdobycia niespodzianki, bo słowo się rzekło, za opowieść jest radiowa niespodzianka dla Nikodema. No i panu życzę takiego powrotu do tego czasu i więcej takich beztroskich chwil i czasu na zabawę przede wszystkim.
3: O, to prawda. Bardzo dziękuję. Tutaj Nikodem kiwa głową, bo zawsze chcę tego czasu więcej od taty. A rzeczywiście obowiązki w pracy nie zawsze na to pozwalają. Także bardzo, bardzo dziękuję za te piękne życzenia, bo rzeczywiście jest to coś, czego potrzebujemy tutaj wszyscy.
1: No to trzymam kciuki za taką równowagę. Ja bardzo dobrze wiem, jak trudno ją znaleźć, także... No, wszyscy mamy chyba tutaj podobnie, że próbujemy sobie z tym czasem jakoś poradzić i to wszystko poukładać, no a życie jest życiem. Nikodemie, ale korzystając z okazji, pozwól, że zapytam też ciebie, czy ty masz taką ulubioną zabawkę albo ulubioną zabawę?
2: Moją ulubioną zabawką chyba jest takie Lego interaktywne. Ponieważ można do niego wziąć na przykład silniki, czujniki i tam trochę z niego coś pobudować, nietuszne roboty. Ostatnio z nich zbudowałem nawet chodzącego robota, tylko jeszcze nie mam czasu, żeby go zaprogramować.
1: Jasne. O, to zabrzmiało już tak bardzo profesjonalnie. No to też trzymam kciuki za rozwój twojej pasji. Panowie, a powiedzcie, czy we Wrocławiu, tak, bo wy mieszkacie we Wrocławiu?
3: Tak, we Wrocławiu.
1: Na podwórkach dalej królują zabawy takie podwórkowe właśnie jak sprzed lat? Na przykład, nie wiem, gra w klasy.

0: czy to się zdarza, rysowanie kredą po chodniku, albo czy trzepak jest wykorzystywany do różnych zabaw, tak jak przed laty?
1: Trzepaków to my nie mamy, ale akurat te inne zabawy to się spełniają. No akurat dzieci nie wychodzą z telefonami na szczęście.
2: Chociaż coraz więcej czasu spędzają dzieci oczywiście przed telefonami. My też to wiemy, ale ulica bardzo często przed naszym domem jest właśnie porysowana kredą i z tego też się cieszymy.
0: No to wspaniale. To dobrze to słyszeć. I Nikodemie, to było bardzo budujące to, co powiedziałeś, że dzieci na szczęście nie wychodzą z telefonami na podwórko. No brawo dla ciebie. Aż krasnoludki się tutaj zapaliły do tego, żeby zagrać dla ciebie też fanfary. Bardzo serdecznie panów pozdrawiam. Wysyłamy niespodziankę do Wrocławia. Dobrego dnia wam życzymy. Wiemy, że we Wrocławiu też chyba pada. Taką mieliśmy tutaj informację, no ale przyroda tego też potrzebuje, więc no cóż, taki oddech się przyda. A chcecie kogoś pozdrowić może?
2: Oczywiście, że chcemy. Nikodemku,
1: mamy dziadków, wszystkich, co są na planecie.
2: No i w szczególności chyba klasę twoją też i kolegów i koleżanki, którzy już zapracowali sobie na wakacje z tobą, prawda?
0: Och, do wakacji coraz bliżej, my też odliczamy. Wszystkiego dobrego dla was. Bardzo dziękuję bardzo. Za tą przemiłą rozmowę. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy również. Dobrego dnia, do usłyszenia. Everything is great.

15 minut zostało do godziny 8 poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy temat i to święto w kalendarzu, czyli Międzynarodowy Dzień Zabawy, też będzie taką okazją do refleksji, bo tak troszkę się zrobiło refleksyjnie, jak słuchałam pana Andrzeja i Nikodema. Czy my potrafimy złapać taką równowagę między zabawą a obowiązkami? To nie jest łatwe. Dobrze, o tym wiemy, że trudno to wszystko pogodzić. Obowiązków mają dużo zarówno dorośli, jak i dzieci. Tutaj też poprzeczka jest zawieszona dość wysoko. Ale mam nadzieję, że, no, że jednak próbujecie sobie to tak rozplanować, żeby tę i przyjemność, i odpoczynek, i radość każdego dnia sobie dawać. To jest związane oczywiście z różnymi zabawkami, z różnymi zabawami, często też z książką, bo to chodzi o ten wspólnie spędzony czas, o taki moment na przykład wieczornego wyciszenia, przytulenia. No każdy szuka jakichś swoich pomysłów na tę równowagę. My mamy dzisiaj dla was także propozycje w postaci wspólnego spędzania czasu w teatrze. Pierwsze zaproszenia do Wrocławskiego Teatru Lalek już powędrowały do naszych słuchaczy, a ja mam dla was jeszcze zaproszenie do Olsztyńskiego Teatru Lalek na przygody słynnej Pchły Szachrajki. To, proszę państwa, była taka bohaterka, tym razem z opowieści pana Jana Brzechwy, nie Juliana Tuwima, wiem, że czasami nam się to myli, który z tych panów jaką historię napisał, ale akurat Pchła Szachrajka wymyślona przez pana Brzechwę. Taka pchła, która miała domek na przedmieściu po ojczymie czy po teściu, to już nie wiadomo, dom złożony z trzech pięterek, pokojów cały szereg, salonik, sypialnie, jadalnie, naturalnie, gabinecik i korytarz. O cokolwiek się zapytasz, wszystko miała. Aż jej gości zalewała żółć z zazdrości. Bardzo dobrze znamy tę historię. Pięknie zinterpretowaną, wyreżyserowaną między innymi przez panią Annę Seniuk. Na deskach niejednego teatru Pchła Szachrajka się pojawiała, a teraz wojuje na deskach Olsztyńskiego Teatru Lalek. Jeżeli macie ochotę wybrać się na ten piękny spektakl, i to już niedługo, bo w najbliższą niedzielę o godzinie 11, to dzwonimy do Polskiego Radia Dzieciom pod numer 22 645 20 55 i odpowiadamy na pytanie, jakiego wzrostu była Pchła Szachrajka. Tę odpowiedź znajdziecie na samym początku tej historii i to jest odpowiedź dość nieoczywista. Tyle na razie mogę rzec. Czekam na pierwszą osobę z Olsztyna bądź okolic, która się do mnie dodzwoni. A piosenka będzie adekwatna, bo Ola Pawłowska i Kasia Pawłowska zaśpiewają o tym, że małe jest piękne. Nawet taka mała pchła. Ale mała to znaczy jaka? Jakiego wzrostu?

0: Małe jest piękne. Pchła szachrajka też była mała, ale to trzeba doprecyzować, ile miała wzrostu. To czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni. Wiem, że dzwoniła do nas Bydgoszcz. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No przykro mi, proszę Państwa, że nie mamy zaproszeń do Bydgoszczy. Będzie trzeba chyba coś z tym zrobić. Jakieś nowe kierunki też obrać, żeby wszyscy słuchacze Polskiego Radia Dzieciom byli zadowoleni, ale no wiecie Państwo, no nie wszystkim da się dogodzić. No to robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zaproszenia do różnych miejsc na naszej mapie Wam proponować. No tym razem jest to Olsztyn i Olsztyński Teatr Lalek, spektakl Pchła Szachrajka. Pytanie dotyczyło wzrostu owej pchły, głównej bohaterki tej opowieści, a zapraszamy na spektakl na najbliższą niedzielę do Olsztyna. Warto się do Olsztyna wybrać, nawet jak w Olsztynie nie mieszkamy, bo wiadomo, że miasto piękne, a okolica wymarzona do życia i na wakacje. Cudowna. No czekam. Czekam, Filip dyskutuje już teraz przez telefon. Nie wiem, czy ze słuchaczem bądź słuchaczką z Olsztyna. Za momencik się przekonamy. A Pchła Szachrajka to jest chyba jedna z najpiękniejszych historii pana Jana Brzechwy. Można ją też oglądać, zdaje się, w krakowskim Teatrze Groteska, o ile pamięć mnie nie zawodzi. No i oczywiście można było też oglądać w Teatrze Narodowym. Przez wiele lat pani Anna Seniuk reżyserowała. A propos Teatru Narodowego i sceny też największego teatru, czyli Teatru Telewizji, to 1 czerwca mogliśmy oglądać Cantato, też w reżyserii pani Anny Seniuk. Wskoczył też na platformę ten spektakl z pięknymi wierszami pana Brzechwy, więc jak będziecie szukać świetnych propozycji na taki familijny wieczór filmowy, to warto. Dodzwonił się do nas Krzyś, chyba w sprawie Pchły Szachrajki. Dzień dobry, Krzysiu.
1: Dzień dobry, Krzysiu.
2: Dzień dobry.
0: No cześć, witamy cię serdecznie. Wiesz, jakiego wzrostu była Pchła Szachrajka?
1: Marnego.
0: Marnego. Bardzo dobra odpowiedź. Wspaniała odpowiedź i nieoczywista. Marnego wzrostu. Oj. Mimo, że była marnego wzrostu, to wyczyniała takie gałgaństwa i psoty, że proszę Państwa, aż za głowę się można było złapać. Kogo zabierzesz do teatru?

0: Krzysiu, bo zdobyłeś podwójne zaproszenie. Kto
1: tatą.
0: Będzie? Z tatą pójdziesz. No to bawcie się dobrze. Pozdrawiam cię cieplutko. No i pozdrów pchłę szachrajkę w teatrze, jak tam dotrzesz. Bo mimo, że ona takie gałgaństwa wyczyniała, to lubimy. A chcesz ty kogoś pozdrowić?
1: Nie.
0: To ja pozdrowię, jeśli pozwolisz, ciebie i chyba twoja mama tam obok. Tak?
2: Babcie.
0: Ach, babcie. Pozdrawiamy, dobrze. Wszystkiego
2: pozdrawiamy wszystkich. Polskie Radio, Krasnoludki, pozdrawiamy kolegów z przedszkola. Tak?
0: Wszystkiego dobrego dla was. Bawcie się dobrze w teatrze. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia.

Dwie minuty w tej chwili zostały do godziny 8, a ja przypominam, że 13 czerwca spotykamy się na pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To będzie już 29. piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego. Odbędzie się na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Zapraszamy między 11 a 19. Wszystkich, którzy są spragnieni wiedzy, ale takiej wiedzy, którą czerpiemy z życia, z doświadczenia, bo na tym będziemy się skupiać w najbliższą sobotę. Aż 650 pokazów, 168 piknikowych namiotów i wiele wspaniałych projektów, plenerowe studio Polskiego Radia, tu realizowane audycje na żywo, różnych anten, więc zapraszamy serdecznie, jeżeli chcecie się z nami spotkać. Audycję specjalną między 13 a 14 poprowadzi Marta Powałowska, która zabierze nas na plac zabaw. Więc będziemy sprawdzać, jakie siły działają, kiedy korzystamy z karuzeli, zjeżdżalni, huśtawki, drabinek i co to oznacza. Można też wziąć udział w specjalnej grze terenowej. Polskie Radio Dzieciom będzie jedną ze stacji, na której będzie czekało zadanie do wykonania. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Wstęp jest wolny, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minuta po godzinie 8. Witamy serdecznie wszystkich, którzy słuchają nas od 7 i tych, którzy dołączyli. Martyna Chuderska, Filip Górski. Dzisiaj piękne święto w kalendarzu, Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc zapraszamy was do opowieści o tych ukochanych zabawkach i ukochanych zabawach i sprzed lat, i tych, które teraz są udziałem dzieci i być może królują na podwórkach. No, bardzo mnie ucieszył telefon pana Andrzeja i Nikodema, którzy opowiadali o tym, że nadal na chodnikach można zobaczyć pięknie wyrysowane kredą rysunki, a być może też zabawę w klasy. No, historia zabawek, proszę państwa, jest tak długa jak historia ludzkości. Wiemy to dzięki odkryciom archeologicznym. Wiemy, jakimi zabawkami bawiono się już w starożytnej Babilonii czy Egipcie, jak wyglądały te stare zabawki dla dzieci, które pomysły przeszły pomyślnie próbę czasu i są obecne do czasów współczesnych. I które zabawki się sprawdzają, które łączą pokolenia, ale też różne zakątki świata. Takie gliniane grzechotki, bączki, zwierzątka z ruchomymi elementami, kamienne kręgle. To były te jedne z pierwszych znanych nam zabawek. Wiecie, że liczą co najmniej 3000 lat? I wiemy, że pierwsze jojo zostało skonstruowane w starożytnej Grecji 500 lat przed naszą erą. Prawdopodobnie już wtedy dziewczynki bawiły się lalkami, chłopcy grali w piłkę. No zdecydowanie na podziw zasługuje różnorodność, ale też stopień zaawansowania różnych starożytnych zabawek, bo poważni greccy mechanicy, fizycy, matematycy zajmowali się nie tylko tworzeniem przełomowych wynalazków i twierdzeń, z których korzystamy po dziś dzień, ale konstruowali też zabawki. Między innymi taki mechaniczny teatr lalkowy albo gołębia, który poruszał skrzydłami. Zabawki z dawnych lat można znaleźć w muzeach. Istnieją takie miejsca na świecie. My dzisiaj będziemy zaglądali do jednego z takich muzeów, między innymi Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek. Nasze studio w tej godzinie odwiedzi pani Aneta Popiel-Machnicka, a Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek skończyło już 10 lat. I jest w doskonałej formie i zachwyca nie tylko dzieci, ale także dorosłych. To jest taka naprawdę międzypokoleniowa podróż. W tej godzinie będzie można też zdobyć zaproszenia do Teatru Maska w Rzeszowie. I to już za chwilkę, więc koniecznie z nami zostańcie. Zapraszam do zdobywania zaproszeń przede wszystkim mieszkańców Rzeszowa i okolic. Przypomnę numer telefonu do studia 22 645 20 55. A gdybyście chcieli opowiedzieć o ulubionej zabawce bądź zabawie, no to oczywiście jesteśmy tu z Filipem do waszej dyspozycji.

0: Zadzwonił się do nas Antoni. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Antoni, czy ty chcesz nam opowiedzieć o swojej ulubionej zabawce?
1: Tak.
0: Zamieniam się w słuch. Co to takiego?
1: Mam ulubioną zabawkę Lego.
0: Klocki. Jakieś konkretne zestawy? Coś konkretnego lubisz budować?
1: Tak.
0: Co to jest?
1: Różne pojazdy.
0: Aha. A gdybyś mógł zamienić taki pojazd wybudowany z klocków w taki duży, prawdziwy, do którego byś wsiadł, to który byś wybrał z tych, które zbudowałeś?
1: Straż pożarną, moją terenową.
0: Straż pożarna. A miałeś okazję kiedyś siedzieć w takim prawdziwym wozie strażackim?
1: Tak, i jeszcze na policyjnym kładzie.
0: Ojejku, to są takie pojazdy do zadań specjalnych, prawda?
1: Tak.
0: To znaczy, że w przyszłości chciałbyś być na przykład policjantem albo strażakiem?
1: Policjantem bym chciał być.
0: Rozumiem. A znasz jakiegoś policjanta osobiście?
1: Tak, bo mojego kolegi tata jest policjantem.
0: A jak myślisz, jakie cechy musi mieć taka osoba, która chce zostać policjantem? Co ważne w takiej pracy?
1: Odważna.
0: No, myślę, że tak. Że trzeba być odważnym i pewnie mieć taką

0: sprawność dedukcji, jak się chce rozwiązać jakąś zagadkę, taką też detektywistyczną trochę, prawda?
1: Tak, bo ja też słucham takiego kota, który poszukuje i chce znaleźć taką ośmiornicę.
0: To jest jakiś kot detektyw?
1: Tak.
0: Aha, słuchasz...
1: A nazywa się Mundek Pazur.
0: Mundek Pazur! Zapisuję. Nie znam Mundka. Mundek Pazur. Ma jakiegoś pomocnika ten Mundek?
1: Tak, bo pracuje w zwierzę policji i ma dużo pomocników. I ośmiornica, czyli złodziejka, też ma pomocników.
0: Wow, czyli to ta ośmiornica to jest ten czarny charakter.
1: Mhm.
0: I jak Mundek sobie z tą ośmiornicą radzi?
1: Po prostu ma swojego kolegę Maxa i on jest bardzo silny i on pokonuje dziki.
0: Co to za historia? I mówisz, Antoni, że to jest historia do słuchania, tak? Czyli to jest jakiś audiobook?
1: Tak. Mhm. Słucha się z radia, tylko ciągle trzeba czekać na nowe audycje.
0: Aha, rozumiem, czyli powstają nowe odcinki, tak? Tej historii o Mundku Pazurze. Ja sobie poszukam tego Mundka, bardzo mnie tutaj zaciekawiłeś tą historią. No, jak dobra historia, to potem tak wpływa na słuchaczy, że też chcą zostać policjantami i detektywami. Świetnie. Bardzo ci dziękuję. No i życzę ci, żeby powstawały takie nowe, wspaniałe, kolejne konstrukcje pojazdów i żebyś rozwijał tą swoją konstrukcyjną pasję. I bardzo ci dziękuję, że się tym dzisiaj podzieliłeś z nami. I pozdrawiamy cię serdecznie tutaj, cała ekipa Polskiego Radia Dzieciom i krasnoludki by chciały też do ciebie pomachać i zagrać ci fanfary. Masz ochotę kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Moją babcię i dziadka, i wujka, ciocię, moich kolegów i moją całą klasę i mojego brata Teosia.
0: Pozdrowienia dla brata, dla klasy, dla całej rodziny, przede wszystkim dla ciebie. Do usłyszenia. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa.
1: Do widzenia.
2: Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.

0: Cichutku, pomalutku, na paluszkach.
1: A my po cichutku, pomalutku skradamy się do Muzeum Azji i Pacyfiku. Takie muzeum można znaleźć na mapie Warszawy. I wczoraj do tego właśnie muzeum dotarła nasza reporterka Julka Rozbiecka, żeby poszukać tutaj zabawek z innych zakątków świata. No i okazało się,

0: I te bączki niektóre przemieszczały się między kulturami, dając początek kolejnym bączkom. Natomiast w każdej kulturze mamy jakiś rodzaj bączka. To są różne bączki, tak? Bo możemy je wypuszczać z ręki. Za pomocą owinięcia sznurem wypuszczamy bardzo szybko i ona wylatuje nam z ręki albo wraca na tą rękę i robimy niesamowite sztuczki. To są już bączki, które wymagają wielkiej precyzji. I dzisiaj takie bączki przede wszystkim to są z Japonii, bo tam mnogość bączków jest niesamowita. W Indonezji mamy te bączki, które są gasing, które są wykonane z bambusa. Są jeszcze większe bączki, które już nie są bączkami przeznaczonymi do gier i zabaw dziecięcych, ale to już jest dyscyplina nawet sportowa. Te bączki są piękne, wytworzone. Każda kultura po prostu posiada bączki. Mamy specjalny mechanizm do wprowadzania tego w ruch. W momencie obrotu wytwarza się dźwięk.
1: To działa tak jak flet, jak gwizdek.
2: Maria Szymańska-Ilnata, kuratorka Muzeum Azji i Pacyfiku.
1: W boku tego cylindra bączka jest zrobiony otwór z ostrymi krawędziami. Kiedy bączek się obraca, powietrze uderza o te krawędzie i w ten sposób powstaje dźwięk. To działa tak właśnie jak w fletach, w różnego rodzaju gwizdkach. I to jest taka dodatkowa atrakcja. Oprócz tego, że bączek się obraca, to jeszcze gwizdze.
3: Doskonale znamy takie zabawki, a Julce udało się znaleźć też zabawkę, którą można zobaczyć w różnych zakątkach świata. Ja ostatnio trzymałam ją w ręku na festiwalu Color Art nad morzem, bo wtedy biegaliśmy z kolorowymi latawcami po plaży, a takie latawce można zdecydowanie też znaleźć w Indonezji. No to sprawdźmy, czego o nich dowiedziała się nasza reporterka Julka Rozbiecka.
1: Warto też powiedzieć w przypadku Indonezji o popularności latawców. To też jest, myślę, zabawka fajna i znana w wielu rejonach świata.
2: Maria Szymańska-Ilnata, kuratorka Muzeum Azji i Pacyfiku.
1: Pięknie wieje na plażach właśnie, ponieważ tam rzadko ludzie pływają, kąpią się w morzu, fale bywają bardzo silne, więc takie zasady. No i dochodzi jeszcze kwestia wierzeń. Obecnie w Indonezji największą religią jest islam, należy zakrywać ciało, więc wchodzą do wody, ale raczej nie pływają. Zostają latawcy, tak. I to jest częsty widok na plażach właśnie dzieci z latawcami, też latawcami robionymi własnoręcznie. I takie latawce robione chałupniczo też są sprzedawane właśnie w okolicach plaż i one są często robione na przykład z torebek foliowych. Czyli mamy tutaj już element recyklingu dzisiaj. Malowana jest tam na przykład ręcznie jakaś myszka Miki flamastrami po prostu i cienkie patyczki czy bambusiki. To jest taki w zasadzie latawiec jednorazowego użytku. Ja kiedyś próbowałam taki przywieźć, ale on bardzo szybko się zniszczył. Natomiast są organizowane też konkursy w puszczaniu latawców i często zajmują się tym chłopcy, nawet już taka starsza młodzież, którzy konkurują ze sobą. Widok jest naprawdę bardzo urzekający.
0: Gry i zabawy przede wszystkim mają sprawiać radość, że jesteśmy razem, że starsze pokolenia przekazują młodszym pokoleniom, spędzają przede wszystkim czas z nimi. Tomasz Madej, kustosz muzeum, dział edukacji. Zachowujemy pewną ciągłość kulturową i budujemy tak naprawdę więzi międzypokoleniowe. Gry i zabawy nie znają granic, nie znają wieku, każdy może grać. Tak naprawdę czasami do wytłumaczenia prostych gier nie potrzeba też znajomości językowych, po prostu na zasadzie pokazywania.
3: To byli goście z Muzeum Azji i Pacyfiku, a my już za momencik przeniesiemy się do miejsca, które zdecydowanie łączy pokolenia i sprawia, że dorośli czują się jak dzieci, a dzieci zachwycają się tym, czym bawili się dorośli. Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek. Skończyło już 10 lat i jest cały czas w doskonałej formie. Będziemy oczywiście życzyć kolejnych nie 10, ale 100, proszę Państwa. A co? Już za momencik w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się Aneta Popiel-Machnicka, która opowie nam nie tylko o tym wielkim świętowaniu, ale też o tym, jak muzeum pięknie się rozwija. Jeżeli będziecie mieli pytania, to zapraszamy do rozmów 22 645 20 55.

0: licz od nowa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa.
1: My też odliczaliśmy do wizyty naszego gościa. Jest Aneta Popiel-Machnicka, Muzeum
2: dobry.
1: Domków. Dzień dobry. Lalek, gier i zabawek. To jest takie piękne miejsce na mapie Warszawy. Zanim wam opowiemy, co tam się dzieje, a dzieje się bardzo dużo, aż za głowę się złapałam, to wszystkiego najlepszego.
2: Bardzo dziękujemy. Jakieś 100 lat będzie?
1: 100 lat. Możecie do mnie dołączyć, bo ja sama to tak marnie śpiewam. Niech żyje, żyje nam.
2: Dziękujemy. Tak, dziesiąte urodziny.
1: Dziesiąte urodziny. No to jesteście bliziutko tak urodzeni do Polskiego Radia Dziecia, bo my skończyliśmy 11. Tylko jeden roczek jesteśmy starsi.
2: Jesteśmy, tak, ale młodszą siostrą.
1: Tak, prawie, prawie równolatkowie.
2: Tak.
1: Wszystkiego, co najpiękniejsze. Pierwszego dnia czerwca tak hucznie świętowaliście.
2: Tak hucznie, bardzo. I cały rok będziemy teraz świętować. To będzie nasz rok jubileuszowy. 10 na 10. Czyli 10 różnych fajnych atrakcji. Śledźcie, co się u nas dzieje, bo będzie się działo bardzo dużo i fajnie, i wesoło, i kolorowo. Ale też trochę z nutką nostalgii i tak... Troszkę sięgniemy do historii i będzie poważnie.
1: Tak, też, czyli tak. Każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Jak najbardziej.
1: I radość, i nostalgia, ale to jest to, co lubimy, to, co łączy pokolenia i to jest też taką siłą waszego muzeum.
2: Mam nadzieję. Siłą jest chyba też to, rozmawiałyśmy tutaj przed wejściem na antenę o tym, że czas tak strasznie szybko biegnie, a u nas muzeum zwalnia. Można przyjść i właściwie czas się zatrzymuje. Mamy nawet jeden zegar, w którym czas cofa się.
1: Naprawdę?
2: Tak, czy można go znaleźć?
1: W domku, którym się jest ukryty?
2: Nic nie powiem.
1: Nie powiesz, dobrze. I to motywuje, żeby przyjść i takiego zegara poszukać. A powiedz, jak przychodzili do was goście 1 czerwca i nadal przychodzą oczywiście, to przynoszą wam jakieś takie swoje prezenciki.
2: Tak.
1: W postaci, nie wiem, rysunków, tak. A może w ogóle jestem ciekawa, tak. Co to jest, tak, czym tak, się z wami dzielą.
2: To jest cudowne, bo dostajemy rysunki, dostajemy listy, dostajemy wspomnienia. Napisała do nas nawet para, która była na pierwszej randce w naszym muzeum i oświadczyny też były w naszym muzeum.
1: Coś podobnego.
2: I bardzo nam dziękowali, mówią, że to jest dla nich niezwykle nostalgiczne i piękne miejsce.
1: No to teraz to już z dziećmi, z wnukami będą przychodzić.
2: Chyba tak.
1: Tak może być.
2: Chyba wesele będziemy musieli im wyprawić, no bo jak to?
1: Coś trzeba będzie zorganizować, bo to nie ma wyjścia. Właśnie. A w tych waszych pięknych przestrzeniach, jak wy się mieścicie?
2: Całe szczęście, że nasze eksponaty nie są duże.
1: Nie są duże, ale jest ich dużo.
2: Tysiące. No, próbowaliśmy ostatnio policzyć,

0: ale nie da się. Nie da się, bo jest 150 historycznych domów, a w każdym ponad 100, czasami więcej drobiazgów. Jakby tak zliczyć każdą łyżeczkę, która jest w kredensie. Nie wszystko widać, tak? No, domek dla lalek polega na tym, żeby zaglądać tam do środka. No niestety są szyby, niestety nie każdy może...
1: Nosem przyklejony do szybki, tak, tylko
0: nie
1: można.
0: Każdy może dotknąć, ale uwierzcie nam na słowo, tam w tych szafkach, w tych szufladach są jeszcze tysiące drobiazgów.
2: Niesamowite. Czas się u was zatrzymuje, ale ja się zastanawiam, jak ty gospodarujesz czasem, jako twórczyni tego wyjątkowego miejsca, bo przecież twoją pasją jest też renowacja tych domków. Poszukujesz domków na całym świecie i sprowadzasz je do Warszawy. Jak ty ten czas dzielisz?
0: Czasami jest tak, że te domki...
2: Korzystasz z tego zegara pewnie,
0: tak,
2: który
0: tak,
2: cofa
0: tak,
2: czas.
0: Oczywiście. Czasami jest tak, że eksponaty trafiają do nas same, to znaczy ktoś słyszał o nas i albo był u nas i po prostu postanowił podarować taki domek czy pokój ze swojego dzieciństwa i taką pamiątkę rodzinną. No, czasami są to po prostu przywiezione gdzieś ze świata artefakty. No, miałam taką sytuację wiele, wiele lat temu, kiedy w Berlinie w takim sklepie antykwarycznym kupiłam sobie dwupokojowy, taki dość duży dom. No tylko nie przemyślałam sprawy, że jestem na zdjęciach i mamy dużo sprzętu i właściwie to, gdzie ja ten domek do tego samochodu upchnę. No i skończyło się tak, panowie policjanci, proszę nie słuchać, że ja w tym domku po prostu siedziałam. Domek siedział, stał na tylnym siedzeniu. No ja musiałam tam swoje jestestwo umościć w środku. Tak było, tak było.
2: No to musiał być naprawdę spory też domek.
0: Tak, tak, tak.
2: Eksponat.
0: Bardzo taki... Zazwyczaj domki dla lalek są wykonywane w skali 1 do 12. Co też jest świetnym pretekstem do tego, że jak dzieci przychodzą do nas na lekcje muzealne, to mamy właśnie taką lekcję matematyczną i no... Pokazujemy na przykład krzesła różnej wielkości, od malusieńkich po takie całkiem spore. No i to jest świetny pretekst o tym, żeby o skali właśnie porozmawiać, bo mapa jest dość abstrakcyjna dla małych dzieci. Natomiast
2: tak,
0: no, jak
2: nie
0: tutaj
2: jest
0: widzą
2: łatwe.
0: Krzesło, które jest
2: pomniejszone
0: wielkości,
2: ileś razy.
0: Tak, pudełka od zapałek, możemy sobie policzyć, o ile ono jest pomniejszone w stosunku do prawdziwego krzesła. I nagle okazuje się, że skala jest bardzo prosta. Ale wracając...
2: Tutaj dużo lekcji mi się pojawiło, wiesz? I takich pomysłów właśnie na doświadczanie i na naukę. To tak. Przecież i matematyka, i skala, i architektura, i...
0: Przemiany społeczne, czyli troszkę historii.
2: Tak, i geografii, no bo te domki też się jakoś tam różnią.
0: Do geografii najlepsza jest lekcja wśród naszego tysiąca lalek z całego świata. Gdyż ta wystawa właściwie wiąże się z tym, że rozmawiamy o tym, jak różne są kultury, co nas łączy, co nas dzieli. No i przy okazji też troszkę dawki właśnie geografii przemycamy.
2: Ale historia zdecydowanie. Teraz mam przed oczami na przykład ten szpital. Mi się bardzo podobają takie tematyczne też.
0: Tak, tak, tak.
2: Propozycje u was w muzeum.
0: Bo domki dla lalek, no to nie są tylko takie klasyczne domy, gdzie mamy pokój, kuchnię, łazienkę, ale mnóstwo domków przedstawia po prostu zakłady usługowe,
2: fryzjerskie, jakie wspaniałe.
0: Tak. Szpitale, szpital polowy, szpital taki bardzo nowoczesny.
2: Malutkie strzykaweczki, takie tyci, takie maleńkie bandaże.
0: Tak. Sklepy, szkoły, no i klub programu.
2: Tak.
0: Czyli zabawki sakralne, czyli miniaturowe cele zakonne, klasztory, ołtarze. Zawsze ta część ekspozycji budzi wiele emocji.
2: Oj, pewnie jest zaskoczeniem dla waszych gości odwiedzających muzeum.
0: Bardzo dużym. Dzieciaki też różnie reagują.
2: Drodzy słuchacze, a co wy na to, żeby wybrać się do Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek?

0: Zapraszamy serdecznie, mamy dla Was zaproszenia. Aneta dzisiaj przyniosła i się nimi chce podzielić, a my tym, co dobre, to lubimy się dzielić, więc proszę dzwonić 22 645 2055, a może oddamy w zamian za jakąś opowieść o ulubionej zabawce sprzed lat. Może macie taką zabawkę, która łączy u Was pokolenia, taką, którą bawiła się mama, może babcia?
1: Takie są najfajniejsze, bo są wybawione i widać, że ktoś się bardzo kochał.
0: Tak, taki miś na przykład sprzed lat, ale nie tylko miś, bo tak w nawiązaniu do waszego muzeum, to te zabawki sprzed lat też mają tam swoje miejsce.
1: Tak, tak, jest duża wystawa polskich gier i zabawek.
0: Ale to jest frajda,
1: XX wieku. Kilkaset gier, kilkaset zabawek, które można obejrzeć. I przyznam, że dzieci, które do nas przychodzą, jak pytamy, czy im się to podoba, to wzornictwo, ten rodzaj jakby materiałów, z jakiego one są wykonane, mówią, że tak, że zdecydowanie są fajniejsze niż te dziś. Myślę, że to wynika z tego, że one po prostu odzwierciedlają świat dokładniej, tak jeden do jeden. Jeżeli kuchenka jest kuchenką metalową, to ona jest naprawdę wykonana z metalu, ba, w niektórych można nawet coś ugotować, można podgrzać sobie, upiec ciasteczka na przykład, czy podgrzać na tyle palniki, że można usmażyć miniaturową jajecznicę w miniaturowej patelni. Chyba dziś takich zabawek nie ma. Po prostu uznane by były za niebezpieczne.
0: Tak, a maszyny do szycia, miałam taką maszynę do szycia na kortkę, ale też można było, metalową, właśnie ciężką bardzo.
1: I one szyły.
0: I szyły, czy zestawy Majsterkowicza, mały młotek, wszystkie. Tak, tam się nie obawialiśmy. Jakoś tak rodzice oddawali takie zabawki w nasze ręce. No czasami wiadomo, no można się było tam trochę skaleczyć, czy coś
1: ale
0: tak
1: przecież
0: delikatnie,
1: nic
0: ale nic się nie stało. I rzeczywiście nabywaliśmy takich umiejętności
1: manualnych,
0: które mamy po dziś dzień.
1: Tak. Jesteśmy pokoleniem wychowanym właśnie na tych niebezpiecznych
0: to prawda.
1: Zabawkach.
0: Żelazka?
1: Świetnie. Oczywiście, żelazka. Mamy żelazko na prąd, normalnie podłączane do kontaktu. Ja je, przyznam, to dziś używam do prasowania koronek i wstążek. Jest bardzo wygodne.
0: No proszę. Ja też pamiętam takie małe żelazko turystyczne, metalowe, składane.
1: Tak,
0: w takim małym pudełeczku, nadal je mam. No to jest wielki sentyment, a ostatnio moim odkryciem jest waga, którą znalazłam w pudełku po żelazku, bo pudełko rzeczywiście nie przetrwało tej próby czasu, ale w środku taka mała waga z odważnikami, cudowna, kochałam tą wagę. Z białymi szalkami.
1: No właśnie.
0: Tak, i to są takie zabawki, do których mamy ogromny sentyment i które rzeczywiście są też bardzo trwałe.
1: Niezniszczalne.
0: W internecie można odnaleźć takie grupy, które poszukują zabawek tego typu. I ostatnio widziałam wielkie poszukiwania, na przykład poczty. Była taka zabawka, prawda?
1: Któż nie marzył o tym, żeby...
0: Pieczątki.
1: Tak, żeby pracować na poczcie i te pieczątki.
0: Tak. Telegramy, tak, tam adresować widokówki.
1: Ach, oj,
0: to było coś
1: czasy.
0: Wspaniałego, dokładnie. I taka poczta, którą się rozkładało. Można było przez takie malutkie okienko wyglądać. Dzień dobry, następny, zapraszam.
1: I wrzucać listy do skrzynki.
0: Tak, tak jest. Tak.
1: Były takie sklepiki, też były różne zabawki, których dziś nie ma, a szkoda.
0: A szkoda. Można znaleźć na Pchlim Targu, a jak chcecie wiedzieć, czego szukać, to najpierw do Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek ruszamy, robimy rozpoznanie, tak? A potem jak mamy takie marzenie, żeby taką zabawkę też mieć w domu, to już szukamy w jakichś innych miejscach. No ale pierwszym adresem jest Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek. Do tematu wracamy po króciutkiej piosence. Gdybyście mieli chrapkę na zaproszenie, to można do nas zadzwonić pod numer 22 645 2055 albo napisać szybciutko na adres dzieci@polskieradio.pl. Czekamy na opowieści dotyczące zabawek,
1: które przechodziły z pokolenia na pokolenie.
0: Tak jest.

0: Kto nie zna Zuzi? Lalki niedużej, wykonanej akurat z takich gałganków, prawda? Ale nie. Ale to u was też są takie laleczki.
1: Oczywiście lalki szmaciane były polskim hitem eksportowym w czasach PRL-u. Wiąże się z tym bardzo zabawna, ciekawa historia. W pewnym momencie celuloid jako materiał łatwopalny, a te lalki szmaciane miały twarzyczki takie wytłaczane z celuloidu i malowane, w Stanach został zakazany, a transport już wyruszył.
0: I co w takiej sytuacji?
1: Cały transport, kilkadziesiąt tysięcy tych lalek zostało po prostu zawróconych. I w polskich zakładach stanęli chemicy, technicy na głowie i wymyślili bardzo szybko tworzywo bardzo podobne do celuloidu, ale niepalne. I po prostu wszystkie te twarze zostały wyprute, przytenowe i eksport poszedł jeszcze raz. No bo to by była ogromna strata, tak?
0: Ale mamy zdolnych naukowców.
1: Bardzo. I od tej pory już celuloid został właśnie przez to nowe tworzywo wypierany.
0: No te twarzyczki lalkowe też się zmieniały, prawda? Potem rzęsy i ruchome oczy. No tutaj jest cała historia.
1: Typy lalek to jest w ogóle osobna opowieść.
0: To umówimy się na osobną opowieść lalkową. Zdecydowanie, żeby was tym uraczyć, bo Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek to jest takie miejsce, które jest prawdziwą kumulacją różnych tematów i inspiracji. Wspominałaś, Aneto, między innymi o lekcjach muzealnych, bo oczywiście no my tutaj wam tylko zarysujemy kawałeczek, fragment tej historii, ale jakbyście chcieli ją poznawać głębiej, szerzej, to można wybrać się z rodziną i to będzie wspaniała wyprawa, ale można też wybrać się z klasą, z grupą przedszkolną pewnie
1: też. Jak najbardziej, tak. Nasze muzeum jest rekomendowane nawet przez Komitet Ochrony Praw Dziecka jako to muzeum pierwszego kontaktu. Mamy oczywiście wszelkie certyfikaty miejsca przyjaznego dzieciom, ale też seniorom. I bardzo serdecznie zapraszamy. Właściwie od trzeciego roku życia mamy lekcje przygotowane dla takich maluchów. Jedną chyba z ciekawszych jest lekcja o odróżnianiu prawdy od fikcji.
0: Co w dzisiejszym?
1: Ćwiczymy to sobie na różnych zadaniach, na różnych zabawkach. Prosimy dzieci, żeby na przykład opisywały jakąś zabawkę.

0: książkę i pytamy. Mhm. Powiedz jedno słowo, jedno zdanie na jej temat. Mhm. No i jedno dziecko mówi, ma czerwoną sukienkę, ma trzy guziki, ma niebieskie oczy. I to te dzieci lądują w jednej grupie. Mhm. A drugie dzieci mówią, jest ładna, ma krzywe nogi. Mhm. I te dzieci lądują w drugiej grupie. I zastanawiamy się, czym się różnią
1: te odpowiedzi.
0: Mhm. I same dzieciaki dochodzą do tego, że jedne są prawdą, a drugie są opinią.
1: A prawda mało tego. No właśnie, to.
0: Mało tego, te opinie się różnią. Jedno dziecko mówi, że ta lalka jest najładniejsza ze wszystkich, drugie mówi, że jest ładna, trzecie mówi, że jest brzydka. I o tym też rozmawiamy. Czy należy takimi opiniami jakoś bardzo się przejmować, skoro widzimy, że one są tak różne, a czasami nawet skrajne. Więc jest to też taka lekcja tolerancji.
1: Bardzo ważna.
0: Umiejętności rozmowy. I dzieciaki bardzo tę lekcję lubią. I mamy też lekcję, która nazywa się Moja pierwsza wizyta w muzeum. Kiedy w ogóle tłumaczymy dzieciakom, czym jest placówka muzealna, po co takie muzeum jest i czy to są tylko stare dinozaury lub samochody lub zabawki pozamykane w gablotach, czy też historie, wspomnienia, różne takie bardziej ulotne, trudniejsze do określenia rzeczy. I też myślę, że to dla dzieci jest bardzo ciekawe i bardzo dużo im o muzeum mówi na przyszłość.
1: Możecie odnaleźć listę takich spotkań, tematów na stronie internetowej muzeum.
0: Zapraszam.
1: Oczywiście, proszę się wczytać. Powiedziałaś o tym, że tutaj przestrzeń mają dzieci, przedszkolaki, młodzież, że to już od trzeciego roku życia jak najbardziej można chłonąć te ciekawostki, ale też dbacie o to, żeby każda jakby grupa wiekowa była zaopiekowana. Ja pamiętam tą wspaniałą akcję poświęconą seniorom.
0: Kochamy seniorów.
1: Kochamy, tak, kochamy seniorów.
0: To jest wspaniała grupa odbiorców naszych i oni po prostu są tak wdzięcznym, ja mówię teraz cudzysłowem, materiałem do współpracy. Zakończyliśmy właśnie taką akcję trzyletnią Muzeum Strefa Wspomnień i seniorzy współtworzyli z nami ofertę muzealną. Przychodzili do nas ze swoimi wspomnieniami, opowieściami, zdjęciami, rysunkami z dzieciństwa i razem robiliśmy taki kolaż, który został wydany w postaci trzytomowego wydawnictwa właśnie ze strefy wspomnień o dzieciństwie, no, którego już dzisiaj nie ma. Niektóre te wspomnienia są smutne, rozdzierające serce, niektóre są przezabawne. No bo tak wyglądało życie w latach 40., 50., 60.
1: No ale dzięki wam te wspomnienia można ocalić od zapomnienia właśnie. Tak, myślę, że to dla seniorów jest bardzo ważne, takie dziedzictwo, tak. Ważny kawał historii. My też coraz częściej namawiamy naszych słuchaczy do tego, żeby takie wspomnienia zachowywać, żeby rozmawiać z dziadkami, z seniorami, żeby nagrywać te wspomnienia, bo też nagrania,
0: tak.
1: Głos, to jest coś, co możemy zachować. No właśnie we współczesnych czasach, wykorzystując technologię w taki dobry sposób,
0: tak.
1: A to jest bezcenne. Także jeden z też najpiękniejszych projektów, no ale którego projektu byśmy nie dotknęły, to jest ważny w waszej działalności. No i wspaniałe wystawy lalek artystycznych Mazowsze w Spódnicy. Znowu te lalki wyruszyły.
0: Znowu tournée. Tym razem na dłuższe wystawy, ale do dwóch miejscowości. Będą pokazywane w Ożarowie. Dzisiaj o 18:00 w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim mamy wernisaż, otwarcie. Więc jeżeli ktoś ma ochotę przyjść, to zapraszamy. Będę opowiadała o każdej z lalek, o tym jak powstała, kto ją zrobił, z jakich materiałów i kogo przedstawia, ponieważ jest to 15 lalek portretujących, wybitne Polki związane z Mazowszem. Każda jest przedstawicielką innej dziedziny, innego kręgu zainteresowań.

0: nauki, muzyki, sztuki. Także bardzo, bardzo ciekawe towarzystwo.
1: A jak długo będą w bibliotece publicznej w Ożarowie, tak,
0: do końca
1: pokazywać?
0: Wakacji, albo nawet do końca września.
1: I pałac w Radziejowicach.
0: A później Radziejowice, tak, Dom Pracy Twórczej w pałacu. Znów wielkie otwarcie, będzie koncert, będzie bardzo, bardzo pięknie.
1: No to wspaniale. Zajrzyjcie do mediów społecznościowych też, Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek i tam znajdziecie wszystkie szczegóły, między innymi dotyczące wystawy lalek artystycznych Mazowsze w spódnicy, a każda z lalek wykonana w innej technice.
0: Przez inną autorkę.
1: Przez inną autorkę, tak. Aneto, mamy gościa telefonicznego, bo dodzwonił się do nas Gustaw.
0: Super.
1: Witamy cię, Gustawie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy ty chciałbyś wybrać się do Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek?
2: Tak.
1: Mhm. A byłbyś uprzejmy opowiedzieć nam o zabawkach, które są w twoim domu? Może jakieś takie starsze zabawki, które łączą pokolenia? Jest taka w twoim domu?
2: Nie.
1: Nie ma takiej zabawki. A pytałeś mamę albo tatę, dziadków, czym się bawili, jak byli w twoim wieku?
3: No, odpowiadaj mi.
1: O, tata jest obok. Zaraz tatę zapytamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. No tak się składa, że jedziemy do przedszkola. Mieliśmy rano mały kryzys i syn strasznie chciał do państwa się dodzwonić.
1: Bardzo się cieszymy, że się udało.
3: Posłuchamy często właśnie w drodze audycji. No i tak troszeczkę nieśmiało tutaj, jak już jest na żywo, to troszeczkę nieśmiało.
1: My to wszystko rozumiemy, tutaj się stresują czasami i dorośli też, szczególnie jak się dodzwaniają po raz pierwszy, ale cieszymy się, że jesteście. To może Gustaw się ośmieli za chwilkę, a pana zapytamy, czym pan się bawił, jak był pan mały?
3: Ojej, widzi pani, to też jest temat taki, który de facto z dziećmi przerabialiśmy, bo nieraz dostawałem pytanie od syna właśnie, czym się bawiłem, jak ja byłem w jego wieku. No, miałem różne zabawki, na przykład plastikowe, no bo nie miałem niestety ołowianych, ale plastikowy zestaw żołnierzyków. To było coś, czym się bawiłem ponad 30 lat temu.
0: Może dobrze, że nie były ołowiane.
3: Może dobrze. No, miałem też pluszowego misia oczywiście.
0: Któż nie miał pluszowego misia?
3: Nie jest zaskoczenie, tak.
1: Tak.
3: No i miałem też zestaw samochodzików takich małych. To były takie w prezencie dostane od brata mojej mamy, jeszcze przywiezione z NRD. Kiedyś wcześniej, więc
0: Resoraki.
3: Pamiętam coś takiego.
1: Resoraki, tak, ja też...
3: Resoraki, tak, resoraki.
1: Też miałam resoraki. Z bratem mieliśmy całą kolekcję. Na szczęście brat się ze mną trochę dzielił.
0: Dobry brat,
1: tak, pozdrawiam brata. Gustawie, a ty masz ulubioną zabawkę? Co to za zabawka? Opowiedz nam troszkę. Możesz nam też zagadkę zadać. Opisać zabawkę, a my spróbujemy z panią Anetą zgadnąć, co to jest. Jak wolisz?
2: Powiedzieć
1: chcesz? To bardzo proszę.
3: Jaka jest twoja ulubiona zabawka?
2: Plastikowy dom w Minecrafta.
1: A, to jakaś plastikowa taka część, tak? No ja słyszałam, że to jest bardzo popularna kolekcja. No każde pokolenie ma swoje też
0: oczywiście
1: zabawki, prawda?
0: Kultowe.
1: Ulubione, kultowe. dokładnie. No to nie wiem, czy to jest taki pojedynczy jakby przedmiot, czy to cała kolekcja. Jeśli kolekcja, to życzymy, żeby się powiększała. Panowie, no zapraszamy was do Muzeum Domków, Lalek, Gier i Zabawek. Zobaczycie, jakie tam są wspaniałości.
0: Co prawda nie ma Minecrafta.
1: No nie.
0: Ale...
1: No, może za 40 lat na przykład, prawda? Czy za 50 będą takie minecraftowe zabawki u was w muzeum, bo to wszystko się zmienia.
3: To weźmiemy z Gustawem siostrę jeszcze Gustawa. I na pewno będzie wybierzemy się
0: Super, zapraszamy.
1: Koniecznie.

0: zarezerwujcie sobie dużo czasu, bo to można naprawdę przepaść w tym muzeum i jestem pewna, że pan też będzie zachwycony, bo tam są takie zabawki też sprzed lat.
1: I można zabłądzić.
0: A Aneta mi kiedyś zdradziła, że panowie tam spędzają najwięcej czasu.
1: Statystycznie, tak.
0: Tak. To wcale nie dziewczyny. Tak.
2: To ciekawe.
0: Prawda? No właśnie. Tak. I można sobie ten czas rzeczywiście zatrzymać, bo ciągle nam go brakuje. A chcą panowie kogoś pozdrowić na antenie?
2: Guciu chciał. Guciu.
0: Guciu, no? Pozdrawiaj. Śmiało.
3: Tatę, mamę, pozdrawiam dzieciom. Misia, Michasia i Smoka Adasia. Moją siostrę.
4: Dziadków.
3: Krasnoludki. I to wszystko.
0: I krasnoludki. No pięknie ci dziękujemy. Dobrego dnia panom życzymy. Można się wybrać do muzeum wtedy, kiedy będziecie mieli czas, przestrzeń, bo to są takie długoterminowe zaproszenia. I dobrego dnia wam życzymy. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy, wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. O i proszę, zaproszenia powędrowały w dobre ręce. Słuchajcie nas uważnie, w różnych audycjach będzie można zaproszenia zdobyć. No i proszę sobie zarezerwować tam w kajecikach, a kajeciki malutkie też tam można zobaczyć. Tak a propos, że takie muzeum istnieje, a gdzie też bardzo pięknie jest usytuowane.
1: Podwale 15, Starówka, tak tuż jest. Przy Barbakanie. Łatwo do nas trafić i zagubić się.
0: Tak, ale tam się można zagubić. W takim miejscu. To trochę jest tak, że jak się zagubimy w takim miejscu, to możemy się na nowo odnaleźć.
1: Tak.
0: Aneto, trzymam kciuki za wszystkie wasze wspaniałe działania, których jest mnóstwo. Życzę ekipie Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, żeby znajdowali coraz więcej czasu. To my musimy sobie od was chyba wypożyczać te zegary, które w czasie nas cofają. Także ja pójdę zobaczyć i wytropić taki zegar.
1: Dobrze,
0: bardzo potrzebuję trochę czasu. Mam wrażenie, że doba już nie ma 24 godziny. Tylko jakoś to się wszystko pozmieniało.
1: I to z roku na rok się skraca.
0: I się skraca, tak jest.
1: Tylko nie u nas. Zapraszamy.
0: Tak. No i niestety skraca nam się też jakoś bardzo w szybkim, takim zastraszającym, nawet powiedziałabym, tempie czas audycji. Bardzo ci dziękuję. Szkoda, że nie można tego wydłużyć. Aneta Popiel-Machnicka była gościnią poranka, a my pędzimy do Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, Podwale 15.
1: Bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję, że mogłam dzisiaj z tobą się, Martyno, spotkać.
0: Wielka to przyjemność, jak zawsze.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. A wy jeszcze przez chwilkę zostańcie z nami, bo 6,5 minuty zostało do godziny 9 i mam dla was jeszcze zaproszenie do Teatru Maska w Rzeszowie. Jeżeli jesteście mieszkańcami tego pięknego miasta i macie czas, żeby wybrać się do teatru w najbliższy weekend, to proszę z nami zostać, bo za chwilkę szczegóły dotyczące spektaklu weekendowego.

0: Teatr Maska w Rzeszowie, moi drodzy, zaprasza na kilka spektakli w najbliższy weekend. No i my mamy kilka też możliwości, z których możecie skorzystać, jeżeli macie ochotę. Po pierwsze, zaproszenia na spektakle o brzydkim kaczątku. No któż z nas nie zna tej historii? Pana Hansa Christiana Andersena. To zaproszenie można wykorzystać już jutro, czyli 12 czerwca, tak niestandardowo przed południem. No być może akurat macie takie możliwości, żeby wybrać się do teatru, to proszę w tej sprawie do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55. Brzydkie kaczątko, poetycka, piękna historia o tolerancji, o akceptacji siebie i innych, osadzona w takim plastycznym, ale też pełnym ptasich piór w świecie, otulonym muzyką inspirowaną odgłosami natury i czterema porami roku pana Antonio Vivaldiego. I na ten spektakl można wybrać się, jeszcze raz podkreślę, jutro o godzinie 11:00. Mamy dla was kilka zaproszeń, więc może warto sobie zrobić takie piękne teatralne przedpołudnie. A jeżeli nie jest to możliwe, żeby do teatru pobiec jutro przed południem, no to jest jeszcze alternatywa w postaci podwójnego zaproszenia na spektakl Dziewczynka z zapałkami. Spektakl grany 14 czerwca o godzinie 16:30 i to już w najbliższą niedzielę. Proszę do nas albo szybciutko zatelefonować 22 645 20 55 albo napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Dzielimy się z wami z radością i zaproszeniem na Brzydkie Kaczątko i spektakl Dziewczynka z zapałkami. Ten drugi jest przedstawiony w formie pantomimy, no i to też możliwość ożywienia tej klasycznej baśni w zupełnie inny sposób. A skoro pantomima, to spektakl, który jest tak naprawdę dla każdego. Tutaj nie ma żadnej bariery, szczególnie tej językowej. Proszę do nas telefonować albo pisać. Czekamy. dzieci@polskieradio.pl 22 645 20 55. Filip czuwa jeszcze przez kilka minut, nawet po godzinie 9:00. Można podjąć taką decyzję, bo ja wiem, że czasami trzeba się zastanowić, czy mamy akurat czas o 16:30 w niedzielę albo jutro o godzinie 11:00. Bardzo serdecznie dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie, za wszystkie inspirujące opowieści. Poranek jutro punktualnie o godzinie 7:00, a ja zapraszam również do wysłuchania i do współtworzenia audycji Kultura Nie Śpi jutro prosto z festiwalu w Koninie. To będzie już 64. Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. Specjalna audycja, relacje z tego wydarzenia, spotkania z młodymi twórcami, z jurorami, z ambasadorami tego festiwalu między godziną 18 a godziną 20. No a dziś za spotkanie w poranku dziękuję Martyna Huterska i Filip Górski. No i życzymy wam wszystkiego dobrego, pięknego dnia. No nie będzie chyba dziś słoneczny, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie wypełniony doskonałą, mocną i dobrą energią. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa!
1: Autopromocja.
2: Nie wiesz, co robić po szkole?

0: Południe w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń wprost wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin.

0: tego robić. Nie miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Jest też sztuczek brać z tego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj.
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu zdradził mnie, więc będzie, co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

pokonany. Groźny siłacz, Falikura, nocny zbir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super, rozbójnika,

Departament Przelotnych Opadów, Sekcję Burzy, Piorunów i Gradu, Biuro Prognoz i Życzeń Zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę.

jest wydział zachmurzenia. Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek. Nic nie dzieje

0: się piorunów.
1: Bezpieczne.
0: Ministerstwo to wielka wygoda. Już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie. Tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę.

lasy mamy psie. No, śmiało, przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie ma

piękno wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
7: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
7: i Piotr Piszczatowski.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
2: Cześć, zoodetektywi. Przed nami kolejna tajemnica, która tylko czeka, byśmy ją wspólnie odkryli. Mam zatem nadzieję, że nie straszne Wam lwy, tygrysy czy krokodyle i razem ze mną wyruszycie w tę niezwykłą podróż. Czy wyobrażacie sobie, że ktoś mieszka tuż obok lwów, słoni czy pingwinów? Że zamiast dzwonka do drzwi słychać u niego ryk lwa, a poranne spacery prowadzą przez wybieg dla zebr? Tak właśnie wyglądało życie dyrektora warszawskiego zoo wiele lat temu. Interesujące, prawda? Właśnie dlatego postanowiłam, że w dzisiejszym podcaście przyjrzymy się tej sprawie dokładniej i wspólnie odkryjemy sekret.
1: Dlaczego kiedyś dyrektor mieszkał w ogrodzie zoologicznym?
3: Kiedy powstały pierwsze ogrody zoologiczne w Polsce i w ogóle w Europie i na świecie, każdy dopiero niejako uczył się, jak taki ogród powinien wyglądać. Olga Zbonikowska, warszawskie zoo. Oczywistym było, że miejsce, gdzie są zwierzęta, gdzie jest tak wiele żywych istot, wymaga szczególnego traktowania i nie może takie miejsce zostać bez nadzoru, na przykład na noc. Nie może zostać w dzień świąteczny zamknięte i zapomniane na wiele godzin. W tamtych czasach uważano, że dla dobra instytucji takiej jak zoo, to dyrektor powinien mieszkać na terenie zoo. Być zawsze na miejscu, nie dojeżdżać do pracy, tylko w pracy być. I tak rzeczywiście było. Pierwszy dyrektor u nas w warszawskim zoo, ale tak było we wszystkich ogrodach zoologicznych w Polsce i nie tylko, mieszkał na terenie zoo w specjalnie wybudowanym dla niego domu. Aż do lat 80. dyrektor warszawskiego zoo mieszkał na terenie zoo. Po to, że gdyby cokolwiek się działo, czy to ze zwierzęciem, czy to z jakimś wtargnięciem w nocy na teren zoo. Dzisiaj już nie jest to aż tak istotne, bo jest ochrona nocna, są dyżury też pielęgniarzy, więc zawsze ktoś jest na miejscu. Zoo nigdy nie jest opuszczonym miejscem, gdzie nikogo nie ma. Zawsze ktoś jest. W samym centrum warszawskiego zoo stoi dom, piękny i duży dom, zwany Willą Żabińskich. Ten dom był od samego początku służbowym mieszkaniem dyrektora zoo. Pierwszym dyrektorem, który tutaj wprowadził się już z rodziną, z żoną i synem, był dr Jan Żabiński, a po nim mieszkało jeszcze tutaj kolejno dwóch dyrektorów przez wiele, wiele lat. I to był oczywiście ich dom, gdzie byli cały czas obecni. Willa stoi w niezmienionym kształcie w zoo do dzisiaj. Można ją zwiedzać, można ją zobaczyć, ale kiedyś była domem dyrektora i nie wolno tu było wchodzić, więc wcale nie było tak łatwo się tutaj dostać. Można było oczywiście się umówić na spotkanie, przyjść, o coś zapytać. Willa dzisiaj jest miejscem pamięci dwojga niezwykłych ludzi. Pierwszego naszego dyrektora, doktora Jana Żabińskiego i jego żony Antoniny, którzy nie tylko zostawili tutaj w zoo swój ślad na zawsze, jeśli chodzi o budowę tego zoo, i to dwukrotną budowę trzeba podkreślić, bo Jan Żabiński nie tylko stworzył zoo po raz pierwszy, ale odbudował je, podniósł z gruzów po II wojnie światowej, więc niejako dwukrotnie dał Warszawie to zoo. Ale też Jan i Antonina Żabińscy zasłynęli niezwykłą odwagą, niezwykłą postawą, jaką wykazali w czasie II wojny światowej, udzielając w swoim domu schronienia uciekinierom z warszawskiego getta. Ulubionym pomieszczeniem, jak to zwykle bywa w domu, była kuchnia. I to w kuchni się najchętniej wszyscy zbierali, ale z kolei czas wolny spędzali najchętniej w salonie, bo w salonie na honorowym miejscu stał fortepian. Państwo Żabińscy oboje byli świetnymi pianistami, oboje bardzo lubili grać. W latach 30. ten dom to był dom tętniący życiem. Naprawdę tu się drzwi nie zamykały. Zawsze coś się działo. Ryś Żabiński, syn Jana i Antoniny, który urodził się tutaj w zoo w 1932 roku, to był chłopiec, który wychowywał się w zoo, a jego przyjaciółmi były zwierzęta. I miał kucyka,

0: którego miejscem teoretycznie była malutka stajenka zbudowana obok willi. Ale kucyk nie czuł się dobrze sam, więc kiedy tylko widział, że ryś jest w domu, wtedy kucyk bardzo szybko szedł za nim. Słychać było czasami takie uderzenia małych kopyt o schody drewniane i po chwili kucyk był już na górze i był z rysiem cały czas. Jan Żabiński zamieszkał tutaj ze swoją żoną Antoniną. Bardzo oddana zwierzętom, bardzo oddana temu domowi, bardzo oddana ogrodowi i niezwykle odważna i pomysłowa. Osoba, która zostawiła rzeczywiście w tym domu niezatarty ślad i zawsze mówiła, że to zoo jest jej domem. Dziś już nie ma potrzeby, by dyrektor mieszkał na stałe w zoo, więc mieszka w swoim domu, ale oczywiście może się zdarzyć, że w tym domu, w willi Żabińskich, ktoś zamieszka. Czasami mamy przyjemność gościć tutaj osoby z innych ogrodów zoologicznych, na przykład takie, które przyjadą z jakimś zwierzęciem, z transportem, zostają na noc czy dwie, żeby odpocząć i ruszyć z powrotem. Czasami są to osoby, które przyjeżdżają na wymianę, na konferencje, osoby związane z ogrodami zoologicznymi z całego świata.
1: Dzięki naszemu ekspertowi dowiedzieliśmy się naprawdę wielu interesujących rzeczy dotyczących powodów, dla których kiedyś dyrektorzy mieszkali na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego. Ciekawa jednak jestem, co na ten temat powiedzą mi młodzi miłośnicy dzikiej przyrody, czyli Leon, Oliwia i Jacek.
2: Dlatego, że dyrektor może chciał patrzeć na przyrodę i gdy chciał sobie odpocząć, by mógł wyjść i oglądać przyrodę.
3: Myślę, żeby ludzie nie rozrabiali i żeby dyrektor rządził w zoo i mówił, co mają robić ludzie, którzy tam pracują.
4: Może po to, żeby pilnować zwierząt w nocy, żeby ktoś ich na przykład nie ukradł z zoo.
1: Ale super! Udało nam się rozgryźć kolejną zagadkę dotyczącą Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Co wytropimy następnym razem? O tym przekonacie się już wkrótce.
5: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.
6: Czy znacie żyrafę w różowym wełnianym swetrze?

0: radia dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Jeżeli ptak ucieka, to go nie łapiemy i nie gonimy. Zestresowany bocian będzie się kładł na ziemi, więc będzie nam go prościej złapać. Jeżeli wiemy, że to jest ptak chroniony i my go zostawimy w domu, to jest niestety przestępstwo.
3: Tu podcast Polskiego Radia Dzieciom. Dzieciaki kochają zwierzaki. Przed mikrofonem Marta Kawalec, a tuż obok mnie siedzi Beni.
4: Dzień dobry.
3: I nasz ekspert, pan Dominik Hajduk z warszawskiego ZOO. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać tak nietypowo, bo nie o jednym, nie o dwóch zwierzętach, ale o wielu zwierzętach, a w zasadzie o całym rodzaju, czyli o ptakach będziemy rozmawiać. O ptakach chorych, o tych, które potrzebują naszej pomocy lub o tych, które są zdrowe, ale to naszą pomoc mimo wszystko dostają. Powiemy o ptasim azylu, czyli miejscu, gdzie ptaki otrzymują pomoc, a gdzie my możemy je przynieść. W ptasim azylu są zarówno ptaki chore, jak i zdrowe. A co robią tam ptaki zdrowe?
2: Ptaki zdrowe uczą się latać i są karmione, jeżeli to są podloty i nie mają rodziców, które by ich karmili, to karmią je pracownicy.
3: Ale to są też ptaki, które są z tak zwanych porwań, czyli one nie chciały się znaleźć w azylu, a nawet nie miały potrzeby, żeby się tam znaleźć, tylko to ludzie skierowali ich tam.
2: Tak, to są ptaki właśnie z porwań, czyli przechodnie chcą pomóc nadgorliwie, ale też nie wiedzą jak i myślą, że każdy ptak, który

0: jest na ziemi, nie lata, potrzebuje pomocy, często jest właśnie zabierany bezpodstawnie, bez przyczyny w ogóle żadnej.
1: Jak często ptaki trafiają do ptasiego azylu?
0: Bardzo.

0: I to w zastraszającym tempie właśnie przez to, że świadomość jest troszkę mniejsza i te porwania naprawdę przybywa ptaków, które... I przede wszystkim też jest, świadomość jest większa, co robić, jeżeli ptak jest ranny.
1: No dobrze, to teraz wyobraźmy sobie, że znajdujemy takiego ptaka, który jest rzeczywiście ranny na naszej drodze. Co powinniśmy zrobić? Czy my możemy mu w jakiś sposób pomóc? Czy możemy na przykład go opatrzyć albo dać mu jakieś środki przeciwbólowe?
0: Jeżeli znajdziemy takiego ptaka, to przede wszystkim, jeżeli jest ranny albo jest to pisklak bez piór, zapakować go do pudełka z wentylacją i z podłożem z gazet. Nie zalecałbym podawania żadnych środków farmakologicznych, ponieważ no po prostu nie wiem, jak to zadziała. Myślę, że przeciętny człowiek w ogóle nie ma pojęcia, jakie leki można podać, więc możemy bardziej zaszkodzić niż pomóc. I jeżeli widać ranę, to możemy jedyne co zrobić, to dezynfekować okseniceptem albo wodą utlenioną, ale jeżeli są jakieś złamania, no to pierwsza pomoc dla człowieka raczej niewiele wskóra, bo to jest inna anatomia zwierzęcia, więc po prostu jeżeli mamy rannego ptaka już w pudełku z opisem, gdzie został znaleziony, w jakich okolicznościach, o której godzinie i czy był czymś napojony, nakarmiony, albo jeżeli daliśmy mu jakieś leki, to jakie leki, prosto do punktu, gdzie możemy przekazać takiego ptaka w dobre ręce, czyli na przykład właśnie do ptasiego azylu w warszawskim zoo.
2: A co można mu dać jeść?
0: Przede wszystkim jedzenie ptakom możemy podać, jeżeli jest dłużej niż 2 godziny u nas w domu, bo pisklaki średnio jedzą to 2 godziny. I takim najbardziej bezpiecznym pożywieniem dla młodych ptaków to jest jajko ugotowane na miękko, bardzo drobno przemielone albo starte na tarce i delikatnie, powoli, małymi porcjami podawane. Chyba, że to jest ptak drapieżny, czyli wiadomo, duży dziób, duże szpony, to serca drobiowe, ale to też delikatnie pokrojone i w małych ilościach.
1: Ja się tak zastanawiam, jak takiego ptaka w ogóle złapać, bo kiedy on na przykład jest młody, to może uciekać jak znana postać hydraulika z gier komputerowych. Jak go złapać i żeby przy okazji nie zrobić sobie krzywdy?
0: Po pierwsze, jeżeli ptak ucieka i ma siłę, to go nie łapiemy i nie gonimy. Bo to jest podlot, który próbuje się bronić, uciekać i nic mu nie jest. Bo jak jest aktywny i ucieka, no to po co go łapać, jeżeli wiadomo, są te porwania niepotrzebne. Jeżeli jest ptak apatyczny, który jest przestraszony i się nie rusza w ogóle i ma zamknięte oczy, albo jest ranny i nie ucieka na nasz widok, po prostu delikatnie podchodzimy, zakładamy rękawiczki, delikatnie go bierzemy od dołu, chwytając te skrzydła i za plecami, i wkładamy do pudełka, nie ściskamy bardzo silnie, bo boimy się, że ucieknie, ponieważ takiego ptaka możemy udusić, bo one nie mają przepony, więc ich oddech działa troszeczkę inaczej. Do pudełka, pudełko zamykamy, oczywiście pudełko z wentylacją i do miejsca, gdzie jest pomoc, czyli na przykład ptasi azyl.
2: A jeżeli my przez przypadek na spacerze zobaczymy takiego ptaka, to raczej nikt na spacerach nie nosi pudełka z wentylacją i rękawiczek, to co trzeba wtedy zrobić?
0: No, po pierwsze, jak zobaczymy ptaka na spacerze, to musimy, jeżeli mamy dużo czasu, to obejrzeć dookoła, czy nie ma rodziców, no mniej więcej tak około godziny, to niestety tyle trwa. Jeżeli są rodzice, ptak jest zdrowy, nieranny, nic mu nie jest, to zostawiamy. Jeżeli nie ma rodziców, a się nie rusza, to też obserwujemy przez godzinę około. Jeżeli nie ma rodziców, to zabieramy. Jeżeli jest w ogóle ranny, albo to jest pisklak nieopierzony, to też zabieramy. A jeżeli nie mamy pudełka, a jesteśmy z kimś, no to prosimy zazwyczaj, możemy zawsze poprosić kogoś, że podejdziesz do jakiegoś sklepu, zapytać się o karton. Myślę, że każdy sklep by się takich kartonów chętnie pozbył, więc możemy taki właśnie poprosić kogoś o przeniesienie kartonu i tak prowizorycznie kluczem albo czymś zrobić takie dziurki. No rękawiczek możemy i nie musimy używać, jeżeli to jest tylko chwilę przeniesienie, ważne, żeby potem nic nie jeść, bo no, te wirusy jednak mogą też czasami przeskoczyć z ptaka na człowieka czy inne pasożyty i zawozimy takiego ptaka w miejsce bezpieczne.
1: Ale jeżeli ptak jest na przykład odrobinę ranny, no to jego instynkt każe mu uciekać, więc czy to nie jest tak, że każdy ptak będzie uciekał?
0: Ptak ucieka, jeżeli ma na to siłę. Wiadomo, że ranny ptak też może uciekać, ale zazwyczaj ranny ptak jest osłabiony, apatyczny, więc nie będzie nam stawiał oporu, jeżeli chodzi o złapanie. A jeżeli naprawdę ptak ucieka i jest ranny, możemy spróbować go zachęcić jakimś jedzeniem.

0: wiem, że przyszedł, ale to raczej się nie uda, bo będzie bardzo zestresowany naszą obecnością, więc możemy zaczekać chwilę albo naprawdę z dużą dozą cierpliwości próbować delikatnie takiego ptaka złapać, albo zadzwonić po ekostraż, to wtedy przyjadą z odpowiednimi narzędziami, typu siatka na ptaki i oni to zrobią za nas.
1: Mówi się, że podobno co czwarty bocian jest Polakiem, czyli tych bocianów jest naprawdę bardzo dużo w tej chwili u nas w Polsce. One przyleciały na wiosnę i jeszcze do końca sierpnia będą z nami. Mhm. Takie bociany też często ulegają jakimś wypadkom. Jak możemy pomóc bocianom?
0: Tak, takie bociany ulegają wypadkom bardzo często właśnie przez jakieś wichury, które strącą ich gniazdo, albo że właśnie rodzic wypchnie takie młode, bo tak w naturze się bardzo często zdarza, że rodzic stwierdzi, że no, dziecko ma małe szanse na przeżycie i szkoda tracić energii, taka jest niestety natura, i wypchnie takie młode z gniazda. No to wtedy, jak widzimy właśnie młodego bociana, który nie lata na ziemi, albo jest ranny, czyli sobie połamał nogę na przykład, no to tak samo, delikatnie, ostrożnie bierzemy ptaka, wysokie pudełko, wsadzamy do pudełka, delikatnie zawozimy. Ważne też pamiętać, że zestresowany bocian będzie się kładł na ziemi, więc będzie nam go prościej złapać. I zachowamy ostrożność, bo nie nachylamy się nad tym takim bardzo, no bo wiadomo, bocian długa szyja, długi dziób, więc może nam coś zrobić w oko dziobem. Ale z pomocą innych, że jedna osoba delikatnie chwyci dziób, inna nogi do pudełka i się uda bez problemu.
1: Bociany często trafiają do ptasiego azylu?
0: Ostatnio było ich 5. 5 pacjentów i to malutkich pisklaków i to już takich podlotów, więc dość często.
1: No dobrze, a kiedy będzie koniec sierpnia i na przykład znajdziemy bociana, który nie odleciał? To co wtedy? Czy możemy mu jakoś pomóc?
0: Możemy pomóc, tak samo możemy zabrać do azylu, nawet w naszym warszawskim zoo, ogólnie do oglądania przez zwiedzających są bociany. Więc tak, no najprawdopodobniej będą nas przywieźć do ptasiego azylu, jak jest już tutaj dorosły ptak, który nie może latać, bo coś mu się na przykład zostało w skrzydło, będzie po prostu wyleczony i wpuszczony do stada.
1: A jeżeli na przykład on nie zdążył się nauczyć latać?
0: I tak musi taki bocian, inny ptak, sam się nauczyć latać. To jest jego taki odzew natury, instynkt, że on w pewnym momencie i tak się musi nauczyć latać i się kiedyś nauczy na 100%.
1: Tylko może być już za późno dla niego, więc tak czy inaczej musimy go jednak zabrać.
0: Tak, musimy.
1: Podobnie jest w przypadku innych ptaków, które na zimę odlatują, tak? Im też tak. Warto pomóc wtedy.
0: Bo one odlatują statnie, czyli z innymi osobnikami swojego gatunku, bo same to tak z reguły no już nie wiedzą, co robić, więc musimy im pomóc po prostu. Jeżeli wiemy, że to jest gatunek odlatujący, to pomagamy.
1: Jak długo trwa taka pomoc w ptasim azylu dla każdego ptaka?
0: Od momentu, kiedy po pierwsze wyzdrowieje z złamania, albo jeżeli jest pisklakiem, to do stadium podlota, do takiego stadium, gdzie się nauczy latać, no tak mniej więcej miesiąc, dwa. Chyba że to jest leczenie, no to wtedy dłużej, ale tak, jeżeli zdrowy ptak, zdrowy pisklak, to miesiąc, dwa i już uczy się latać i jest wypuszczany.
1: Czyli najpierw uczy się latać, później wypuszczany jest do woliery, tak?
0: Mhm.
1: I później zostaje wypuszczony na wolność?
0: Tak, tak.
1: Jak takim ptakom później się wiedzie? Czy państwo później monitorują ich postępy?
0: Monitorujemy, bo mieliśmy przypadki, że po 17 latach ptak, który u nas się leczył, właśnie widzieliśmy gdzieś w danych, że pojawił się znowu.
1: One są obrączkowane?
0: Tak, są obrączkowane.
1: Ptak, który wyzdrowiał, nauczył się latać i jest już gotowy do tego, żeby wyleciał w naturalną przestrzeń, to jest po prostu wypuszczany w zoo czy gdzieś na przykład nad Wisłą?
0: Jest zabierany przez służby, na przykład Straż Miejską, gdzieś w naturę i tam wypuszczany. Chyba że to jest ptak typowo miejski, na przykład gołąb skalny, który żyje u nas na rynkach, na blokowiskach, wszędzie, to wtedy jest wypuszczany tam, gdzie jest jakieś stado tego gatunku. A jeżeli to jest ptak, który nie żyje w stadach, to gdzieś w lesie, na łące, jak na przykład sowy albo bociany, to wtedy są wypuszczane z daleko od miasta. A jak to jest ptak miejski, to gdzieś na jakimś w dużym parku albo no, z reguły w takim miejscu, gdzie został znaleziony.
1: To musi być piękna chwila, taki moment, kiedy ten ptak może w końcu uwierzyć w to, że jest już samodzielny i potrafi poradzić sobie w życiu.
0: Na pewno, chociaż takie ptaki, które trafiły za młodu do ptasiego azylu, no już nie będą miały tyle stażu za sobą, że będą wiedziały, co jest zagrożeniem, więc może być im trochę trudniej. Ciężko będzie im też przeżyć, bo nie do końca będą wiedziały, jak polować, jak pobierać pokarm, ale myślę, że sobie poradzą dzięki temu, że były właśnie

0: wychowane przez pracowników ptasiego azylu.
1: A jak to jest w przypadku właśnie ptaków, które no, w ptasim azylu będąc nie mają do czynienia z drapieżnikami?
0: Właśnie to jest ten problem właśnie porwań i odchowu rannych młodych ptaków albo piskaków, które wypadły z gniazda, że one do momentu niewypuszczenia na wolność tak naprawdę nie będą wiedziały, co jest zagrożeniem, co nie, a co gorsze, mają już coś takiego jak imprinting, czyli że człowiek to nie jest zagrożenie, tylko pomoc, więc będą mniej się bały człowieka i często podlatywały po jakieś jedzenie albo coś. I to jest taki właśnie minus odchowu młodych ptaków albo właśnie tych porwań, że no, mają brak wiedzy, jeżeli chodzi o zagrożenia w naturze.
1: Czyli to może być ryzykowne, bo
0: nie jest ryzykowne.
1: Praca, którą włożyli państwo w to, żeby ten ptak wrócił do siebie na wolność, może okazać się niepotrzebna, bo ten ptak po prostu nie będzie potrafił sobie poradzić.
0: Czasami tak jest, niestety.
2: A są jakieś takie ptasie przeglądy, tak jak my na przykład co rok czy dwa chodzimy na takie przeglądy do lekarza?
1: Czy w ten sposób uda się znaleźć takie ptaki, którym się udało pomóc? Czy
0: nie, tak? Nie. Jak już są wypuszczone i nie trafiają do nas znowu, to my ich nie szukamy w naturze po prostu. To już jest tak, że są w naturze, to już są w swoim domu i tam sobie muszą poradzić.
1: I państwo już tego w tym momencie nie monitorują. Państwo mogli zrobić to, co mogli
0: zrobić. Chyba, że to jest gatunek taki duży, na przykład właśnie jakiś puszczyk, pustułka, to czasami możemy zobaczyć, jeżeli to jest ptak chroniony, to z jeszcze większą szczególnością, co robi, gdzie jest, bo czasami musimy dać informacje jakimś instytucjom, które prowadzą reintrodukcję tego ptaka, to wtedy tak, to musimy, czasami się tam ogląda, co robi, żeby dać informacje odpowiednim służbom, które właśnie prowadzą ten program reintrodukcji.
1: Znalezienie ptaka, który jest no, trochę poszkodowany, ale nie na tyle, żeby nie poradził sobie z tym. Myślę, że kuszące jest to, żeby zabrać takiego ptaka do domu i próbować samemu go wykarmić.
0: To jest niestety największa głupota ludzka, żeby na własną rękę pomagać. Tak się nie robi, bo popełniamy jeszcze większą krzywdę temu ptaku, bo my nie wiemy, jak takim się zachować. Jakby trafił do ptasiego azylu, to my wiemy, jak się zachować. Ale jak ktoś, jeżeli bierze do domu, no to może takiego ptaka przez przypadek czymś uśmiercić, więc lepiej oddać to w ręce osób, które się na tym znają, robią to zawodowo, niż że słodki ptaszek, to ja go wezmę i będę odchowywać.
1: Na przykład kruk Mateusz był w Akademii Pana Kleksa. No to był kruk, który zadomowił się, został jakby włączony w te środowisko ludzkie.
0: Byłoby to zwykłe oswojenie, które no, jest bardzo groźne dla ptaków dzikich. Ten właśnie imprinting, że ptak się czuje częścią naszego stada i myśli, że jest człowiekiem, nie ptakiem, że człowiek nie jest zagrożenie, że ten kot, który biega po domu, czy pies, to też nie jest zagrożenie, więc jeżeli by się zdecydował kiedyś odfrunąć z naszego balkonu czy okna i by spotkał innego człowieka, który niekoniecznie lubi ptaki, albo innego kota czy psa, no to mógłby sobie zrobić krzywdę albo nawet stracić życie, dlatego że my go właśnie wychowaliśmy i on sobie zakodował, że tu nie ma nic niebezpiecznego.
1: A przy okazji powiedzmy o tym, że ptaki chronione w ogóle nie mogą być w
0: tak,
1: naszych
0: to
1: domach.
0: Jest przestępstwo. To jest przestępstwo, że jeżeli wiemy, że to jest ptak chroniony i my go zostawimy w domu, albo w ogóle porwiemy z naturalnego środowiska, to jest niestety przestępstwo.
1: Czyli przede wszystkim, jeżeli ptak potrzebuje pomocy, jeżeli jest ranny, to tylko w takich sytuacjach pomagamy i zawozimy do najbliższego punktu.
0: Chyba, że naprawdę, jeżeli bardzo chcemy pomóc, a jest to ptak chroniony, czyli na przykład sowy, to możemy, jeżeli zobaczymy właśnie podlota sowy, która sobie siedzi gdzieś z zamkniętymi oczami w parku w środku dnia, gdzieś pod drzewem, bo tak działają podloty, że one uciekają z gniazda czy z dziupli i uczą się skakać i latać na ziemi. Sowy też tak robią. I sowy w dzień potrafią siedzieć sobie gdzieś tam pod drzewem, być nieaktywne, nie ruszać. To jest właśnie ich naturalna taka sposób zachowania się, żeby uniknąć ataku krukowatych, czyli wron, kawek, kruków, bo takie ptaki z natury prześladują w dzień ptaki z grupy sów. Więc jeżeli widzimy takie coś i chcemy pomóc, to możemy takiego podlota sowy wziąć do pudełka, zanieść do domu, ale tego samego dnia, jak się zbliżają godziny wieczorne, odstawić w to samo miejsce. Wtedy on się dogada z rodzicami, znajdzie tych rodziców popiskując i nie będzie problemu. Ale musi być centralnie w to samo miejsce, gdzie został znaleziony. Wtedy możemy mu pomóc, w razie czego jakby te kruki go znalazły i próbują.

0: próbował przegonić, podziobać, to możemy mu wtedy pomóc.
1: Rodzice przyjmą go jeszcze z powrotem.
0: Tak, przyjmą, bo rodzice w dzień one go obserwują gdzieś w ukryciu, ale też nie ruszą, bo też się boją ptaków krukowatych, które ich pogonią, więc zrobimy przysługę.
2: A jak zobaczymy takiego dużego orła, w sensie rannego, to możemy go tak przygarnąć?
0: Jeżeli spotkamy takiego dużego ptaka szponiastego rannego, który gdzieś nie lata, bo ma złamane skrzydło, to osoba, która nie wie, jak do tego ptaka podejść, nie powinna się zbliżać, bo może sobie zaszkodzić podziobaniem przez ptaka albo poszarpaniem groźnymi pazurami nawet do kości. Więc jeżeli takiego ptaka ze złamanym skrzydłem jak orzeł widzimy, to najlepiej po prostu pilnować tego miejsca, żeby tam nikt nie podchodził i zadzwonić do odpowiedniej służby, do ekostraży, powiedzieć, że jest taki duży ptak drapieżny, więc na pewno przyjadę z jakimś specjalistą, który takiego ptaka złapie.
1: To powiedzmy jeszcze w takim razie, gdzie szukać pomocy, gdybyśmy takiego ptaka rannego znaleźli?
0: Gdzie szukać pomocy? Przede wszystkim trzeba znaleźć miejsce, gdzie takiego ptaka można zawieźć, czyli właśnie na stronie Generalnej Ochrony Dyrekcji Środowiska. I tam jest wykaz miejsc, gdzie możemy znaleźć takie punkty przyjęć zwierząt dzikich. Też na stronie Tasi Azyl w naszym zoo jest instrukcja postępowania. I możemy z tej strony sobie wziąć ściągę, jak pomóc. Tak.
1: Czyli pamiętajmy o tym, żeby przede wszystkim dobrze zabezpieczyć ptaka na czas transportu i dobrze opisać to, w jaki sposób go znaleźliśmy i co zostało zrobione po tym czasie.
0: Tak.
1: Wtedy dopiero ptak może trafić do ptasiego azylu lub każdego innego punktu, których w Polsce jest bardzo dużo.
0: Bez opisu też byśmy go przyjęli, tylko właśnie byłoby łatwiej z tym opisem, co mogło się stać. Najlepiej jeszcze zdjęcie tego ptaka, żeby bez otwierania pudełka zobaczyć, jeżeli czeka w poczekalni, bo jeżeli to jest naprawdę duży ptak, no to może sobie zrobić krzywdę w tym pudełku albo zrobić harmider, więc zdjęcie ptaka najlepiej. Co daliśmy mu do jedzenia i do picia, czy daliśmy mu jakieś leki, miejsce znalezienia i jeżeli wiemy, co się stało, to opisać, że na przykład spadł z gniazda albo uderzył w szybę. To są właśnie takie najbardziej przypadki spotykane, że ptak uderzył w szybę i już nie może wstać, ale jeszcze żyje, bo najczęściej kolizje z szybami kończą się śmiertelnie dla ptaków, więc warto to wszystko opisać na kartce przyklejonej do tego pudełka.
1: Czyli generalnie wniosek z tego taki, pomagajmy, ale mądrze.
0: Ale mądrze, nie porywajmy. Jeżeli naprawdę chcemy wziąć ptaka do ptasiego azylu albo do innego ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich, to tak jak mówiłem, obserwujmy, czy są jego rodzice. Jak nie jest ptak ranny, a przed nami ucieka, to zostawmy w spokoju. Nie łapmy na siłę. Przede wszystkim pomagajmy, kiedy jest młode piskle, bez rodziców, na ziemi, nieowłosione, z zajadami, czyli z takimi kolorowymi obramówkami dzioba, kiedy ptak jest ranny i kiedy widzimy martwych rodziców, to też się zdarza gdzieś w okolicy, to też reagujmy. Jeżeli są rodzice wokół młodego ptaka, ptak nie jest ranny i ucieka, to odchodzimy po prostu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym ekspertem był pan Dominik Hajduk z warszawskiego zoo.
0: Do widzenia, dziękuję bardzo.
1: A ja już też bardzo dziękuję za uwagę i żegnam się z Państwem. Mam nadzieję, że będą Państwo słuchać uważnie kolejnych naszych podcastów. Bardzo dziękuję również Beniemu.
2: Dziękuję.
1: No i pora się pożegnać. Dziękuję za uwagę. Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.
1: Czasem marzy się komuś, żeby pieska mieć w domu. Długo szuka i gania, wielkie ma wymagania. Piesek musi być zdrowy, idealnie rasowy, świetny w sporcie i śpiewie.
2: Tylko po co?
1: Ja nie wiem.

0: się za trzech.
1: Starszą siostrę mieć to pech,
0: młodszą siostrę mieć to pech.
1: Ona wszystko lepiej wie,
0: kłócić lubi się za trzech.
2: Moc radości!

0: Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tam.

0: On gra?
1: A ja!
2: Tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam.
1: Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam, tam, tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
0: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki.

dziwasą Afryką. Bodyjka, bodyj, złupiła się skóra, bieda łowodę, z lwem się nie dogodos i z tygresami, niech se ha wgazdują, jo pod polami.

Ja to w wolnym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma

0: Jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Le charmeur du serpent. Zaklinacz węży.
3: Paco, zobacz, ile ludzi.
4: Rzeczywiście, coś tam się dzieje. Jaki hałas.
3: Chodź, zobaczymy. To musi być interesujące.
4: Pardon, madame. Pardon, monsieur.

0: przepraszam.
1: Chodźmy w prawo.
0: A droite? Nie, a gauche, w lewo. Jest mniej ludzi.
1: Zobacz, zobacz.
0: Co? Co widzisz?
1: Ktoś gra na flecie i widzę węża.
0: Oui, un serpent.
1: Ten pan gra na flecie, a serpent to znaczy wąż, tańczy? Czy to nie jest niebezpieczne?
0: Tak, le serpent tańczy, a wszyscy dookoła się przyglądają.
1: Tutaj wszystko jest możliwe.

0: Le marchand de tapis. Sprzedawca dywanów.
1: Paco, chciałabym zabrać jakąś pamiątkę do Polski.
2: Un souvenir? Pamiątkę? Proponuję coś typowego dla Maroka.
1: Co to mogłoby być? Tu as une idée?
2: Poszukajmy sklepów. Les magasins.
1: Paco, zobacz ile tam jest ludzi. Tam na pewno są sklepy, les magasins.
2: Spójrz tutaj. Widzisz?
1: Tak, to dywan.
2: Un tapis.
1: Latający dywan? Słyszałam o latających dywanach.
2: Les tapis magiques sont w baśniach.
1: Zobacz, tu są dywany we wszystkich kolorach. Rouge, bleu, vert, blanc, noir, jaune.
2: Violet, marron, orange.
1: Małe i duże.
2: Tak, petit et grand.
1: Wezmę ten mały w kwiatki albo ten duży niebieski. Nie wiem, na które się zdecydować.
2: Weź obydwa.
1: Ale czy one są magic?
2: Nie wiem. Zapytajmy sprzedawcę.

0: Le couscous. Couscous.
1: Paco, chce mi się jeść.
2: Tu as faim? To znaczy, chce ci się jeść? To może gdzieś pójdziemy manger?
1: To świetny pomysł. J'ai très faim i chcę dużą porcję.
2: To może pójdziemy au restaurant?
1: Tak, możemy pójść do restauracji, ale co będziemy manger? To znaczy jeść? Co ludzie tutaj jedzą?
2: Jedzą du couscous.
1: Co to jest couscous?
2: Couscous przypomina ryż, ale jest to drobna kasza. Tutaj je się couscous z warzywami avec des légumes.
1: Z jakimi warzywami? Jakie tutaj mają warzywa?
2: Takie jak u nas. Des carottes, des tomates, des choux-fleurs.
1: Co to jest choux-fleur?
2: To kalafior. Wiesz, jak wygląda kalafior?
1: No pewnie.
2: Spójrz, tu jest restauracja.
1: Ale duża. Zobaczmy, co mają na talerzach.
2: Dobry pomysł, tylko dyskretnie.
1: Ojej, tylko kasza i warzywa. Du couscous et des légumes.
2: O nie, nie. Jest jeszcze mięso. De la viande.
1: Czy couscous jest dobry?
2: C'est très bon. Délicieux.
1: Rozumiem. Bardzo smaczny. Délicieux.

0: au marché. Na targu.
1: Pako, jesteśmy na rynku. Au marché, tak? Ile tu sklepów?
2: Au Maroc, sklepy nazywają się des souks.
1: Des souks?
2: Tak, zobacz ile tu pięknych przedmiotów. Zobacz ten wazon, un vase.
1: Un vase? Żeby włożyć des fleurs?
2: Tak, żeby dekorować balkony i domy.
1: A to dziwne naczynie, to też na kwiaty?
2: Nie, to jest une assiette, przeznaczona na tagine.
1: Co to jest tagine?
2: To jest danie typowe dla tego kraju.
1: I podaje się je na takim talerzu z kapeluszem?
2: Tak, przykrywasz talerz, żeby danie było długo ciepłe.
1: Fajne! Na tym souk jest pełno takich asiet.
2: Jest też dużo buzi, czyli świec.
1: Jak one pięknie pachną, te buzi.
2: A tam są des abat-jours. Jak to się u was nazywa?
1: Tak samo, abat-jour. Do lampy, ale piękne.
2: I robione ręcznie.
1: A talerze i świece też są robione ręcznie?
2: Tak.

0: Zawsze mówiłaś, że lubisz.
1: No tak, lubię, tylko że mi teraz naleciało do oka. O.
2: Posłuchajcie, mam dla was zaczarowaną zabawę.
1: Zaczarowaną?
0: Dlaczego zaczarowaną?
1: No właśnie.
2: Wszystkiego się dowiecie za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18:00. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
1: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieci.

może mnie zaskoczyć? Chyba nie. Parasol?

0: Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
2: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewać chcą.

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk. My świetnie

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość! Zbawi nas!

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

0: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, chodził tę rzepkę oglądać co dzień.
1: Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, skrupać by rzepkę z kawałkiem chleba.
2: Więc ciągnie rzepkę dziadek, nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
0: Zawołał dziadek na pomoc babcie:
1: ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się.
0: I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
3: Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
0: Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się stęka, aż się zasapał.
3: Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka, przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka.
3: Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.

0: kurkę z podwórka, wnet przyleciała usłużna kurka.
1: Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Pudzą się, sapią, stękają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka.
3: Chodź na to gąska!
1: Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
2: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Pudzą się, sapią, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Leciał wysoko bocian długonos.

0: Przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stykają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Skakała drogą zielona żabka. Złapała boćka, rzadka

0: tę rzepkę też miała chrapkę.
1: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trach
2: wyciągnęli.
1: Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.
3: Rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicie.

0: autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Jak będę duża...
3: O tym zawodzie jeszcze nie rozmawialiśmy, a jest to bardzo ciekawy zawód. Z Aleksandrą Kawalec porozmawiamy dzisiaj o zawodzie rehabilitantki. Na czym polega taka praca rehabilitantki? Bo spotykamy się z takimi osobami, kiedy mamy jakieś problemy zdrowotne. I co taka osoba może nam pomóc?
4: Praca rehabilitanta jest przede wszystkim po to, aby pomóc usprawnić daną osobę. Spotykamy się z różnymi przypadkami, teraz tak jak narty, więc tych upadków zdarza się na stoku bardzo dużo. I taką osobę próbujemy usprawnić jak najszybciej.
3: No ale jeżeli ktoś połamie się na przykład na nartach, to trzeba go włożyć w gips. A co rehabilitant może w tym momencie pomóc?
4: Oczywiście tak, taką osobę dajemy w gips, ale po tym gipsie musimy ją usprawnić, ponieważ jest to wszystko sztywne, więc musimy tą elastyczność poprawić jak najszybciej.
3: Mamy tutaj naszego modela. Beni, połóż się. Na czym polega taka praca w praktyce? W takim razie dowiedzmy się. Tutaj nasz model leży. Jak moglibyśmy go lepiej usprawnić?
4: Czyli tak, model leży na brzuchu. Ręce oczywiście idą do tyłu. Musi być pacjent rozluźniony. Głowa jest skierowana w dół. I teraz tak, przede wszystkim jest rozluźnienie, nie stresujemy się, odprężenie i zaczynamy masaż, tak zwany suchy.
3: Rehabilitant to jest ktoś, kto przede wszystkim zajmuje się naszymi mięśniami?
4: Tak, i mięśniami rehabilitant się zajmuje. Przychodzimy i chcemy skorzystać z masażu relaksacyjnego.
3: Trzeba na przykład ramiona tutaj rozluźnić, czy bardziej tutaj kręgosłup, czy ręce, nogi?
4: Wszystko ma być rozluźniane. Od czubka głowy do końca stopy.
3: I tak ugniatamy jak ciasto?
4: Możemy ugniatać tak jak ciasto. Możemy literkę C wykonać, czyli łapiemy za dany mięsień, za dużą strukturę mięśnia i wyginamy ją w literę C. Wtedy pacjent odczuwa ból. Gdy

0: odpuszczamy, czujemy wtedy, jak nam ta warstwa staje się rozluźniona.
1: Beni, lepiej się czujesz?
2: Tak.
1: No dobrze, czyli to działa jednak.
0: Możemy też również wykonać na pacjencie wibracje, to znaczy pod koniec masażu klasycznego możemy wykonać tak zwane miotełkowe uderzanie w ten sposób.
1: Czyli oklepujemy.
0: Tak.
1: I co to daje?
0: Ten etap się wykonuje pod koniec masażu klasycznego i jest to rozluźnienie.
1: Beni, czujesz się rozluźniony? Czyli też działa. A tutaj pojawiło nam się jakieś urządzenie, czyli nie tylko ręce, co nam potrzebne do pracy, ale też pewne urządzenia.
0: Tak, jest to roller. Pacjent kładzie się na plecach. Wystarczy podłożyć pod plecy. Jest przede wszystkim ważny wdech.
1: Czyli musimy oddychać, nie zapominamy o oddychaniu.
0: Tak, nie zapominamy. Pupa oczywiście musi iść w górę i rolujemy się od dołu do góry. I jeszcze raz powtarzamy dół. I góra.
1: I to pomaga nam się zrelaksować, a nasze mięśnie się rozluźniają wtedy.
0: Tak właśnie się to dzieje.
3: Czy dzieci też potrzebują rehabilitanta?
0: Pewnie, dzieciom jak najbardziej jest potrzebny rehabilitant. Dzieci często zapominają o prawidłowym siedzeniu. Często układają się w literę W, czyli nogi podkładają pod pupę. I to jest złe ułożenie. Powinny być kolana wyprostowane.
1: A po turecku?
0: Po turecku oczywiście, że tak. Nie zapominamy o wyprostowaniu pleców. Łopatki są ściągnięte do tyłu, ramiona wyprostowane, głowa przed siebie, bródek w linii mostka i możemy w ten sposób ćwiczyć prawidłowe oddechy.
3: Co trzeba umieć, żeby zostać rehabilitantem?
0: To jest długotrwały proces, tak? I przede wszystkim jest tutaj praktyka najważniejsza, teoria również. Ale no, kontakt z pacjentem jest ważniejszy. Widzimy, dotykamy, czujemy.
3: A kto może zostać rehabilitantem?
0: Wszyscy i nie wszyscy. To znaczy, jest parę osób, które są niepełnosprawne. To znaczy, są niewidomi. Dla nich masaż jest czymś więcej. To, że są niewidomi, ale dotykając pacjenta, wiedzą, w jakich miejscach ich dotknąć, żeby po prostu tą sprawność im przywołać.
1: Czyli mimo tego, że nie widzą, potrafią znaleźć problem.
0: Poprzez dotyk.
1: A gdzie pracują rehabilitanci? Czy tylko w szpitalach?
0: Mogą przychodzić do domu, tak jak do mnie przychodzą pacjenci i ich masuję. No szpital, tak jak powiedzieliśmy, możemy też sami sobie pomagać. Nasze ręce też mogą dużo zadziałać, to znaczy jak na przykład nas nogi bolą, to możemy też rozmasowywać góra-dół, góra-dół.
1: Co trzeba zrobić, żeby jednak rehabilitanta nie odwiedzać za często, bo odwiedzanie rehabilitanta oznacza, że mamy jakieś problemy zdrowotne. Co zrobić, żeby tego rehabilitanta nie widzieć zbyt często i być zdrowym?
0: Możemy przede wszystkim w swój tryb życia włączyć ruch. To znaczy spacery, modne jest Nordic Walking poprzez maszerowanie, szybkie maszerowanie. Jest to bardzo przyjemne, ja też z tego korzystam. Kroki same się wydłużają i to jest bardzo, bardzo fajna aktywność. Spacery, możemy sobie włączyć muzykę i możemy sobie sami takie ćwiczenia poprzez maszerowanie, poprzez unoszenie rąk do góry, pływanie, bieganie, rower, rolki. Dzieci bardzo lubią aktywność na świeżym powietrzu, więc to też jest ważne.
3: No to ja chyba już zakładam buty i idę na deskorolkę.
1: Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do aktywności fizycznej, do tego, żeby zdrowo żyć, zdrowo się odżywiać i uprawiać jakiś sport. A może jako rehabilitanci będą mogli pomagać innym, którzy mają problemy ze swoim ciałem. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
3: Do usłyszenia.
1: Pa, pa.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
1: Dzień dobry, tu Patryk Bartoszewski. Rozpoczynam kolejne spotkanie z cyklu Zgrajmy się. A właściwie powinienem powiedzieć rozpoczynamy, bo jestem w domu Bartoszewskich. Zjedliśmy wspaniały obiad. Bardzo mamo dziękuję. Zjedliśmy wspaniały deser. Bardzo mamo dziękuję. I siadamy do odpoczynku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Ciebie Patryku. Bardzo mi miło, że jesteś z nami tutaj. I witam słuchaczy. Myślę, że dobrze się będziemy bawić.
1: Mam nadzieję, nawet wiem, że będziemy się dobrze bawić, bo wiem z kim i w co dzisiaj sobie zagram. No właśnie, czy gry planszowe, czy jakieś aktywności takie psychiczne, takie wyzwania logiczne, to lepsze, są lepsze przed jedzeniem czy po jedzeniu, jak uważasz?
2: Każda pora jest dobra, żeby się pobawić i przed jedzeniem, i po jedzeniu, chociaż w pojedzeniu to jest taki leniwy czas.
1: Tak, i ja uważam, że oczywiście to tylko moje zdanie, ale że najlepiej jest grać po jedzeniu, bo wtedy nam

0: głowa się od razu budzi i łatwiej jest wrócić do życia. Dobrze. Dziś obiecaliśmy sobie, że zagramy w okręty, czyli po angielsku battleships. To po polsku też mogłoby się nazywać statki, ale okręty są lepsze, bo takie wielkie, potężne i wojskowe. Tak nam się kojarzy nazwa tej gry. Co jest potrzebne do zagrania w okręty?
1: Żebyśmy się mogli zabawić w tą grę, to potrzebujemy kartki papieru i czegoś do pisania. Może być długopis, ołówek.
0: No i tu pytanie, czy jedna kartka wystarczy na dwie osoby?
1: Taka zeszytowa kartka powinna wystarczyć dla jednej osoby. No więc potrzebujemy dwóch kartek.
0: No tak, tak, tak, bo cała gra polega również na tym, żeby nie podglądać.
1: Dziękuję.
0: To ja dziękuję i tłumaczę słuchaczom, że właśnie rozdaliśmy sobie po jednej kartce. Dobrze by było, gdyby była w kratkę, ale niestety nie jest. Musimy przygotować aż dwa pola, takie dwie szachownice, dwie plansze, właśnie. Dwie plansze. Masz pomysł, jak je narysować? Jak najprościej wytłumaczyć słuchaczom przez radio, jak narysować szachownicę, która ma 10 na 10 pól.
1: Żeby narysować taką jedną planszę, potrzebujemy wyznaczyć 11 pionowych kresek. No tak mniej więcej wysokości, żeby
0: jak pół długopisu. Nie, to taka długość to będzie chyba w porządku. Może troszkę
1: taka,
0: więcej.
1: Albo taka dłoń małego dziecka.
0: No mniej więcej tyle.
1: Tak. Chodzi o to, żeby wyznaczając 11 pionowych kresek i jednakowych 11 poziomych w odstępach co pół centymetra, żeby to nam stworzyło właśnie taką kratkowaną powierzchnię, która będzie miała 10 kratek na 10. Mi kojarzy się to z tabliczką mnożenia.
0: A mi z takim więzieniem, jak w westernach, tam też były
1: no
0: takie
1: to
0: kraty.
1: Nie, no, no to rysujemy.
0: Wystarczy właśnie się pobawić. Ruszamy wyobraźnię, 11 kresek poziomych o takiej samej długości. Jeśli się pomylimy, to można to naprawić, ale lepiej od początku rysować je o podobnej długości. To bardzo potem pomaga. Ja już mam 6, 7, 8, 9, 10 i 11. To jest taka zmyłka, że chcemy zrobić 10 pól, a rysujemy 11 kresek. No i jak sprawdzić teraz, czy się nie pomyliliśmy? Czy rzeczywiście jest 10 pól od góry do dołu w pierwszym rzędzie? Może ponumerujemy je?
1: No to właśnie zróbmy to, bo te numerki przydadzą nam się w grze.
0: O! Tak, to prawda. 5, 6, 7, 8, 9, 10. U mnie się zgadza. Od góry do dołu jest 10 pól. A widziałem nieraz na szachownicy i na planszy do gry w okręty, w statki, widziałem jeszcze literki. W którym miejscu powinniśmy zapisać literki od A do J, czyli pierwszych 10 liter z alfabetu?
1: Zasady gry mówią nam, że literki zapisujemy na górnej krawędzi tego pola do gry, czyli jeżeli po lewej stronie od góry do dołu były cyferki, to nad polem będą literki.
0: Tak jest. Tu wszystko się zgadza. Ja też tak właśnie słyszałem. Ważne jest też to, żeby nie pisać w polach, tylko nad lub obok nich. Mam już pierwszą planszę i teraz musimy narysować drugą. O tym, dlaczego drugą i jak dokładnie wykorzystać literki i cyferki, opowiemy zaraz. Przypomnijmy zasadę. 11 podobnych, jeśli chodzi o długość kresek. Najpierw od góry do dołu lub od dołu do góry, a później takiej samej długości kreski nakładamy na nie pod kątem prostym, czyli po prostu tworzymy taką kratownicę.
1: Tak.
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Chyba dobrze. Zanim to potwierdzę, to muszę sobie rozpisać. Oczywiście

0: cyferki i literki. No, tylko że u mnie zabrakło miejsca na górze. Czy jeśli na dole napiszę te same literki, będzie OK?
1: Moim zdaniem będzie OK.

0: Dobrze, ja mam dwie plansze gotowe, ale tu między nami wyrosła w międzyczasie niezwykła rzecz. To jest encyklopedia. Najmłodsi słuchacze mogą nie wiedzieć, że to książka, która służyła przez wiele lat do rozumienia świata, bo w niej są zapisane definicje i różne pojęcia. Ona tłumaczy. Można w niej znaleźć wyjaśnienia wyrazów, ale tym razem służy do czegoś innego. Do czego służy ta encyklopedia, która między nami wyrosła?
1: My użyliśmy tej wielkiej księgi, ciekawej bardzo, jako takiej przegródki, która ukrywa nasze plansze, twoją ukryła przed moim wzrokiem i nawzajem. I ty nie widzisz tego, co ja tutaj wyrysowałam.
0: Mm-hmm, tak właśnie się wydarzyło. A ukrywamy te plansze dlatego, że na jednej z nich narysujemy nasze okręty. Mamy kilka okrętów, istnieją różne nazwy. Takie najprostsze nazewnictwo to czteromasztowiec, trójmasztowiec, dwumasztowiec i jednomasztowiec. Bo kiedyś okręty, statki miały maszty. Spróbujesz wytłumaczyć, czym są maszty naszym najmłodszym słuchaczom?
1: Maszty to są takie wielkie tyczki, wielkie...
0: Patyki.
1: Patyki.
0: Jak takie, drzewa takie.
1: Takie. No bo kiedyś to właśnie robiono z wysokich, prościutkich drzew. No nie wiem, czy po prostu drewna, bo drzewo to jeszcze dopóki żyje, to się nazywa drzewo. Jak już jest ścięte, to drewno. To robiono właśnie z takich wielkich bali, nie grubych, tylko mocnych, zdrowych, strzelistych.
0: Giętkich też czasami, takich elastycznych.
1: Takich, które wytrzymają podmuchy wiatru. No na przykład w lesie nieraz widzimy takie bardzo piękne, wysokie, smukłe drzewa, no to właśnie wybierano takie najładniejsze, proste drzewa, ścinano je i potem obrabiano i robiono maszty na statki, czyli takie jakby uchwyty dla żagli, bo żeby statek czy okręt, czy po prostu łódź jakaś mogła skorzystać z wiatru, który bardzo często pojawia się nad wodą, to potrzebuje żagla.
0: To ten żagiel łapie wiatr i...
1: A wiatr pcha dzięki żaglowi, który jest do masztu przytwierdzony, popycha łódź. No, teraz to pomagają silniki, wiosła i różne inne przemyślne.
0: To im więcej silników, im więcej masztów, im większa ta moc tego statku, tym chyba więcej pól powinien zajmować, prawda?
1: No właśnie tak. Ta gra zakłada, że jeżeli to będzie czteromasztowiec, czyli taki z tymi czterema strzelistymi patykami, jak mówiłeś, no to będzie, to musi zająć cztery krateczki.
0: Obok siebie.
1: Obok siebie, no bo wiadomo, że statek to jest jedność, więc obok siebie. Jeżeli to ma być trójmasztowiec, to trzy krateczki obok siebie. Jeżeli jest dwumasztowiec, dwie, no i taki zwykły stateczek to jedna kratka.
0: Niektórzy zamiast trójmasztowców, czteromasztowców używają takich pojęć jak na przykład pancerniki albo krążowniki, niszczyciele lub łodzie podwodne, ale my uprośćmy, to będą jednomasztowce, dwumasztowce, trzymasztowce i czteromasztowce. Dobrze, to już wiemy. Teraz pytanie, jak je rozłożyć na naszym polu, na naszej planszy. Na pewno czteromasztowiec to będą cztery kawałki obok siebie, cztery pola zaznaczone obok siebie, trójmasztowiec i tak dalej, ale czy one na przykład mogą być jeden obok drugiego? Czy statki mogą przylegać do siebie na tym naszym polu, na tej naszej planszy?
1: Wszystkie zasady zawsze podpowiadam dzieciom, żeby przed grą same ustaliły zasady gry. Jeżeli ich zdaniem byłby sens, żeby łączyły się, proszę bardzo, ale byłoby to wielkie utrudnienie, bo nie wiadomo byłoby, w którym momencie kończy się załóżmy trójmasztowiec, a w którym zaczyna się czteromasztowiec. Więc zawsze musi być chociaż jedna krateczka odstępu między jednym statkiem a drugim. Ale

0: To tak jak mówię, najbezpieczniej między sobą przed grą ustalić zasady.
1: Tak, bo czasami nam się po prostu znudzą, ale jeśli już przyjmujemy te metafory, czyli to, że te nasze statki wyobrażone powinny zachowywać się jak na morzu, to statki nie mogą płynąć blisko siebie, bo po prostu by się ocierały i mogłyby się zniszczyć. No to dokładnie, więc choćby z tego powodu przyjmijmy na początek, że one są oddzielone przynajmniej jednym polem. I czy mamy dowolną liczbę czteroma masztowców, dwumasztowców, jednomasztowców?
0: Znowu, moim zdaniem, musimy się sami umówić na ilość tych statków. Jeżeli się umówimy, że w grze wystąpią czteromasztowce, trzy trójmasztowce i na przykład no, umówimy się, ile ich ma być, no to tyle będzie. Ale patrząc do właśnie do encyklopedii, do różnych zasad gier, są pewne ustalone zasady i możemy przyjąć to, co zaproponował autor gry.
1: Tradycja tej gry, która ma już ponad 100 lat, to na pewno, a od przynajmniej 80 jest skodyfikowana, czyli zgłoszona do urzędu i zapisana. Więc takie zasady tradycyjne mówią, że jest jeden czteromasztowiec, dwa trójmasztowce, trzy dwumasztowce i cztery jednomasztowce. Czyli im mniej masztów, tym więcej takich statków jesteśmy w stanie rozłożyć na polu. To ja tutaj jeszcze raz powtórzę. Jeden czteromasztowiec, dwa trójmasztowce, trzy dwumasztowce i cztery jednomasztowce. Możemy sobie zapisać na swoich polach, żeby nam się nie pomyliło, a przede wszystkim musimy zaznaczyć, jak zaznaczymy to, gdzie chcemy te swoje statki rozmieścić.
0: Można zaznaczyć miejsce, gdzie statki umieścimy, na przykład kolorem na planszy albo zakreślając krzyżykiem kratkę.
1: Tak, na naszej pierwszej planszy zaznaczmy sobie krzyżykami miejsca, w których chcemy, żeby nasze statki się znajdowały. Czyli cztery krzyżyki powinny być obok siebie, potem dwa statki po trzy maszty, czyli trzy krzyżyki obok siebie w jakimś innym miejscu. Dwumasztowców ustaliliśmy, że będą sztuki trzy, czyli trzy stateczki po dwa krzyżyki zaznaczamy. Okej. Mam. I cztery takie pojedyncze strzały, takie w losowych miejscach rozmieszczone małe jednomasztowce. Czy możemy od razu sobie pokazać, gdzie kto wymyślił, że są statki, czy nie powinniśmy tego robić?
0: No właśnie po to się oddzieliliśmy od siebie tą wielką encyklopedią, żeby już od tej pory było naszą tajemnicą, gdzie umieściliśmy nasze statki, bo wtedy gra nie miałaby sensu, jakbyśmy już wszystkie tajemnice odkryli.
1: Mamy 100 pól. Mamy bardzo wiele pól już zaznaczonych. Czy do czegoś przyda nam się jeszcze ta druga plansza, czy ona była po prostu na zapas?
0: Ta druga plansza będzie planszą kontrolną do gry, kiedy będę odgadywała położenie twoich statków. Wtedy, kiedy będę sobie myślała, gdzie ty mogłeś wyrysować swoje krzyżyki.
1: Ale poczekaj, bo ja nie rozumiem. W jaki sposób w takim razie ja będę wiedział, o co ci chodzi? Czy jest jakiś szyfr, który mówi, że chodzi ci o jakąś konkretną kratkę? Jak odgadnąć, że chodzi ci na przykład o 17 kratkę w drugim rzędzie? No może nie 17, bo 17 nie ma, ale trzecią.
0: Ja tutaj skorzystam z dobrodziejstwa matematyki i osi współrzędnych, albo teraz jest takie modne wśród klas pierwszych, drugich, trzecich kodowanie, gdzie dzieci właśnie poznają, uczą się odczytywać współrzędne właśnie tak jak na mapach, tak jak na właśnie na tych zajęciach kodowania, gdzie muszą przeczytać jakie muszą być podane wartości, żeby się przecięły linii.

0: Na przykład te, które pisaliśmy, żeby cyferka z literką znalazły wspólny punkcik.
1: Czyli sprawdzam, w którym miejscu jest literka, na przykład literka D, tak? I wiem, że wszystko, co nad nią, to jest jakby jej kraj, jej własność. Że wszystko nad literką D...
0: Nad albo pod?
1: No tak, albo pod, no bo spojrzałem akurat na swoją wersję. Wszystko pod nią lub nad nią jest D. A cyferki? Po co są cyferki? A wiem, one robią to samo, tylko że w liniach poziomych.
0: Dokładnie tak właśnie robią.
1: Czyli gdybyś miała strzelać, to strzeliłabyś w które moje pole?
0: No więc rozumiem, że zaczynamy grę.
1: Tak.
0: No to niech stracę. Będzie, skoro podpowiadałeś mi D, to może D3?
1: A, nie udało się, to jest pusty strzał. I ty musisz zaznaczyć u siebie na swojej planszy w dowolny sposób, że to było pudło.
0: D3, pudło.
1: D3 u mnie nie jest zajęte przez jakikolwiek statek, że jest po prostu wolne. A ja u siebie chyba też zaznaczę, że tu już strzelałaś, prawda?
0: Dobrze.
1: To nie jest wymagane, ale bardzo pomaga nam zrozumieć, jak daleko już zaszliśmy w tę grę.
0: No tak.
1: Czy teraz ja strzelam?
0: Próbuj.
1: Okej, spróbuję strzelić na D3.
0: Pudło.
1: Pudło. Okej. Ja swoje pudła będę zaznaczał przez 0. Będę pisał, że po prostu 0, czyli nie trafiłem w nic.
0: Ja tak samo właśnie zacząłem.
1: Proszę.
0: Jeszcze większe 0. No.
1: Teraz twój strzał.
0: To ja zapytam jeszcze, czy ja mam twoje strzały zaznaczać też?
1: Myślę, że tak, że to pomaga. Przy czym moje strzały możesz zaznaczać na tej planszy, gdzie są statki u ciebie, żebyś wiedziała, jak blisko byłem. Natomiast te swoje strzały zaznaczaj na drugiej planszy. Mhm. W ten sposób będzie dużo prościej i pojawi się po prostu porządek w naszej rozgrywce.
0: Dobrze, no to już w takim razie zaznaczam sobie, tak? To ja poproszę C2.
1: C2, jesteś pewna?
0: Spróbuję.
1: No, trafiłaś.
0: O, to się mówiło, trafiony, zatopiony.
1: Nie, jeszcze nie zatopiony, właśnie. Bo bardzo ważną zasadą, o której jeszcze nie zdążyliśmy wspomnieć, jest to, że gdyby to był jednomasztowiec, to byłby trafiony, zatopiony. Czyli już nie ma tego statku. Ja, w związku z tym, że to był większy statek, że to była większa jednostka, muszę powiedzieć, trafiony, czteromasztowiec. Na razie w jednym miejscu.
0: Kto podpowiadasz mi, że mogę?
1: I zasady mówią, że tak, że powinniśmy podpowiedzieć, że powinniśmy powiedzieć, jak wielki jest statek, w który trafiłaś.
0: Och, to już czekam, będę zaraz następne odgadywać, czy w prawo, czy w lewo,
1: Dobrze.
0: Czy w górę, czy w dół.
1: Ja spróbuję w takim razie tutaj trafić na chybił. Trafił A3.
0: A3, o, nic z tego.
1: No nie wierzę, drugie 0, a ty już masz jeden strzał w mój statek. I teraz podpowiedz słuchaczom, bo może nie wszyscy mają taką wyobraźnię, co możesz zrobić, jaką masz wiedzę, a w zasadzie jakie wnioski możesz wyciągnąć z tego jednego strzału, z tego C3. Gdzie szukałabyś reszty tego statku?
0: No to jeżeli czteromasztowiec, to na pewno nie A, B, chociaż może B być, ale...
1: B jest jeszcze możliwe.
0: Ale D,
1: Jest no bardziej prawdopodobne,
0: to,
1: prawda?
0: Tak, dokładnie. Jeżeli czteromasztowiec, to tam, gdzie więcej miejsca na ten statek będzie. No to ja w takim razie próbuję D2. Znowu się udało.
1: Znowu trafiony. No nie wierzę, po prostu. No to ja w innym miejscu teraz strzelę. A10.
0: A10, no i nic z tego.
1: Nic z tego?
0: Nie.
1: Czy na pewno narysowałaś wszystkie statki?
0: Wszystkie.
1: Przypomnijmy, jeden czteromasztowiec, trójmasztowiec w sztukach
0: dwie
1: dwóch. Tak, dwumasztowiec to 3 sztuki i 4 sztuki jednomasztowców.
0: Wszystko się zgadza.
1: No tak tylko wolałem sprawdzić. No to mój cel niestety nie wypał, a twój? Wiemy już, że czteroma

0: masztowiec stracił aż 2 maszty. Tylko w którą stronę właśnie teraz potoczy się ta walka?
1: No to może B2?
0: B2. Trafiony, ale jeszcze nie zatopiony. Mój czteromasztowiec ma jeszcze jeden maszt. Broni się dzielnie.
1: No to teraz ty pytasz, bo się tutaj, bo gramy na zmianę.
0: Tak jest, tak jest. Można oczywiście przyjąć, że gralibyśmy, że kolejne strzały byłyby możliwe po sobie, te trafione, że jeden trafiony strzał daje nam kolejną możliwość. No ale to już skomplikowane zasady, które oczywiście można przyjąć, ale trzeba sobie ustalić na samym początku. J10.
1: J10. No nie, nie mam znowu nic.
0: Ja to robię specjalnie z okazji dnia mamy.
1: No tak myślę. No to teraz kolej na mnie. A2?
0: Pudło.
1: No,
0: ale teraz dzięki temu strzałowi, nawet dzięki temu, że się nie udał, masz już pewność, gdzie kończy się mój czteromasztowiec, prawda?
1: No to teraz ty strzelasz, bo ja już zadałam.
0: Ja spróbuję na D6.
1: D6 i znowu nic.
0: Jezu, to jest jakieś ustawiane. A i ja już wiem, co padnie z twoich ust, czyli...
1: Czyli E2.
0: I tu ja muszę na to odpowiedzieć. Trafiony.
1: Zatopiony.
0: Oczywiście nie gramy do zatopienia jednego statku. Staramy się wyeliminować wszystkie statki przeciwnika. W tej grze bardzo pomaga strategiczne myślenie, gdzie jeszcze możemy próbować trafić, co jeszcze nam zostało do wyboru. No ale na zasadzie eliminacji dojdziemy do zwycięstwa. Istnieją różne wersje. Istnieje również wersja, w której jeden trafny strzał pozwala nam od razu strzelać ponownie. Chociaż najbardziej podoba mi się wersja z salwami. Słyszałaś kiedyś o salwach?
1: Nie, nie, nigdy.
0: Salwa? O, a salwa śmiechu? Co to znaczy, że jest salwa śmiechu?
1: No jakiś wybuch taki gwałtowny, głośno, obficie, tak...
0: A przede wszystkim z wielu gardeł. To
1: no
0: jest
1: właśnie,
0: bardzo ważne.
1: Też.
0: Że jeśli mówimy o grze salwowej, o grze w statki wojenne, w okręty salwowe, to znaczy, że każdy statek może raz strzelić na rundę. Ile mamy statków? Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Mhm.
0: I w tej grze za każdym razem wyrzucamy salwę. Strzelamy do 10 miejsc równocześnie. I to jest nieco szybsza gra, wprowadza dużo większy chaos. Trudniej jest sobie wyobrazić, który statek jest gdzie. Oczywiście nie wiemy, czy trafiliśmy w trójmasztowiec, jednomasztowiec, dwumasztowiec, czteromasztowiec, no ale wiemy, że w coś trafiliśmy. Dużo bardziej chaotyczna, ale również dużo szybsza gra. Masz jeszcze pomysł na to, jak moglibyśmy skomplikować grę w okręty? Albo ułatwić?
1: Jeszcze jakby powiększyć, na przykład do 15 pól, tak tą planszę i wprowadzić więcej statków, to i na przykład 5-masztowce, chociaż nawet nie wiem tak naprawdę, czy takie istnieją, no ale po prostu jakby rozszerzyć pole działania i flotę.
0: Albo na przykład zrobić wybuchające statki, że mogłyby się ukrywać w jednym miejscu obok siebie, ale zniszczony statek razi wszystkie dookoła odłamkami. No to są rzeczy, które możemy po prostu wymyślać i nikt nam tego nie zabroni, bo przecież to jest gra
1: idealna. I nawet na komputerze można to robić,
0: właśnie,
1: na tabletach.
0: Właśnie.
1: Jeżeli ktoś nie chce w jakieś nieodpowiednie gry się bawić, to ta jest odpowiednia i dla małych, i dla dużych, i dla każdego.
0: Mimo że wojenna, bo uczy nas właśnie strategicznego myślenia, uczy nas współrzędnych. Ma chyba więcej plusów niż jednak mimo wszystko minusów. A przypomnijmy, że wywodzi się z Wielkiej Brytanii, no, kraju, który spędził wiele czasu na różnych bitwach morskich. Na szczęście bitew morskich jest coraz mniej, więc możemy po prostu się w nie pobawić na kartce. Dziękuję bardzo za rozgrywkę i gratuluję. Myślę, że możemy przyjąć, że wygrałaś. Gratuluję.
1: O, dziękuję, dziękuję.
0: I mam nadzieję, że jeszcze nie raz się tutaj spotkamy i usłyszymy.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: ty wiesz, że...
1: Ząbki, ząbki,
0: to twoja przepustka jest. Do mięska,
1: ząbki, ząbki,
0: to twoja przepustka jest. Do serka,
1: ząbki.

na ciebie. No a najlepsze z tego wszystkiego, to one zrobią wszystko za ciebie. No chyba, że się nie polubicie. Ząbki potrafią też być kapryśne, ale jak będziesz dla ząbków dobry,

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Stęgar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
5: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Wicelon, Wicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo? Ster na prawo!
4: I oczywiście smacznie.
1: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze cannelloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka?
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
6: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja.
7: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
2: Michasiu, wszystko gotowe? I mamy na łączach słuchaczy?
1: Światełko błysnęło czerwone.
2: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
1: Ale Adasiu, spokojnie. Dokładnie o to nam chodzi, żeby już zacząć łagodnie.
2: Kasia usłyszy nas z Łodzi?
1: Jacuś i Ewa z Kanady?
2: Monia z Patrykiem z Rzeszowa?
1: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
2: Myślisz, że Basia gotowa?
1: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
2: Na koniu też słuchać da się?
1: Słuchali nas nawet przy lunchu.
2: Sprawdźmy, Mariola z Poznania.
1: Kacperek mieszka w Legnicy.
2: W Hajnówce słucha nas Hania.
1: Bartuś na Woli w stolicy.
2: Skoro się wszyscy zebrali.
1: I jeszcze przekąski, napoje.
2: Czy moglibyśmy pójść dalej?
1: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
2: Bo się doczekać nie może, żeby nas znowu usłyszeć.
1: Tylko karteczki rozłożę.
2: Pomożemy w pochmurne dni.
1: I w te słoneczne tak samo.
2: Siądźcie proszę wygodnie i...
1: Daj dziecku posłuchać, mamo.
2: Podcastu o sprawach ważnych.
1: Z przedszkola, z domu lub szkoły.
2: Dla brykających, rozważnych.
1: Płaczących albo wesołych.
2: To o czym w listach piszecie?
1: Tym, co was śmieszy, przestrasza.
2: O najważniejszych na świecie.
1: A o rowerze Łukasza?
2: O hulajnogach i rolkach.
1: Nartach i deskach i sankach.
2: Pamiętasz Bolka i Lolka?
1: O ich filmowych hulankach?
2: Wszędzie, gdzie trzeba, będziemy.
1: I pomożemy, kochani.
2: Dokładnie wam opiszemy.
1: Z tego jesteśmy już znani.
2: Od bezpieczeństwa zaczniemy.
1: Nie wolno z tego żartować?
2: Nawet się nie uśmiechniemy.
4: Uśmiechy na później schować.
1: A gdy mnie coś połaskocze? Wywrócę się na bananie albo się wodą zamoczę.
2: Jak się wywrócisz, to wstaniesz.
1: Dobrze, już dobrze, rozumiem.
2: Nareszcie, bo czas najwyższy.
1: Ja bardzo dużo już umiem, choć ty jesteś starszy i wyższy.
2: Włącz światełka i ruszamy.

0: Czy deszcz siecze? Słońce świeci?
1: My się dobrze na tym znamy.
0: Zaczynamy, drogie dzieci.
1: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
0: Ja? A o czym niby zapomniałem?
1: Powinieneś jeszcze zakręcić.
0: Ach, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
1: No, bez tego nie zacznie się podcast.
0: Najbezpieczniejszy podcast dla najmłodszych i rodziców.
1: To sprawa bardzo poważna.
0: Trzymajcie się!

0: I jeszcze rama. A nie, nie, już chyba bardziej tego wyczyścić się nie da.
1: Mój rower też lśni, ale łapki bolą już od machania ścierką między szprychami koła.
0: Oj, nie marudź, Michasiu.
1: A po co my to wszystko robimy?
0: Co, już zapomniałeś? Jesteśmy Miśmokiem, Brygadą Bezpieczeństwa.
1: Wiem, że mamy pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, ale...
0: Ale co? Nasze rowery, na których mamy wyruszyć na akcję ratunkową, muszą być czyste, sprawne i zawsze gotowe do akcji.
1: Ale żadnych akcji nie ma.
0: Oj, nie przesadzaj.
1: Koguty na naszych miśmokowskich hełmach nie zapaliły się od czasu, gdy dostaliśmy te hełmy od pana Dominika. O.
0: No cóż.
1: W ratunkowym tablecie też ciągle cały ekran ciemny.
0: No ciemny, ale Michasiu, musimy być bardziej cierpliwi.
1: Jeszcze bardziej.
0: No jeśli chcesz pomagać innym, to nie możesz się śpieszyć.
1: A jak trzeba pomóc natychmiast, to musisz?
0: No, tak, to wtedy musisz. Musisz się śpieszyć, tak. Masz rację, Michasiu. No ale są różne rodzaje pomocy.
1: Tak, akurat.
0: Może już za chwilę ktoś nas wezwie. Nie możemy tracić nadziei.
1: Ale musisz to przyznać, że nasze rowery nigdy nie wyglądały tak pięknie.
0: Mhm, w nowych kaskach, z odblaskami na kurtkach też wyglądamy wspaniale.
1: Mhm, trzeba przyznać, że Brygada Bezpieczeństwa...
0: Nasz wyjątkowy miśmok prezentuje się znakomicie.
1: Mam pomysł. Poprośmy Wojtka albo Leszka, żeby któryś zrobił nam zdjęcie, co?
0: Jakie zdjęcie?
1: Jak z rowerami, ubrani w kaski i kurtki, czekamy na sygnał do akcji.
0: Super pomysł.
1: A, tylko na tę akcję póki co to nikt...
0: Już ci mówiłem, Michasiu, nie trać nadziei. No, w końcu może kogoś przyciśnie.
1: Jak to przyciśnie? To znaczy, co przyciśnie?
0: No, może jakiś problem. Wówczas będzie się musiał do nas zwrócić o pomoc.
1: Ciekawe kiedy, wiesz?
0: No, ale póki się nie zwraca o pomoc, to wiesz co?
1: A?
0: Tak. To będzie dobre. Mam lepszy pomysł.
1: Lepszy pomysł? Ale na co?
0: Na nasze uwiecznienie.
1: Jakie uczynienie?
0: Nie uczynienie, uwiecznienie na portrecie.
1: Uwiecznienie?
0: Razem z rowerami, we wspaniałych przebraniach Brygady Bezpieczeństwa Miśmok.
1: Ha, ale to był mój pomysł, żeby zrobić nam takie zdjęcia. Mój.
0: Zdjęcia może zrobić każdy, a nasza brygada musi mieć coś wyjątkowego.
1: Tak?
0: Tak.
1: A co może być bardziej wyjątkowego od zdjęcia?
0: Portret.
1: Słucham?
0: Tak, czyli obraz, na którym będziemy my w odblaskach wraz z rowerami.
1: Słucham? Portret z rowerami?
0: No portret, to taki specjalny obraz.
1: A obraz trzeba namalować i musi to zrobić ktoś bardzo utalentowany, wiesz?
0: Oczywiście i na pewno nie każdy to potrafi.
1: No pewnie, że nie, a ty znasz kogoś takiego?
0: Ależ oczywiście. I co więcej, ty też go znasz.
1: Ja też. Jakoś tak. Nie mogę sobie skojarzyć, wiesz?
0: Ależ znasz go bardzo dobrze.
1: Przepraszam bardzo. Może powiesz mi, kogo masz na myśli, ha?
0: Naprawdę nie wiesz?
1: No nie wiem.
0: No, mam na myśli Stwórka Potworka. Mówię ci, on jest bardzo utalentowany plastycznie.
1: To wiem, Tylko trochę ciężko się z nim dogadać, co nie?
0: Nie, spokojnie. Jeśli chodzi o nasz portret, to od razu się zorientuje.
1: Tak myślisz?
0: Tak. Wystarczy, że pokażę mu karton, farby i nas oczywiście. A. Mówię ci, od razu ruszy do pracy.
1: Tak naprawdę to nigdy nie miałem swojego portretu. Chociaż nie, czekaj. Mój kolega z przedszkola, Bartuś, mnie kiedyś narysował czy namalował, ale...
0: Ale co?
1: Ale na tym portrecie to nie wyglądałem jak ja, wiesz?
0: No co ty, nie byłeś podobny do siebie?
1: Ja w ogóle nie wyglądałem ani trochę.
0: Co
1: wiem,
0: ty?
1: Bo sprawdziłem później w lustrze.

0: W ogóle tak nie wyglądałem.
1: Aha, ale stworek potworek to nie Bartuś.
0: No wiem, wiem.
1: Wszystko, co namaluje, jest przepiękne. Chciałbym kiedyś umieć tak jak on.
0: To kiedyś będzie później. A teraz, skoro nie mamy nic lepszego do roboty, to chodźmy się sportrecić.
1: Sportrecić?
0: Sportrecić.
1: Nie, Michasiu, chyba sportretować.
0: Smartretować?
1: Ojej, jak ci się nie podoba, to powiem inaczej.
0: Czyli jak?
1: Idziemy do stworka potworka, aby namalował nasz portret.
0: A, jasne.
1: Teraz już chyba obaj rozumiemy, dokąd idziemy, co nie?
0: Pewnie, ruszamy.
1: Tak.
0: Wibidi-bidi-bidi-bidi.
1: Dzień dobry, stworku potworku. Mamy dla ciebie zadanie.
0: Aha, narysuj nasz portret z rowerami. Adasiu, a co ten twój kumpel taki nerwowy?
1: Bo zdenerwowałeś go, tego chyba, no.
0: Ja? Jego zdenerwowałem?
1: No tak, chyba tak. Wszedłeś od razu i zażądałeś od razu od niego, od razu naszego portretu, od razu.
0: Ale przecież po to przyszliśmy tutaj od razu.
2: No, ale może wypadałoby ładnie poprosić, nie sądzisz?
0: A, masz rację, to trochę o tym zapomniałem. Ale teraz już wiem, jak powiemy. A ty wiesz?
1: No chyba...
0: No,
1: to może ja spróbuję.
0: Dobra, ty.
1: Może tak, stworku potworku...
0: Drogi, dodaj drogi.
1: Dobrze, jakiej drogi?
0: On jest drogi.
1: Tak. Drogi stworku potworku, mamy do ciebie wielką prośbę.
0: Tak. Chcielibyśmy, żebyś dobrze...
1: Cicho. Prośba jest wielka i liczymy, że ją spełnisz.
0: I jeszcze dalej powiedz, że chcielibyśmy, żeby nas namalował w kaskach, odblaskach i z rowerami. O to powiedz.
1: Tak, żebyś nas namalował w kaskach, odblaskach i z rowerami.
0: Powiedz dlaczego.
1: Bo od tygodnia jesteśmy miśmokiem. To taka stworku potworku brygada bezpieczeństwa.
0: Tak, i będziemy pomagać wszystkim, chociaż tak. Na razie się do nas jakoś nikt nie zwraca w tej sprawie.
1: Dlatego teraz mamy trochę czasu, żeby ci popozować.
0: Słucham? A co to znaczy popozować?
1: Z tego co wiem, to znaczy stać i nie ruszać się.
0: Ale... Mamy stać i nie ruszać się? Po co mamy to robić?
1: No, bo tylko wtedy stworek potworek będzie w stanie namalować nasz portret.
0: Ach, rozumiem. Stworku potworku, czy zrobisz nam portret? Prosimy. I co powiedział?
1: I co, no tego, chyba się zgodził. Spójrz, jaki uśmiechnięty. O, zobacz. I chyba przygotowuje się do pracy.
0: Aha, ustawia coś. A na tym czymś jeszcze ustawia coś innego.
1: Michasiu, to jest sztaluga i blejtram.
0: Kogo?
1: Chyba, że pomyliłem nazwy.
0: A co to takiego?
1: Na sztaludze, tej drewnianej ramie, stawia się blejtram.
0: Blejtram?
1: No tak. Czyli to coś, co jest białe. No widzisz.
0: A, jasne. To białe. Mhm.
1: I na tym blejtramie stworek potworek będzie nas malował.
0: I nasze rowery.
1: No, i nasze rowery też.
0: Skąd ty to wszystko wiesz?
1: Bo bywam u stworka potworka częściej niż ty. A gdy jestem z Wojtkiem, to Wojtek zawsze tłumaczy to, co mówi stworek.
0: Właśnie. Pamiętam, jak mówiłeś, że tylko Wojtek go rozumie. O, zobacz. Chyba skończył ustawiać.
1: A teraz niesie skrzyneczkę z pędzlami i farbami.
0: Tak?
1: Zobaczysz, za chwilę się zacznie.
0: Ciekawe. O. A teraz co mu się stało?
1: No skąd ja mam wiedzieć?
0: Zobacz. Pokazuje pustą tubkę. Czekaj, to jest tubka chyba po pomarańczowej farbie, co nie?
1: Dokładnie po pomarańczowej.
0: A twój kask?
1: Mój kask jest pomarańczowy.
0: Czyli nie namaluję twojego kasku, bo tego koloru mu zabrakło. Co on robi?
1: On zakłada kurtkę.
0: I wychodzi.
1: Dokąd idziesz, stworku potworku?
0: Nie wychodzi jednak. Zatrzymał się w drzwiach.
2: Wibi. Wibi dibi. Wibi. Wibi. Wibi dibi. Wibi. Wibi dibi. Wibi.
0: Czemu stworek tak zagarnia ręką? Jakby, normalnie jakby chciał pływać.
1: Chyba nie, bo w jego pracowni nigdzie wody nie widzę. O co ci chodzi, stworku potworku?
0: Właśnie, o co ci chodzi?
2: Wibi dibi.

0: Czekaj, czekaj, on jakby nas wołał do siebie?
1: Wibi-dibi!
0: Do ciebie?
1: Wibi-bibi!
0: Ty rozumiesz coś z tego, Adasiu?
2: Wiesz co? Chyba się domyślam, że stworek potworek chce iść po pomarańczową farbę. No ale po co to machanie?
0: Oho, i już nie macha, bo wyszedł.
2: Mhm, poszedł po farbę.
0: Na pewno.
2: Poczekajmy na niego w jego pracowni.
0: Ciekawe, jak długo będziemy musieli na niego czekać?
2: Niedługo, bo sklep z artykułami plastycznymi jest po przeciwnej stronie ulicy.
0: A, czyli nawet nie zdążymy się pewnie w nic pobawić.
2: A w co ty się chcesz bawić?
0: Jak to?
2: My się musimy przygotować, a nie bawić.
0: My się mamy przygotować?
2: No tak. Musimy poprawić kaski, odblaski, kurtki.
0: Po co?
2: Bo za chwilę będziemy na portrecie namalowanym przez stworka potworka.
0: Adasiu, słyszysz? Adasiu, to chyba stworek krzyczy. Płacze.
2: To na pewno stworek, ale dlaczego tak hałasuje?
0: To chodź do okna, wyjrzyjmy. Bo te krzyki chyba dochodzą gdzieś od ulicy, zobacz.
2: Zobacz, stworek ma chyba kłopoty.
0: Aha, zgadza się. Nie wie, jak przejść przez jezdnię?
2: Rzeczywiście. Ty wiesz co? Teraz mi się przypomniało.
0: Co ci się przypomniało?
2: No, przypomniało mi się to, że stworek potworek prawie nie wychodzi z radia. Widzisz, chyba ten ruch uliczny go przeraził.
0: No a dziś jakoś zobacz, ten przed radiem ruch uliczny jest wyjątkowo duży.
2: To prawda, Michasiu, bardzo duży.
0: Dlaczego ty jeździ tyle samochodów dzisiaj?
2: A skąd mam wiedzieć, może jakiś objazd zrobili, czy co? Ale zobacz!
0: Co mam zobaczyć, Adasiu?
2: Spójrz, jak nasz plastycznie uzdolniony przyjaciel wyraźnie miota się przy jezdni.
0: O, powiedziałbym nawet, że jest przerażony. Wiesz co? Chyba trzeba mu z tym pomóc.
2: Zgadzam się z tobą.
0: To może zacznijmy, co?
2: Słucham, co zacznijmy?
0: Zacznijmy pomagać. Kto jest Brygadą Bezpieczeństwa Miśmok? No kto? Jak nie my?
2: No tak, masz rację. Zupełnie o tym zapomniałem,
0: tak
2: Michasiu.
0: Tak mi się wydawało, smoku.
2: Michasiu, zakładamy kaski i kurtki z odblaskami i
0: wsiadamy na rowery.
2: No tak! Ale po co mamy wsiadać na rowery?
0: Jeszcze się pytasz?
2: No, szybciej będzie, Michasiu, kiedy do stworka potworka zbiegniemy po schodach.
0: Ruszamy.
2: Popatrz, to w rzeczywistości poważna sprawa. Nasze hełmy wzywają nas do akcji.
0: I myślisz, że chodzi o stworka potworka?
2: Pewnie, a o kogo? Sam widziałeś, że stworek potworek potrzebuje pomocy.
0: Dobra, zakładamy hełmy i odblaskowe kurtki.
2: Naprawdę chcesz teraz to wszystko zakładać?
0: No bez tego nie będziemy członkami Brygady Bezpieczeństwa Miśmok.
2: To jeszcze potrzebny nam tablet, który wskaże miejsce akcji.
0: Przecież miejsce akcji mamy za oknem. Potrzebny jest Wojtek.
2: No tak, miejsce akcji za oknem, ale do czego nam potrzebny Wojtek? Sami sobie poradzimy.
0: Tak? A na pewno wiesz, o co chodzi stworkowi potworkowi, bo ja nie.
2: O co? No, masz rację, nie za bardzo wiem.
0: A tylko Wojtek potrafi go zrozumieć, prawda?
2: O tak, masz rację, Michasiu. Wojtek powinien być w swoim pokoju.
0: To biegnijmy do niego szybciej.
2: Szybko. Hej, co się dzieje? Dlaczego nie pukacie?
0: No bo...
2: Bo nie mamy czasu na pukanie, Wojtku.
0: Bo stworek potworek jest w wielkim niebezpieczeństwie.
2: Stoi przy jezdni przed radiem i podskakuje.
0: I trzyma się za głowę i coś wykrzykuje.
2: Stworek potworek? Przecież on prawie nigdy nie wychodzi z radia.
0: Właśnie.
2: Ale teraz wyszedł po pomarańczową farbę.
0: I co?
2: I już nic z tego nie rozumiem, po pomarańczową farbę. Dobra, czym prędzej chodźmy do niego.
0: Nareszcie.
2: Właśnie po to do ciebie przyszliśmy, Wojtku. Żeby go ratować?
0: O nie do końca tak.
2: Żebyś poszedł z nami i tłumaczył, co mówi stworek potworek.
0: Dlaczego tak się zachowuje, jak się zachowuje?
2: Dobrze, chłopcze, dobrze, zakładam kurtkę. A wy skąd macie takie fajne kurtki?
0: Aha, i jeszcze kaski super.
2: Rzeczywiście, kaski również. Skąd je macie?
0: A, tu później ci powiemy. Teraz chodźmy.
2: Tak, nie traćmy czasu, Wojtku. Stworek w potrzebie.
3: Komu jeszcze herbatki?
2: Miam, herbatka.
0: Ja poproszę.
4: Muszę powiedzieć wam,

0: chłopcy, że jestem z was dumny.
1: Właśnie mieliście opowiedzieć nam, co się stało.
0: I jaka to była akcja, w wyniku której stworek potworek został uratowany.
2: Aha.
3: Został uratowany i wyszkolony.
0: Słucham?
1: Wyszkolony? A w czym go wyszkoliliście, a?
3: Nie chcemy się chwalić, ale w tym...
2: Jak ma się zachowywać, kiedy chce przejść?

0: trudne.
1: Pewnie, że nie.
2: Tak uważacie?
1: Trzeba tylko wypatrzeć niebieski prostokątny znak.
3: Z przechodzącym przez pasy człowieczkiem.
1: Tak, bo te pasy są bardzo ważne, bardzo.
3: Bardzo, bo po pasach przechodzi się na drugą stronę jezdni.
1: Są białe na czarnym albo na czerwonym tle. Białe.
3: Ale jeszcze lepiej to szukać sygnalizatora świetlnego przy przejściu dla pieszych.
1: Znaczy przy pasach i ten poczekać, aż zapali się na nim zielone światło.
3: Tak, tak. I wtedy już na pewno możemy przechodzić przez jezdnię.
1: I chyba ze 100 razy powtórzyłem.
3: Ty, co ty, 100? Co najmniej 200 albo 1000.
1: Może być, żeby stworek potworek nigdy nie przechodził na czerwonym świetle.
3: I żeby bez względu na pasy i bez względu na sygnalizację świetlną, zawsze, ale to zawsze był czujny.
1: Czujny i skupiony na przechodzeniu przez jezdnię.
3: Na pewno nie może się na przykład gapić w smartfona, nie może.
2: Brawo, basałyki, brawo.
4: Stworek potworek okazał się być bardzo pojętnym uczniem.
2: To prawda, wiecie co zrobił?
4: Zaraz po waszym wykładzie samodzielnie przekroczył ulicę w te i z powrotem.
1: I samochody stawały, gdy przechodził?
4: I jaki był dumny z siebie.
3: A jacy my jesteśmy dumni z niego.
1: Bardzo, bardzo dumni.
4: Bardzo proszę.
3: Cześć, stworku, potworku. Przyszedłeś na herbatkę?
1: Adasiu, co stworek potworek trzyma w ręku? Co to takiego?
3: Ojej, patrzyłem na stworka, a nie na to, co trzyma w ręku. No co nie widzisz, Michasiu? Stworek potworek skończył malować nasz portret.
2: Stworku potworku, pokaż nam portret chłopców.
3: Ojej, jesteśmy na nim wszyscy, zobaczcie.
1: I wszyscy przechodzimy przez jezdnię po pasach na zielonym świetle.
3: Tak.
1: Wspaniale.
3: Ładnie wyglądam.
2: Mówcie za siebie, mnie tam nie widzę jakoś.
1: Zakończymy dziś przygodę?
3: Bardzo proszę, lecz na chwilę.
1: Dłużej kręcić już nie mogę.
3: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz głośno tak nie sapać?
1: Chcę, by odpoczęły nóżki. Jeszcze oddech chciałbym złapać.
3: Postaw rower obok dróżki.
1: Teraz czuję się o wiele bezpieczniej. A ty, Adasiu?
3: Oczywiście, ale się trochę zmęczyłem.
1: To może byśmy coś zjedli?
3: A ty znowu o jedzeniu? Myślałem, że bezpieczeństwo jest ważniejsze.
1: Oczywiście, że jest, ale sam mówiłeś, że czujesz się zmęczony.
3: No bo to prawda.
2: Ale co z tego?
1: Przecież każdy to wie, że najlepsza na zmęczenie jest...
3: Najlepsza jest drzemka. I tak mówi babcia Janeczka.
1: Wiem, wiem. Dziadek Ignacy twierdzi tak samo. A oni by tylko drzemali i drzemali.
3: Mają rację.
1: Ty też?
3: No, po takiej wyczerpującej audycji...
1: Koniecznie trzeba coś zjeść.
3: Ale bezpieczeństwo...
1: Otóż to, trzeba zjeść dla bezpieczeństwa.
3: Ależ, Michasiu, dlaczego ty zawsze...
1: A dlaczego ty nigdy?
3: No, po tego, no...
1: Bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie kolejna okazja, żeby coś zjeść, wiesz?
3: Ale ty zawsze...
1: Zawsze trzeba szukać okazji do tego... To może byśmy spróbowali, Adasiu, co?
4: Chłopcy, gdzie jesteście?
2: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
4: A mamy dla was poważne zadanie.
2: Michasiu!
4: Adasiu, jesteście tam?
1: Tak, jesteśmy.
3: Już idziemy.
1: Widzisz? A nie mówiłem, że zawsze trzeba coś zjeść, kiedy jest okazja?
3: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
2: Musicie komuś pomóc.
4: Chyba, że nie dacie rady, bo musicie odpocząć.
1: My? My zawsze damy radę.
3: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Ruszamy. Tylko dajcie nam chwileczkę, co?
4: Chcecie dowiedzieć się, jaka była następna akcja Misia i Smoka?
2: Komu tym razem pomogli?
4: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
2: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić Smoka i Michasia, napiszcie.
4: Poproście o pomoc rodziców, którzy...
2: Mamy nadzieję razem z wami wysłuchali...
4: podcastu waszych ulubieńców Misia i Smoka.
1: Do usłyszenia!
3: Słuchajcie nas! Pa, pa, pa, pa!
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

bawił krasnoludek, czy też może myszka mała, czy też może myszka mała. Ha, ha, ha, to przecież ja, czerwony frak.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Krople deszczu spływają po szybach. Na ulicy wciąż wody przybywa. Już zielonej rzeki wstęga. Do połowy okna sięga. Aż tu nagle spoza szyby błyska złote oko ryby. Gapią się na mnie kuzyni śledzia. Czuję się, jakbym w akwarium siedział. Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci patrzą na mnie, kiedy smażę swój krokiecik. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek z ciekawością patrzą, kiedy jem obiadek. Ryby robią rybie miny zadziwione, kiedy karmię moją tresowaną fronę. Słońce grzeje jak wielka suszarka. Znika woda w ogrodach i parkach. Już przez okno nie zagląda ani szczupak, ani flądra. Lecz od dzisiaj

0: rodzina.
1: Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci. Patrzę, jak im życie płynie w wodnym świecie. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek. Zaraz dam im coś smacznego na obiadek. Jak wspaniale mieć akwarium szmaragdowe, a w nim ryby kolorowe i bajkowe. Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci. Patrzę, jak im życie płynie w wodnym świecie. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek. Zaraz dam im coś smacznego na obiadek. Jak wspaniale mieć akwarium szmaragdowe, a w nim ryby kolorowe i bajkowe.
2: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

0: mówić nie. Słowa składaj, zadania układaj. Kalambury to nie bzdury.
1: Rym do ryba to jest chyba. Do marchewka to konewka.

baran B czy B. A gdy bardzo zimno ci, wtedy mówisz brrr. Piłka robi bam, dzwony dzwonią bim bam bom.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo! Kto dziś budzi słońce? Oczywiście my i nasza poranna audycja na żywo. Wspaniali goście, zagadki i ciekawe tematy. Słyszymy się od 7 do 9 od poniedziałku do piątku, a w weekendy od 9 do 11. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Jacek Zawada.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina na naszych zegarach 16 się pojawiła, a to oznacza, że czas najwyższy otworzyć drzwi naszej świetlicy i to radiowej świetlicy. Zapraszamy serdecznie. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak.

No hej, hej, hej, hej, witam się z wami po raz kolejny i zapytuję o to, jak się dzisiaj macie, bo ja przyznam się wam szczerze, tak dzisiaj jakoś czuję się trochę niewyraźnie. No jakoś tak, jestem chyba niewyspana, tak bardzo chętnie bym się położyła na jakąś drzemeczkę teraz i z jednej strony zjadłabym coś słodkiego, a z drugiej strony chyba niekoniecznie mam ochotę na coś słodkiego. Tak. Jakie jakieś mieszane są te moje dzisiejsze uczucia. A jak to jest u was? Jeżeli chcielibyście nam opowiedzieć, jak mija wam ten czwartek, to śmiało zadzwońcie do mnie 22 645 2055. Może wspólnie zaradzimy coś, jeżeli macie podobny nastrój jak ja. Może to kwestia tej pogody? No bo tak czasami bywa, że pogoda ma wpływ na nasze samopoczucie. Ciekawa jestem, czy też macie wrażenie, że tak to wygląda w waszym życiu. Zadzwońcie, porozmawiamy.

0: No ja to chciałabym mieć plan na poprawę samopoczucia. Ciekawe, czy jakiś pomysł na to ma Alicja. Dzień dobry. Dzień dobry, Alicjo. Halo, halo. Felicjo, jesteś tam?
1: Tak.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Skojarzyłaś mi się z Alicją, ale imię Felicja, no to jest przecież zupełnie inne imię, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie. No mówię, coś dzisiaj z tym moim samopoczuciem nie do końca jest tak, jak być powinno. A jak ty się dzisiaj czujesz?
1: Dobrze.
0: Tak? Ale co to znaczy, że się czujesz dobrze?

0: Szczęśliwa.
1: Czujesz się szczęśliwą? To cudownie. A co na to wpłynęło, że czujesz takie szczęście? Coś się dzisiaj wydarzyło takiego radosnego?
0: Nie.
1: Czyli tak po prostu obudziłaś się dzisiaj w poczuciu szczęścia.
0: Tak.
1: A powiedz mi proszę, Felicjo, jakie ty masz sposoby, jak masz takie złe samopoczucie? Co wtedy robisz, żeby sobie ten nastrój poprawić?
0: Rysuję kredką.
1: Och, to jest bardzo dobry pomysł. I jakie wtedy powstają rysunki?
0: Ręce.
1: Ach, dużo tych rysunków powstaje. A co można na nich znaleźć?
0: Ręce, tatę, góry i niebo.
1: Czyli trochę takich krajobrazów, trochę bliskich ci osób.
0: I słonko,
1: tak. No i pewnie właśnie jakieś takie można wyczytać historyjki z tych obrazków, które po prostu poprawiają ci nastrój i powodują, że nawet kiedy dzień nie jest dla ciebie najlepszy, to i tak chce ci się uśmiechać, bo fajne wspomnienia i fajne emocje pojawiają się w twojej głowie.
0: Rysuję się tak, jakby ktoś mnie przytulał.
1: Och, jakie to jest przyjemne, to jakie miłe to, co powiedziałaś. Wiesz co, ja tak sobie myślę, że od dzisiaj zapisuję zatem ten sposób i kiedy za moment pojawi się piosenka w naszej radiowej świetlicy, a będzie to piosenka z filmu Śnieżka, to wtedy chwycę tutaj mazaki, które mamy w naszej radiowej świetlicy i zaraz spróbuję narysować coś zabawnego, może jakąś, tak jak powiedziałaś, chmurkę, tak, słonko. Co tam jeszcze na tym rysunku może się pojawić, poprawiający humor?
0: Niebo.
1: I niebo, tak. Może jakiś kwiatek, prawda?
0: Tak. I góry.
1: Och, tak, super. To są świetne pomysły. Bardzo, bardzo ci pięknie za nie dziękuję. I tak sobie myślę, że oczywiście, że to jest super pomysł, ale bardzo dobrym pomysłem jest także to, co powiedziałaś w ogóle o przytulaniu, bo czasami, kiedy się po prostu kiepsko czujemy, albo tak nie najlepiej, to warto wtedy po prostu przytulić się do jakiejś bliskiej nam osoby.
0: Tak.
1: Zdarza się tobie coś takiego?
0: Tak.
1: Do kogo się wtedy przytulasz?
0: Do mojego kolegi.
1: No to musimy oczywiście serdecznie bardzo kolegę pozdrowić. Jak kolega ma na imię?
0: Julian.
1: No oczywiście, bardzo, bardzo go pozdrawiamy. A kogoś jeszcze chciałabyś pozdrowić, Felicjo?
0: Julianę.
1: A oprócz Juliana?
0: Julianę.
1: Julianę. I kogoś jeszcze?
0: Izabelę.
1: Czy kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy z pozdrowieniami?
0: Mamę. Mamę!
1: No ja rozumiem, słyszę, czekam na kolejne pozdrowienia. Czy już zamykamy tę listę?
0: Nie.
1: No to proszę. To jeszcze...
0: Moje siostry.
1: No właśnie.
0: Tatę. Rękę. I Julkę.
1: Świetne pozdrowienia. Bardzo konkretne, bardzo mi się podobały. Ja również. Nie chcę ci znowu przerwać, więc się zapytam, czy to już koniec tych pozdrowień?
0: Nie.
1: No to jeszcze dwie osoby możesz dodać.
0: I to koniec.
1: Bardzo, bardzo pięknie dziękuję w imieniu całego świata, całej redakcji Polskiego Radia Dzieciom i wszystkich wymienionych przez ciebie osób. My się oczywiście do tych pozdrowień przyłączamy i ciebie też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo powiem ci szczerze, Felicjo, że okazało się, kiedy tak sobie rozmawiałyśmy, że jeszcze jedna rzecz może wpłynąć na nasze samopoczucie i nam je poprawić, kiedy nie jest ono najlepsze.

rozmowa, bo ja przyznam ci się szczerze, że mój humor, nastrój i samopoczucie bardzo się poprawiły po naszej rozmowie. Zatem pięknie ci dziękuję za ten telefon i życzę kolorowego, uśmiechniętego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa!

Hej ho, hej ho, zaśpiewały nam przed chwilą krasnoludki, które towarzyszyły królewnie Śnieżce. Ciekawa jestem, czy te nasze radiowe krasnoludki także znają ten utwór. No, kiedy je spotkam następnym razem, to na pewno się o to zapytam. Ale wiecie co? Wpadła mi do głowy teraz jeszcze taka jedna myśl, a dotyczy ona właśnie śpiewania piosenek, bo rysowanie, o którym wspominała Felicja, jest doskonałym pomysłem, rozmowa, przytulanie także, ale czasami na poprawę naszego nastroju może świetnie wpłynąć właśnie śpiewanie różnych piosenek, które sprawiają nam radość. Na poprawę nastroju może także wpłynąć

naszego nastroju, jeżeli nie jest on najlepszy, wizyta w teatrze. Och tak, przyznam się wam szczerze, że takie wizyty także potrafią mi humor poprawić i to znakomicie. Zatem, jeżeli ktoś teraz słucha nas we Wrocławiu lub w okolicach Wrocławia,

17 we wrocławskim Teatrze Lalek. Co należy zrobić, by od nas to zaproszenie otrzymać? Przede wszystkim zadzwonić do nas pod numer telefonu 22 645 2055, a następnie opowiedzieć o tym, w jaki sposób wy poprawiacie sobie humor, kiedy wasze samopoczucie nie jest najlepsze. Wrocławski Teatr Lalek, 13 czerwca, godzina 15, spektakl Wyobraź sobie. Dzwońcie i częstujcie się tym zaproszeniem. Bardzo proszę.

0: Ale że to była szalona piosenka z drugiej części Shreka. Ona akurat pochodzi, chociaż oryginał, z tego co pamiętam, to chyba Ricky Martin wyśpiewał. Jeżeli się mylę, to proszę poprawcie mnie, ale chyba tak. Chyba to on był tym wokalistą, który jako... Chociaż nie, chyba on też nie był pierwszym wykonawcą tej piosenki, ale chyba takim wykonawcą, który w mojej pamięci najbardziej się zapisał. No dobra, dobra, zostawiamy te piosenki, wracamy do kwestii samopoczucia i teatru, bo to przecież z tym wiązało się zadanie, które wam wyznaczyłam przed tą piosenką, o której przed momentem wspomniałam. No i dodzwoniła się do nas Helenka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Helenko, czy ty masz ochotę wybrać się do wrocławskiego Teatru Lalek?
1: Tak.
0: No to cudownie.

0: W najbliższą niedzielę o godzinie 15 odbędzie się tam spektakl Wyobraź sobie i ja bardzo chętnie przekażę Ci zaproszenia na ten spektakl, tylko poprosiłabym o wykonanie tego zadania, o którym wspominałam, czyli podziel się z nami, proszę, swoim sposobem na kiepskie samopoczucie. Masz jakiś taki sposób?
1: Spotkać się z koleżankami, przytulić się do pluszaka, odczytać, wyjść na spacer.
0: No moja droga, ty to masz cały plik, cały zestaw różnych porad na złe samopoczucie. No pięknie Ci dziękuję. Ja je sobie wszystkie wynotowałam, żeby móc ewentualnie z nich skorzystać. I powiedz mi, czy Ty często z nich korzystasz?
1: Tak.
0: Ale jeżeli często z nich korzystasz, to znaczy, że często masz kiepski humor.
1: Nie.
0: Nie, to chyba rozumiem, że ty o nich pamiętasz i jak trzeba, to korzystasz, ale zbyt często to się nie zdarza.
1: Tak.
0: No to cudownie. A powiedz mi, dlaczego lubisz chodzić do teatru?
1: Bo tam pracuje moja wyobraźnia.
0: Tam pracuje twoja wyobraźnia, jakie to mądre, co powiedziałaś, rzeczywiście. Wyobraźnia to jest coś niesamowitego, coś, w co bogaty jest każdy z nas, tylko czasami o tym zapominamy, zwłaszcza dorośli czasami zapominają o tym, że mają wyobraźnię, że mają fantazję, ale na całe szczęście dzieci im o tym przypominają, no i Polskie Radio dzieciom również. Helenko, no poczekaj, ja tutaj już chciałam oficjalnie powiedzieć, że oczywiście podwójne zaproszenie do Wrocławskiego Teatru Lalek w Twoje ręce powędruje, a na potwierdzenie tego wszystkiego proszę bardzo. Brawa, fanfary i oklaski także w Twoją stronę właśnie teraz poleciały, pofrunęły razem z naszymi uśmiechami. Gratulacje ogromne. Bardzo proszę w przyszłym tygodniu do nas zadzwonić i opowiedzieć, jak było na spektaklu, jak było w teatrze. Co sobie tam takiego wyobraziłaś, oglądając spektakl właśnie pod tytułem Wyobraź sobie. Och, Helenko, to ja jeszcze się ciebie podpytam, co ty najczęściej sobie wyobrażasz? To nie jest łatwe pytanie. Helenko, jesteś tam?
1: Tak.
0: Ach, zastanawiasz się. To może wyobrażasz sobie często, jak będziesz wyglądać, jak będziesz dorosła?
1: Ja sobie wyobrażam zawsze, jak patrzę w chmury, to wyobrażam sobie chmury, na przykład jakieś zwierzątka.
0: O, to jest w ogóle świetna zabawa. To jest naprawdę doskonała zabawa i tak sobie myślę, że zwłaszcza podczas wakacji, które przecież już niebawem nastąpią, można sobie tak poleżeć na trawie i właśnie poobserwować chmury i zastanowić się, do jakich zwierząt są one podobne. No też sobie zapiszę ten pomysł, bo jest on naprawdę doskonały. Helenko, kogo pozdrawiamy?
1: Mamę, tatę, brata, kota, całe Polskie Radio dzieciom, krasnoludki, panią, i koleżanki.
0: Piękne pozdrowienia, my się oczywiście do nich przyłączamy. Pięknie, również dziękujemy za te skierowane w naszą stronę. No i życzymy Ci udanego, wspaniałego, przemiłego, uśmiechniętego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Wiemy już doskonale, że wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom jest wielu miłośników teatru, ale wiemy również, że jest wśród Was wielu miłośników muzyki, ale także i najróżniejszych łamigłówek. Kiedy to połączymy, wyjdą nam łamigłówki dźwiękowe, czyli po prostu Wasza ulubiona zabawa pod tytułem...
1: Muzyczne puzzle.
0: Otóż to, zabawa ta polega na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach naprowadzających Was na ten tytuł. To mogą być wyrazy, które znajdują się w tekście tej piosenki, w samym tytule, albo takie, które po prostu nam się z nim kojarzą. Dlatego trzeba troszeczkę pokombinować, wysilić swój umysł, by te wszystkie

wszystkie wyrazy, jak taką układankę ułożyć i wówczas powstanie Wam poszukiwany przez nas tytuł. Mam nadzieję, że jesteście już gotowi na naszą zabawę, bo już za chwil kilka pierwsze słowo naprowadzające na ten tytuł. Ja jeszcze tylko przypomnę numer telefonu do naszej radiowej świetlicy, który będzie Wam niezbędny do tego, byście mogli dzielić się z nami swoimi pomysłami na poszukiwany tytuł piosenki. 22 645 2055 to jest właśnie ten tytuł, to jest właśnie ten numer telefonu, z którego koniecznie musicie skorzystać, by podać nam proponowany przez Was tytuł piosenki, a kto wie, może się okazać, że to jest ten tytuł, którego dzisiaj poszukujemy.

No ja bym jednak taką malutką, jedną drobniutką rzecz zmieniła. To znaczy poznałabym tytuł piosenki, którego dzisiaj poszukujemy w naszej łamigłówce dźwiękowej, czyli zabawie muzyczne puzzle, bo to teraz właśnie otwieramy nasze linie telefoniczne i razem z pierwszym słowem naprowadzającym na ten poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł, czekamy na wasze propozycje. 22 645 2055 to jest numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Śmiało dzwońcie, jeżeli takie pomysły macie, a pierwsze słowo naprowadzające

wskazujące na ten tytuł, to wyraz król. No i jak tam? Jakiś tytuł już może pojawił się w waszej głowie? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie, musimy sprawdzić po prostu, czy to jest ten tytuł, czy to jest w ogóle dobry tor, czy może jednak trzeba go troszeczkę zmienić. Nie dowiecie się tego, jeżeli do nas nie zadzwonicie, nie zaproponujecie tego tytułu piosenki i nie zweryfikujemy, czy rzeczywiście to jest ten, którego szukamy, czy jednak poszukiwania nasze muszą trwać dalej. Król to jest to słowo, a numer telefonu 22 645 20 55.

0: Muzyczne puzzle.
1: O, właśnie tak nazywa się nasza zabawa dźwiękowa, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku, między godziną 16 a 18. Pierwsze słowo naprowadzające na poszukiwany przez nas tytuł, bo na tym polega ta zabawa, że szukamy wspólnie tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach na ten tytuł Was naprowadzających. Pierwsze słowo już jest Wam znane, to wyraz król. I pierwsza propozycja się pojawia. Dzień dobry, dziewczęta.
2: Dzień dobry.
1: Ola i Kaja, zgadza się?
2: Tak.
1: Cudownie, bardzo się cieszę, że tym razem niczego nie poprzekręcałam, nie pozmieniałam. Powiedzcie mi, dziewczyny, jak według Was może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł?
2: Puzzle Hakuna Matata.
1: Już sprawdzam, czy to jest ten tytuł. Tego tytułu dzisiaj nie poszukujemy, ale powiem Wam szczerze, że ja uwielbiam tę piosenkę Hakuna Matata. A Wy?
2: Tak, lubimy.
1: Pamiętacie, kto w Królu Lwie śpiewa ten utwór?

0: utwór? Bardzo słabo was słyszę, dziewczynki. Jest możliwość, żebyście miały telefon przy rączce? Przy
1: tak.
0: buzi, w
1: Królew,
0: rączce. O, super.
1: Królew, Pumba i Tom chyba jakiś.
0: I Timon, tak,
1: Timon,
0: tak. Świetnie, rzeczywiście. Ja zapomniałam, że tam Simba się pojawia w tej piosence, a chyba faktycznie przez moment jest. Tak, Kasia kiwa głową, że tak, jest. Bo głównie rzeczywiście kojarzy nam się ta piosenka z Pumbą i z Timonem, a tymczasem faktycznie Simba też tam się pojawia. A pamiętacie, o co chodziło w tej piosence, Hakuna Matata?
1: Nie bój się.
0: Tak, nie bój się. Oni wyjaśniają Simbie, Timon i Pumba, jako jego opiekunowie, o co chodzi, że nie należy się bać, że życie jest wesołe, radosne i po prostu trzeba je całymi garściami brać i nie ma co się martwić. I tak sobie myślę, że czasami jak mamy jakąś trudność, na przykład jakiś sprawdzian trudny, albo jakieś przed nami wyzwania stoją, to można sobie tak zanucić tę piosenkę, żeby dodać sobie trochę energii i siły. Co wy na to? Dobry pomysł?
1: No, w sumie tak.
0: W sumie tak. A pamiętacie, jak ta piosenka, jak ten refren brzmi?
1: Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi.
0: O, właśnie, tak. I już się nie martw. Tak, dokładnie. Tak, to jest właśnie ta piosenka. Dziewczyny, czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
1: Naszą całą rodzinę, szkołę, naszego psa, kotka, tatę i naszego brata.
0: Świetnie. Czy chcecie jeszcze kogoś dopisać do tych pozdrowień?
1: Tak.
0: No to słucham. Kogo jeszcze?
1: Całe Polskie Radio dzieciom.
0: Oj, pięknie, dziękuję. Bardzo.
1: Wszystkich słuchaczy i jeszcze moje koleżanki Kai.
0: Bardzo, bardzo pięknie dziękuję za te pozdrowienia skierowane w naszą stronę. Do wszystkich waszych pozdrowień się oczywiście przyłączamy i was także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy miłego, uśmiechniętego, fantastycznego, kolorowego popołudnia. Pa, pa, pa, do usłyszenia!
1: Do widzenia!
0: To była Ola i Kaja z pierwszą propozycją. Czas na kolejne, bo cały czas poszukujemy tytułu piosenki. No to co? Drugie słowo naprowadzające? Och tak, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Drugie słowo brzmi duch. Mamy zatem dwa wyrazy. Król i duch. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki? Jeżeli macie jakiś pomysł albo wiecie, to śmiało zadzwońcie. 22 645 2055.
2: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść innym jego kompanię. Ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie?
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Hakuna Matata. Tak nazywa się piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w naszej radiowej świetlicy, ale to nie jest ten tytuł, którego dzisiaj poszukujemy. Zatem tropimy w dalszym ciągu ten tytuł piosenki, który dzisiaj w muzycznych puzzlach powstanie po ułożeniu, jak puzzle, jak układanka właśnie najróżniejszych słów naprowadzających na tenże tytuł. A takich słów naprowadzających znamy już dwa. Król i duch. To są te dwa wyrazy i kolejna propozycja właśnie teraz się pojawia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz, Matyldo, dzisiaj?
1: Dobrze.
0: Samopoczucie, nastrój, humor, wszystko w porządku?
1: Tak.
0: No to świetnie. To ja jeszcze od razu chciałabym się w takim wypadku ciebie zapytać, jaki ty masz sposób na złe samopoczucie.
1: Mam sposób przytulania się do mamy.
0: To jest doskonały sposób.
1: Moja mamusia.
0: Rzeczywiście, to jest bardzo, bardzo dobry sposób. Ale no dobra, ja wiem, że my teraz nie o przytulaniu mamy rozmawiać, a o poszukiwanym przez nas tytule piosenki. Zatem od razu przejdę do rzeczy i się zapytam, jaki tytuł kojarzy ci się ze słowami król i duch?
1: Duch żyje w nas.
0: Jeszcze raz?
1: Duch żyje w nas.
0: Duch żyje w nas. Sprawdzam. Tego tytułu dzisiaj nie poszukujemy, ale spokojnie, nie ma co się martwić. Za moment będą kolejne podpowiedzi i kto wie, może to one nakierują ciebie na poszukiwany tytuł. Matyldo, a powiedz proszę, jak twoje motyle?
1: Dobrze, ale nie mam żadne.
0: Ach, już pofrunęły sobie dalej?
2: Tak. Cykl życia zakończyły.
0: No, tak to właśnie jest. Tak samo jak w Królu Lwie. Tutaj w kręgu życia, jak zostało to wyśpiewane. Ale rozumiem, że twoja miłość do motyli trwa i na pewno jeszcze jakieś się pojawią u was.
2: Nie, poczwarka czeka na wyczucie.
0: Już jest. Tak. Ojejku, no właśnie. To ja tak powiedziałam, na pewno tak właśnie się stanie. Fantastycznie. Matyldo, czas zatem na pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
1: Mamę, tatę, panią, całopolskie rady dzieciom, krasnoludki, jak się odnalazły, jego pieska, babcie, dziadka, panią, przytulicę całą i to wszystko.
0: Na pewno?
1: Tak.
0: Fantastyczne pozdrowienia. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję za te, które w moją stronę skierowałaś dla całej naszej redakcji. I my ciebie oczywiście też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Przesyłamy ci moc uśmiechów, życzeń i uścisków. No i oczywiście

0: Oczywiście do wszystkich Twoich pozdrowień także się przyłączamy. No i życzymy Ci kolorowego, fantastycznego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa.
0: Nasza zabawa trwa nadal. Nadal poszukujemy tytułu piosenki w naszej zabawie Muzyczne Puzzle. Dwa słowa naprowadzające na ten tytuł piosenki już znacie. To Król i Duch. Czas na kolejną podpowiedź i ona się pojawi, ale po godzinie 17, więc teraz jest ten czas, byście się zastanowili, wytężyli swój umysł, jaki to może być tytuł piosenki. O co chodzi, jak się złoży te dwa słowa? A czy te słowa występują w tytule, czy w tekście, a może kojarzą się po prostu z tą piosenką? No musicie, moi drodzy, troszeczkę tutaj pokombinować, zastanowić się, połączyć, poukładać, spróbować dopasować jedno do drugiego i na pewno wówczas pojawi się taki tytuł, który warto zaproponować nam, a my sprawdzimy, czy to jest ten, którego poszukujemy, czy jednak nasze poszukiwania mają trwać nadal. Słyszymy się po godzinie 17 w kolejnej odsłonie naszych muzycznych puzli.

0: Thank you. Thank you.
1: Autopromocja.
2: Marzenia o spełnianiu artystycznych planów często pojawiają się bardzo wcześnie. Wtedy miejsce nie ma większego znaczenia. Nucimy pod prysznicem, tańczymy w parku i na przerwach w szkole, ale przychodzi taki moment, że chcemy pokazać swój talent większej publiczności i zaprezentować go na dużej scenie. Takie możliwości już od 46 lat daje Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie, a wszystkiemu bardzo uważnie przesłuchiwać się będzie Polskie Radio Dzieciom. Na relacje z tego wyjątkowego wydarzenia zapraszam już w najbliższy piątek w specjalnym wydaniu audycji Kultura nie śpi. Czekam na Was od 18. Martyna Chuderska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica.

No i stało się, godzinę 17. Przywitaliśmy chwilę temu, dokładniej mówiąc 5 minut temu, przywitaliśmy godzinę 17, a to oznacza, że czas na drugą część naszego radiowo-popołudniowego spotkania. A o czym my dzisiaj rozmawiamy? Tak sobie właśnie pomyślałam, że chyba jeszcze wam nie zdradziłam tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zatem już śpieszę z tą informacją. Wczoraj pytałam was o różne nietypowe miejsca, gdzie chcielibyście zamieszkać, gdybyście mogli przez miesiąc wybrać sobie jakieś takie nietypowe miejsce do mieszkania. No i pytałam się, czy to może być domek na drzewie, latarnia morska, pociąg, może jacht, tutaj różne opcje i możliwości się pojawiły. No i dlaczego to pytanie się akurat wczoraj pojawiło podczas naszej audycji? Otóż dlatego, że tak pomyślałam sobie, że większość z nas mieszka w domu albo w mieszkaniu. Jest tak? Jest. Mamy swój pokój, ulubione miejsce do zabawy, dobrze znamy okolice, w której mieszkamy. Ale są ludzie, którzy wybierają zupełnie inny sposób życia. Zamiast ulic i chodników mają wodę. Zamiast samochodu jacht, a ich widok za oknem zmienia się niemal każdego dnia. Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie w drugiej części naszego programu o życiu pod żaglami, o podróżowaniu po wodzie i o przygodach, które czekają tam, gdzie kończy się ląd.

trzesz i chuchasz i dmuchasz. Generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

0: bum, bum.
1: No, różne rzeczy mogą z takich obiecanek, cacanek powstać. Zresztą swoją drogą przyznam się wam szczerze, że bardzo mi się podoba to sformułowanie. Obiecanki, cacanki. No bo właściwie co to są te cacanki? To musi być coś chyba niesamowicie fajnego, skoro wszyscy sobie to obiecują. Chociaż oczywiście zazwyczaj używamy tego sformułowania, że obiecanki, cacanki, kiedy wychodzimy z założenia, że ktoś nam coś obiecuje, ale to się na pewno nie stanie. No cóż, tak też czasami bywa. A my powracamy do naszej muzycznej zabawy, czyli do zabawy pod tytułem...
2: Muzyczne puzzle.
1: No tak, bo tytuł piosenki, którego dzisiaj poszukujemy, nadal jest nam nieznany. A dwa słowa naprowadzające na ten tytuł brzmią następująco. Król i duch. Trzecia podpowiedź to karesy. Duch, król, karesy. 22 645 2055 to numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak może brzmieć poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł, to śmiało zadzwońcie.

Tylko mój, tak nazywa się utwór, który przed momentem rozbrzmiewał w naszej radiowej świetlicy, ale to nie jest ten tytuł, którego dzisiaj poszukujemy. Ten, którego poszukujemy, kojarzy się ze słowami król, duch, karesy. No i ja od siebie mogę teraz dorzucić jeszcze czwartą podpowiedź, ponieważ na samym początku, kiedy Ola i Kaja do nas dzwoniły z propozycją piosenki Hakuna Matata, to nie był ten poszukiwany przez nas tytuł, ale pochodził z pewnej bajki. I ten tytuł, którego my dzisiaj poszukujemy, pochodzi właśnie z tej bajki, czyli z Króla Lwa. No mam nadzieję, że po takiej podpowiedzi to telefony rozdzwonią się teraz do nas i za moment rozszyfrujemy, jaki to tytuł jest dzisiaj przez nas poszukiwany w muzycznych puzzlach. Król, duch, karesy. To są te podpowiedzi, słowa naprowadzające na poszukiwany przez nas tytuł oraz informacja, że piosenka ta pochodzi z filmu Król Lew. 22 645 20 55.

0: Dlaczego mnie budzisz? Tak nazywa się ta piosenka, która przed momentem tutaj rozbrzmiewała i wiecie co? To jest takie zdanie, które podejrzewam bardzo często słyszą rodzice, którzy wchodzą rano do waszych pokoi. No, ciekawa jestem, czy takie samo zdanie słyszał mój dzisiejszy gość, kiedy wchodził, no właśnie chyba nie do pokoju, zaraz się dowiemy, co tam jest na tym jachcie, kiedy wchodził do pokoju lub też kajuty naszego drugiego gościa. Dzień dobry, moi tajemniczy goście. Jeszcze wiem, że was nie przedstawiłam, ale najpierw musimy rozsupłać tę zagadkę. Było takie pytanie?
1: Tak, było pytanie i odpowiedź zawsze brzmi jeszcze 5 minut.
0: No właśnie, czyli bez względu na to, gdzie mieszkamy, to pytanie bardzo często jednak na linii rodzice, dzieci się pojawia, tak, bez względu na okoliczności przyrody, czy też miejsca zamieszkania. Dzisiaj odwiedzili nas wyjątkowi goście, już teraz oficjalnie mogę was przywitać. Kalina Jakubczak i kapitan Adam Jakubczak, witam was bardzo, bardzo serdecznie.
1: Bardzo nam miło się też przywitać.
2: Bardzo nam miło, witamy.
0: Słuchajcie, no właśnie, to jest tam na tym jachcie, tam nie ma pokojów, prawda? Kajuty,
2: tak,
0: dobrze
2: kajuty
0: powiedziałam?
2: Są. Tak.
0: Uf, całe szczęście, bo byłby wstyd na cały świat, gdybym się pomyliła. Jak to się stało, że zamieszkaliście na jachcie?
2: Za tatę sprawą.
1: Tak, wszystko przeze mnie.
0: No to ja
2: ale
0: się...
2: w pozytywnym sensie.
0: To ja się dowiem, jak to się stało. Bardzo proszę opowiadać.
1: Ach, no... Dawno temu, jak jeszcze pracowaliśmy zawodowo w dużych firmach w Polsce, to razem z żoną, spotykając się najczęściej w weekendy, stwierdziliśmy, że takie mamy, odnosimy wrażenie, że wiele dni nam minęło, że wypełniamy Excel, dążymy do tego, żeby zrealizować jakieś cele, które zakładali nasi pracodawcy, ale nam wiele tygodni uciekło. Pamiętaliśmy tylko to, jak czasem gdzieś wyjechaliśmy, czasem wyszliśmy na spacer i doszliśmy do wniosku, że trochę szkoda życia na to, żeby pamiętać tylko weekendy i to ze 2 w miesiącu. I stwierdziliśmy, że dobrze, trzeba coś z tym zrobić, żeby jednak pamiętać każdy dzień. Średnio nam wyszło, bo teraz czasami grubych dni nie pamiętamy, bo sztorm nam zabiera wspomnienia, ale naprawdę są one unikatowe, te dni.
0: Ale można powiedzieć, że to jest trochę tak, że postanowiliście połączyć swoje oczekiwania z marzeniami?
1: Mhm, dokładnie. Kiedyś, dawno temu, jeszcze studiując, usłyszałem takie zdanie, że są 2 sposoby na to, żeby być szczęśliwym. Albo zarabiać bardzo dużo i w czasie wolnym wydawać te środki na to, o czym się marzy, albo zarabiać mniej i robić to, o czym się marzy. Wybraliśmy drugą strategię i jesteśmy szczęśliwi. Niedawno mieliśmy przyjemność na chwilę opuścić nasz jacht z żoną. Mieliśmy takie okrągłe rodziny i doszliśmy do wniosku, że tęsknimy za jachtem.
0: No właśnie, bo nie ma z nami Edyty Kos-Jakubczak, tak, mamy i żony, ale uśmiechamy się do niej bardzo serdecznie i machamy z naszej radiowej świetlicy, oczywiście, wysyłamy moc uścisków słońca, to chyba niestety dzisiaj z Warszawy nie prześlemy.
2: Ale to mama nam przyśle.
0: O! Tak, tak. Super, bardzo mi się to podoba.
1: U nas na morzu już jest od kilku tygodni strasznie. Non-stop słońce, 0 chmur, 32 stopnie w cieniu, strasznie.
2: Tak, masakra.
0: No, ja
2: zazdrościmy wam.
0: Bardzo chętnie przyjęłabym trochę tej pogody, jakby na to nie patrzeć. Ale dobra, do lata jeszcze trochę dni pozostało do tego oficjalnego, prawda? Lata, więc możemy cierpliwie na to słońce sobie poczekać. Ja rozumiem, że rodzice byli szczęśliwi z podjętej decyzji, a Kalinka, jak to było u ciebie? Czy ty od razu wszystko zaakceptowałaś z uśmiechem na twarzy tak pięknym, jak teraz masz?
2: Dziękuję ślicznie. Na twojej twarzy również gości prześliczny uśmiech. Wydaje mi się, że cieszyłam się przede wszystkim ze względu na to, że byłam wreszcie z rodzicami przez cały czas. No bo wcześniej, jak byliśmy na lądzie, to byłam tylko przez część roku z jednym rodzicem, a później z drugim. A wtedy mogłam się cieszyć już obydwojga naraz. I trochę życie mi się pozmieniało, umówmy się, bo wcześniej byłam w szkole stacjonarnej i przeszłam do szkoły zdalnej online i przeprowadziłam się na jacht, ale... Podoba mi się takie życie.
0: Ale miałaś takie wrażenie, że jesteś w tym wszystkim wyjątkowa? No bo to nie jest takie typowe, prawda?
2: To znaczy po tylu latach, dopiero po jakimś czasie zaczęłam zauważać, że ta moja normalność na co dzień, oglądanie delfinów, żółwi morskich, to, że zamiast

0: z normalnych wróbli, mam mewy. To jednak nie jest do końca normalne. Ale w takim pozytywnym sensie. Bo też stwierdzam, że jestem pozytywnie nienormalną osobą. Mieszkając na jachcie, co prawda miałam normalnie swoje pluszaki i swoje koty, ale mieszkaliśmy na jachcie i nadal mieszkamy. Jest to wyjątkowe życie, ale normalne na swój sposób. No bo tak jak powiedziałaś na początku, ja nie mam pokoju, mam swoją kajutę. Mieszkamy na jachcie i też mamy taką małą tradycję, że rano jak wstawałam, to się pytałam rodziców, gdzie mnie dzisiaj wywieźliście, bo w jedną noc mogli mnie wywieźć na inny kontynent.
1: Tak, Kalinka w młodości miała zasadę, że jej w nocy nie wolno być na górnym pokładzie, nawet jak byliśmy w drodze, czyli płynęliśmy. I zdarzało nam się, że nie dopłynęliśmy do wybranego celu i czasami to nawet był inny kraj albo inny kontynent. Tam na wysokości Gibraltaru odległość między Afryką a Europą to tylko 14 km, dla jachtu to 2 godziny i mogła się obudzić w Afryce, a chciała się obudzić w Europie.
0: No. Tak samo wyszło.
2: Niesamowite niespodzianki. Wiecie, większość dzieciaków rano się budzi i ewentualnie się zastanawia, co będzie na śniadanie. A ty się budziłaś zastanawiając się, na jakim kontynencie dzisiaj będę spacerowała porankiem, jeżeli dobijemy do brzegu, rzecz jasna, prawda?
0: No
2: bo to nie zawsze tak pięknie wyglądało, że ten brzeg na horyzoncie był widoczny.
0: Ale może też jest fajne. I ocean też.
2: Ale wiesz, ale to super, że to mówisz, bo niektórych to przeraża, że nie widać tego lądu, nie wiadomo, co się zadzieje,
0: tak,
2: gdzie ja
0: jestem.
2: Tak,
0: jedno to, że lądu, a drugie to to, że jak się wpływa do, tak już się pływa normalnie, zwyczajnie w pław, to czasami nie widać dna. I to też niektórych przeraża.
1: Tak.
0: No bo jest taka ciemna otchłań, ale z drugiej strony, jak się spojrzy na uśmiechnięte twarze rodziców, to od razu wszystko jest okej.
2: No i można też spotkać właśnie te niesamowite morskie stworzenia. Ja już pomijam żółwie, delfiny.
0: Tak ci w tajemnicy powiem,
2: że
0: ja nawet na
2: ryby tam potrafią być.
0: Właśnie, tak ci powiem w tajemnicy, że ja widziałam nawet na oceanie syreny.
2: Tak. Jestem w stanie się to uwierzyć, naprawdę.
0: Bo nocą jak się płynie, jest taki fluorescencyjny, czyli świecący w ciemności plankton. To są takie małe, zielone drobinki świecące się w ciemności. I jak pływały wokół nas delfiny, to wyglądały jak syreny.
1: Nocą delfinów nie było zupełnie widać, były czarne jak woda. Tylko widać było ten plankton rozbijany wokół ciał delfinów. Więc wyglądały jak takie ogromne woale długich, białych, świecących włosów. I włosów jeszcze z ogona, ogona syreny. Tak. 100% syreny.
2: Niesamowite. Tak. Fantastyczne historie. Och, no i tak podejrzewam, że to między innymi też zbiór takich historii z życia wziętych spowodował później, że powstała najpierw twoja książka, a później wasza wspólna.
1: Tak.
0: Tak. I teraz jeszcze jedna.
2: A teraz kolejne się tworzą.
1: Tak, teraz już piszemy powieści. I tak postanowiliśmy, poza tym doświadczeniem takim, które zdobywamy na co dzień, bo dla nas ono nie jest takie wyjątkowe. No, opisujemy wspomnienia w książkach podróżniczych, dołożyć trochę wątku fantastycznego i takiej naszej wyobraźni i powstały powieści, którymi trochę zmanipulowałem świat. Bo trzy powieści pisze z żoną, córka nam pomaga i trzy powieści pisze córka, której my nie pomagamy. A ponieważ ona już jest duża i chcemy znaleźć z nią mieć dużo tematów do rozmów, to postanowiliśmy...
0: W sercu nadal jestem dzieckiem.
1: To postanowiliśmy, że te powieści się będą między sobą krzyżować, czyli bohaterowie jej książki spotkają się z naszymi bohaterami.
2: Bardzo ciekawy zabieg.
1: Tak. I teraz musimy się ciągle konsultować, jak oni są ubrani, co czytają, co jedzą, więc chcąc, nie chcąc i tak musi z nami ciągle gadać.
0: Bo same światy też mają swoje wymyślone nazwy, części owoców, kolorów, wymiarów, mają swoje własne nazwy.
1: Tak.
2: Cudownie. Kiedy premiera?
0: Premiera
1: za 3 dni.
0: Za 3 dni będziemy się widzieć na Festiwalu Książki w Opolu, ale tak. Taka oficjalna premiera będzie 26 czerwca, czyli w pierwszy dzień wakacji.
2: Och, cudownie, rzeczywiście. A Kalinka, twoja książka?
0: Moja książka będzie dopiero w październiku, bo moja już się napisała.
2: Czyli na początek
0: jeszcze...
2: roku akademickiego.
0: Tak.
1: Bardzo się cieszymy, dlatego że stworzyliśmy własny świat i w tym świecie opowiadamy o przygodach prawdziwych, które gdzieś w pewnym momencie meandrują w taki świat fantazji. Trochę zastanawiamy się,
0: poruszone czy... naszą fantazją i wyobraźnią.
2: I poczuciem humoru, tak. Podejrzewam, którego wam nie brakuje przecież.
1: Zauważyłem, że podczas jednego z rozdziałów, bo my piszemy, jakby nie zamykamy się w pokoju, to jest czytelnią i nie zamykamy się słuchając Bacha albo Chopina, piszemy nadal obok siebie siedząc się śmiejąc i któregoś pięknego dnia słuchaliśmy audiobooka pani Chmielewskiej, to taka wspaniała polska pisarka i niestety ten rozdział u mnie zamiast fantazy wyszedł

0: komedią, inspirowane literaturą pani Chmielewskiej, ale przynajmniej jest wesoło.
1: Ale wiecie, ja ostatnio słuchałam trochę różnych podcastów i czytałam co nieco na temat George'a Lucasa i jego podejścia do Gwiezdnych Wojen. Mm-hmm. On bardzo chciał, żeby to było takie science fiction, nawet mm-hmm. bardziej z naciskiem na science. Mm-hmm. No, wyszło fiction. Więc to nigdy nie wiadomo, prawda, gdzie te drogi artystyczne, no bo jednak bycie pisarzem, bycie filmowcem, reżyserem, to wszystko to jest pewien rodzaj artyzmu, gdzie te drogi
2: my
1: was zaprowadzą.
2: Mamy takie małe wrażenie, że nawet jak stworzymy ten swój plan krok po kroku, co mają robić bohaterowie, jak ma wyglądać świat, to i tak palce nas kierują czasami w zupełnie nieznanym nam kierunku i czasami jak patrzymy na ten plan, sami się zastanawiamy, jakim cudem my tam zabrnęliśmy.
0: Tak, w ostatniej książce mój bohater w pewnym momencie otworzył drzwi i zauważyłem, że to fajnie było pójść dalej. Kompletnie tego nie planowałem i tam się otworzyła nowa zupełnie przygoda, która była dlatego, że mój bohater otworzył drzwi.
1: No słuchajcie, nie będziemy więcej może zdradzać tutaj historii zawartych w książce. Po prostu wyczulamy, uczulamy i zachęcamy wszystkich do zapoznania się samemu z tymi najróżniejszymi przygodami, które można tam odnaleźć, bo ja jednak mimo wszystko chciałabym powertować nie karty waszych książek, a wasze życie pod żaglami. I do tego tematu wrócimy zaraz po piosence.

0: Hej, Barakuda. No ciekawa jestem, czy ta piosenka jest znana naszym gościom. Kalina Jakubczak i kapitan Adam Jakubczak są razem z nami. Znacie tę piosenkę?
1: Ojejku, mi się kojarzy.
2: Tak, pewnie nazwy byśmy nie pamiętali, ale słowa gdzieś tam w zakamarkach pamięci.
1: Na pewno są melodie.
0: No bo jak powiem, że z Akademii Pana Kleksa, to pewnie od razu.
1: To na pewno
0: się
1: przypomni.
0: Akademia
1: Pana Kleksa to tak.
0: Zdecydowanie. Ale może z piosenkami też jest związane. Jak się nazywają? O, słuchajcie, niech to będzie zagadka dla naszych słuchaczy. Jak się nazywają piosenki, które bardzo często z morzem są związane i na morzu
1: są bardzo często słuchane i śpiewane.

0: przez gitarę, albo ukulele, albo harmonijkę w repertuarze.
1: A służą do pracy. Są
0: dokładnie
1: bardzo rytmiczne i służą do tego, żeby zmobilizować zmęczonych majonarzy do pracy.
2: I tak, jeżeli macie ochotę z okazji zbliżającego się Dnia Ojca dla swojego taty zdobyć książkę naszych dzisiejszych gości, to zadzwońcie 22 645 20 55. Odpowiadając na to pytanie, taką książkę, którą prezentować tacie możecie już 23 czerwca od nas otrzymacie. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
1: Książkę z autografami.
2: Tak.
0: O, ja zacieram rączki, jakbym to ja miała zaraz wziąć udział w tej naszej zabawie. Mówiliśmy sobie o tym, że wasze życie na jachcie było fascynujące, usiane przygodami najróżniejszymi, ale czy takimi różami bez kolców to się zaraz okaże? No bo jednak jacht to jest niewielka przestrzeń. No właśnie.
1: Tak, jak to często mówimy, jak samochód się popsuje, to zjeżdża na pobocze. A jak jacht się popsuje, no to już nie zjedzie na pobocze. I tak naprawdę najbardziej spektakularne przygody, jakie pamiętamy, to właśnie awarie, które spędzały nam sens powiek, bo trzeba było jakoś do tego portu dopłynąć. A co najciekawsze, te takie ścielankowe, długie dni z idealnym wiatrem, z delfinami, z aburtą, ze słońcem na niebie i niebieską albo laserową wodą, to nie pamiętamy.
0: Ale na szczęście zawsze mieliśmy siebie nawzajem i tata zarządzał górnym pokładem, mama zarządzała dolnym pokładem, tak, a ja byłam takim dobrym duszkiem.
1: Tak. Zdrowek z dwóch kapitanów na pokładzie, to żeby zamieniać się. Tak,
0: tak, nie trzeba podzielić sobie obowiązki.
1: Tak, nie wchodząc sobie w drogę.
2: Otóż to. No ale właśnie, czy zdarzały się jednak sytuacje, że się w tę drogę wchodziło? Na przykład, kiedy trzeba było coś zrobić, bo podejrzewam, że właśnie każdy miał przydzielone różne swoje zadania. One pewnie też były rotacyjne, czyli się zmieniały. No a czasami przecież nie ma co się oszukiwać, moi drodzy, na naszych rodziców. Też się czasami obrażamy, nasi rodzice, bywa, że na nas również, tylko że w domu możemy pójść do swojego pokoju albo pójść sobie na spacer. No do trzaskania drzwiami to nikogo nie zachęcamy, ale czasami niestety i takie sytuacje mają miejsce. No a jak to wyglądało u was?
0: Nie do końca się tak da, ponieważ na jachcie jest dość mała przestrzeń, ale rozwiązuje to konwersacja po danej sprzeczce albo kłótni.
2: Czyli rozmowa.
0: Tak, rozmowa. Nie jest to proste działanie, ale wydaje mi się, że jest to o wiele lepszym działaniem niż takie zamykanie się w pokoju. Nie jest zdecydowanie proste, ale jest o wiele fajniejsze i w tym sensie...
1: Tak, tak. Przypominam sobie wiele takich sytuacji, gdzie na przykład trzeba było coś zrobić i byliśmy zmęczeni.
0: Ktoś nie w tym miejscu odłożył sztućce.
1: Tak, albo coś się właśnie przesuwa po stole, bo tam stać nie powinno. Tak, nasz dom czasami się porusza i to najczęściej na boki.
2: Przechyla.
1: Tak,
0: tak. Ciekawe się wtedy obiad robi.
1: Tak. Ale mam też takie formalne rozwiązanie, które zostało wymyślone setki lat temu, czyli dzielimy się na wachty. Wachty są nawigacyjne, kambuzowe i osmańskie.
2: Czyli takie dyżury jakby.
1: Tak. Wachta bosmańska i wachta kambuzowa trwają od 8 rano do wieczora, od też do 20, a nawigacyjna trwa całą dobę. Osoby, które prowadzą jacht, są zwolnione z wszystkich innych obowiązków, bo w sumie ratują nam życie od niebezpieczeństw, które moglibyśmy przeoczyć. A pozostałe osoby je wspierają, przygotowując posiłki albo zarządzając czystością na pokładzie jachtu. To trochę tak, jakbyśmy wchodzili do domu, patrzyli na lodówkę i patrzyli, jakie dzisiaj o tej godzinie mamy obowiązki. Czy prowadzimy dom, bo się porusza, czy też robimy coś innego.
2: No proszę, czyli wszystko jest kwestią dobrej organizacji. To tak ładnie brzmi, z wykonaniem różnie bywa, ale myślę, że rzeczywiście rozmowa i dobra organizacja to są takie dwie rzeczy, o których warto pamiętać, kiedy nie do końca wszystko idzie tak, jakbyśmy sobie życzyli. Wówczas zawsze warto usiąść przy tym stole, czy to na jachcie, czy to w domu i po prostu wspólnie, rodzinnie porozmawiać. Słuchajcie, musimy zrobić pauzę w naszej rozmowie, bo dodzwoniła się do nas Marysia. Halo, halo. Dzień dobry, Marysiu.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz mi, proszę, czy ty umiesz żeglować?
3: Nie.
2: A myślałaś kiedyś o tym, by się tym zająć?
3: Nie.
2: A no to wiesz, może właśnie po dzisiejszej naszej rozmowie i książce, którą być może otrzymasz, jak dobrze odpowiesz, że rzecz jasna na naszą zagadkę, to ten pomysł gdzieś tam zakiełkuje w twojej głowie. Nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo.

0: Marysiu, pamiętasz, o co pytaliśmy?
1: Tak.
0: A możesz przypomnieć tę zagadkę?
1: Jak się nazywają piosenki żeglarskie?
0: Otóż to, no i jak one się nazywają właśnie?
1: Szanty.
0: Czy to są szanty, moi drodzy goście?
2: Tak,
3: tak,
2: zdecydowanie zgadłaś.
3: Dobra odpowiedź.
0: Skoro to jest dobra odpowiedź, to w twoją stronę teraz właśnie płyną. Brawa, fanfary i oklaski oczywiście nasze tutaj wprost z radiowej świetlicy. Gratulacje. Marysiu, będziesz miała prezent na dzień taty już załatwiony.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To powiedz nam jeszcze proszę, jak tato ma na imię, żebyśmy wiedzieli, jak nasi goście, do kogo mają skierować dedykację.
2: Tak.
1: Paweł Górny.
0: Tata Paweł. Dobrze, dobra. Zapamiętamy sobie. Marysiu, a czy kogoś chciałabyś pozdrowić?
1: Tak.
0: No to słuchamy. Kogo pozdrawiasz?
1: Całą moją rodzinę, Polskie Radio dzieciom i moją siostrę, która teraz gotuje mi kolację.
0: O, to taka siostra to skarb. Tak. Bardzo pięknie dziękujemy za pozdrowienia skierowane w naszą stronę. Do wszystkich twoich pozdrowień oczywiście się przyłączamy i przesyłamy ci jeszcze na razie tylko moc uśmiechów i uścisków wprost z naszej radiowej świetlicy, a już niebawem książkę naszych gości, tak, którą będziesz mogła tacie sprezentować już niebawem. Do usłyszenia, Marysiu, wszystkiego dobrego. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia.
3: No, do usłyszenia.
0: Moi drodzy, no właśnie, wracamy do naszych żeglarskich historii. Już sobie wyjaśniliśmy, że różnie to bywa. Człowiek jest człowiekiem bez względu na to, czy mieszka na jachcie, czy mieszka w mieszkaniu, na lądzie, w domu. Ciekawa jestem, czy jak mieszka na drzewie, to jest trochę inaczej. No ale to jest jakby temat na zupełnie inną audycję. A macie jakieś na przykład takie wspomnienia, do których lubicie sobie wspólnie wracać?
2: Ojejku, jest ich za dużo, żeby opowiedzieć w jednej audycji.
0: A takie, taką historię, wiecie, do której wracacie sobie tak rodzinnie, kiedy zasiadacie razem i na przykład pojawia się coś takiego, a pamiętacie, jak wtedy byliśmy tam, albo jak planowaliśmy i nic z tego nie wyszło?
2: Ojejku. To może tata niech będzie pierwszy.
3: Tak, Kalinka, pisząc swoją książkę, wymyśliła właśnie taką tezę, że pisała książkę po to, żeby wspomnienia jej się nie zakurzyły. Bo jednak ta przestrzeń wokół nas jest obfita w przygody i jak w podobnych warunkach pojawia się nowa, to ta stara się zaczyna kurzyć i zapominamy o niej, przestaniemy o niej opowiadać. Więc dzisiaj dzięki książkom również mamy taką własną skrytkę w starych wspomnień, tak naprawdę taką kapsułę czasu. To właśnie to nam dają też własne książki. I w obu tych pierwszych książkach, w których opowiadamy o przygodach, opowiadamy właśnie o tym, co się wydarzyło. A dziś pewnie byśmy już w tej samym klimacie opowiadali nowszą historię gdzieś z bliższej przeszłości.
0: Takie, można powiedzieć, wasze publiczne dzienniki pokładowe.
3: Tak.
0: Zdecydowanie.
2: Już wydane pamiętniki.
0: Otóż to. A co jest najfajniejsze w takim stylu życia?
3: Kiedyś wydawało mi się, że nieprzewidywalność. Kiedyś też u jakiegoś znanego podróżnika czytałem, że jeżeli potrafimy powiedzieć, co będziemy robić za pół roku, to słaba przygoda.
2: Ja nie jestem w stanie powiedzieć, co będę robiła za pół godziny. Więc.
3: Czasem na morzu, bo to się tak zdarza, że niestety prognozy pogody się nie sprawdzają na morzu i nas zaskakują.
2: Ale to jest taki urok takiej planowanej spontaniczności. No bo z jednej strony planujesz, że popłyniesz do danego portu, z jednej strony planujesz, że pogoda będzie wyglądała w ten i w ten sposób, co będzie wyglądało, co będzie smakowało na obiad, kolację czy śniadanie, ale z drugiej strony nasze ścieżki mogą zabrnąć gdzieś, czego w ogóle nie planowaliśmy. I wtedy wchodzi ta fajna spontaniczność.
3: I przechodzisz czarem i kończymy na kisielkach. Natomiast mieliśmy...
2: Albo grzankach z
3: drzemy. Tak, mieliśmy wieczorem pisać powieść, a tu ratujemy życie. A później w zamian za to będziemy dwa dni spali, bo będziemy bardzo zmęczeni. Także niestety plany tak często się konstruują u nas, co również się nie sprawdzają.
2: Tak.
0: A co, słuchajcie, bywa najtrudniejsze w takim stylu życia?
2: Ojejku, masz bardzo ciekawe pytania.
3: Tak.
0: A dziękuję. Ale wiecie, bo każdy medal ma dwie strony, prawda? I jeżeli coś bywa...

0: najfajniejsze, no to nie ma co się oszukiwać. Czasami też bywają trudne momenty i podejrzewam, że to nawet mogą być dla was różne rzeczy. Kalinka, co było dla ciebie najtrudniejsze?
1: Szczerze, dla mnie najtrudniejsze chyba było to, że właśnie to, co wspomniałyśmy wcześniej o tym, że jak sprzeczam się z czymś, z rodzicami albo z załogą, która jest na pokładzie, nie mam gdzie uciec. Nie mam tego, to znaczy mam swój pokój i mogę teoretycznie się tam zamknąć, ale ja też jestem taką osobą, która nie lubi niesnasek w swoim środowisku. Więc tą rzeczą, która była dla mnie najtrudniejsza, to to, że mimo wszystko trzeba dojść do tego punktu wyjścia. Co się stało, że się sprzeczyliśmy? Mieliśmy daną argumentację, która poszła nie w tym kierunku. I dojść do tego momentu, w którym obytroje, uśmiechamy się i śmiejemy z tego, co się stało przed chwilą.
0: A z drugiej strony złościć się też jest rzeczą ludzką i normalną emocją, która nam towarzyszy w życiu i też nie ma co się tego wstydzić. Fajnie sobie umieć z nią radzić albo właśnie rozmawiać, ale też trzeba sobie ten moment, ten czas dać i super, że o tym powiedziałaś. Adam, a co dla was było najtrudniejsze?
2: Ach, to już tak typowo rodzicielsko. Rzadko pewnie myślimy o tym, że nasz dom może zatonąć, albo prognoza pogody będzie na tyle niesprawdzona i nietrafiona, że nagle pracowaliśmy nad spokojnym dniem, który miał nam trochę dać radości, a z chwili na chwilę ratujemy swoje życie, załogi i naszego jachtu, bo jacht na morzu traktowany jest jako najważniejszy członek załogi, ma swoją osobowość, dziękuję mu się za dobry rejs, wita się z nim i żegna, gdy się wchodzi lub schodzi z pokładu jachtu, no i utrata jachtu nigdy nie wchodzi o nas w grę i nigdy staramy się mu krzywdy nie robić.
1: Bo to jest nasz kochany sisrum, to nasz dom.
2: I jak jest źle, to płyniemy, głaskając go po kole sterowym, mówiąc, że wymienimy czy wszystkie filtry, umyjemy cię, tylko dopłyń.
1: Będzie dobrze.
0: Bardzo jestem ciekawa, jaką radę dalibyście dzieciakom, naszym słuchaczom, którzy marzą o takich morskich przygodach, ale odpowiedź na to pytanie usłyszycie, moi drodzy, jak zostaniecie z nami jeszcze moment, ponieważ pojawi się ona po piosence.

0: No, Kalinka taty nie musi prosić, żeby pojechał z nią nad morze. Kalina Jakubczak, kapitan Adam Jakubczak razem z nami. Pamiętacie pytanie, które obiecałam naszym słuchaczom, że usłyszą od was odpowiedź teraz?
1: Pytanie było...
0: Jaką radę dalibyście marzącym o morskich przygodach dzieciakom, naszym młodym słuchaczom?
1: Żeby pojechać na kolonię albo na półkolonię, albo najlepiej namówić na wspólne wycieczkę, żeby pojechać razem z rodzicami.
2: Tak. Na pokładzie jachtu jest trochę jak w namiocie. Przez to, że nie ma gdzie uciec, to wszyscy wszystko robimy razem. Razem się gotuje, razem się pływa. I co najważniejsze, będąc małym dzieckiem, kilkunastoletnim, można poprowadzić zupełnie legalnie 15-metrowy jacht.
1: Samochodu jeszcze nie można prowadzić, ale można jacht, już
2: tak,
1: jacht.
2: Tak, jacht można poprowadzić.
0: Ale faktycznie, bo o tym nie powiedzieliśmy, że można żyć pod żaglami, tak jak wy, ale można też w ten sposób fantastycznie spędzać wakacyjny czas, który przecież wielkimi krokami się zbliża.
1: Tak.
0: I faktycznie żeglowanie daje tę możliwość, że można indywidualnie, czyli samemu, na przykład w gronie rówieśników, zgłębiać te najróżniejsze tajniki, albo właśnie rodzinnie.
1: I rozwijać swoje pasje.
0: A jest tam mnóstwo do poznania tajników, prawda? Sekretów, historii.
2: Po pierwsze to statek, prawie jak statek kosmiczny, naprawdę z czasami na tym, szczególnie morskim, dużo urządzeń, radarów, systemów komunikacji, radia i to radio się wykorzystuje, te rozmowy, bo czasami bywa tak, że już nawet na kilka kilometrów od lądu nie działa telefon. A po drugie, można stanąć za kołem sterowym 15-metrowej jednostki, chociaż na Śródlądzie pewnie troszkę mniejszej. No i tak naprawdę to jest jedna wielka wycieczka fakultatywna, czyli w sumie codziennie jesteśmy gdzie indziej.
1: Tak.
0: Wow, no tak, no bo tak naprawdę to nie tylko żeglujemy, ale też poznajemy te okolice, po której się przemieszczamy.
1: Nasz jacht przez cały czas się porusza.
2: Tak, prawie. Jak chyba, że stoi w porcie.
1: Ale to wtedy też się buja.
2: Tak, też się buja.
0: Nie, no ja mam po prostu wrażenie, że też jeżeli ktoś lubi takie bardzo zaplanowane życie, to fajnie jest się wybrać i czasami spróbować pożyć spontanicznie, bo chyba rzeczywiście to słowo jest najbardziej adekwatne, najbardziej odpowiednie do takich przygód na morzu. Czy to przez dłuższą część, większą część życia, czy też tylko wakacyjnie.
2: Dlatego też jak zapraszamy kogoś na pokład jachtu, to zawsze mówimy, że całą pewnością będziemy codziennie gdzie indziej, tylko jeszcze nie wiemy gdzie. Staramy się płynąć z wiatrem, bo to jest rozsądne. No i ten wiatr czasem nam dyktuje zupełnie inne cele. Ale i tak będą ładne, fajne i później, jak już dopływamy, to zawsze jest jeszcze zwiedzanie z pokładu jachtu. Te wycieczki, wyprawy są naprawdę czasami równorzędne do podróży, chociaż podróż jachtem tym się różni od podróży chociażby kamperem, który czasem się porównuje, bo sama podróż jachtem jest celem. Nie tylko tam, gdzie się dopływa, tylko po prostu pływanie, szczególnie jak nie zużywamy paliwa, jesteśmy po prostu pod żaglami, czyli napędza nas naprawdę coś bardzo ekologicznego, jest w sumie bardzo...
1: Pijecie ciepłą herbatę albo zimną herbatę i opowiadam morskie historie.
2: Tak, i słuchasz Ant.
0: Słuchajcie, to teraz bardzo proszę zupełnie szczerze mi odpowiedzieć krótko. Czy żeglowanie rzeczywiście jest dla każdego?
1: Tak.
2: Tak.
1: Zdecydowanie.
2: Tak. Jestem nauczycielem i mogę śmiało stwierdzić, że każdego mogę nauczyć prowadzić jacht. Nie każdy musi być kapitanem, a na jachcie jest jeden kapitan i 8 członków załogi, więc w sumie nie każdy musi być kapitanem.
0: No, skoro tak twierdzą eksperci, to nie moją rolą jest podważać wasze zdanie, tylko zaufać i czynię to z uśmiechem i radością ogromną. Kalina Jakubczak, kapitan Adam Jakubczak byli moimi i waszymi gośćmi. Pięknie dziękuję wam za wizytę. Wiem, że jesteście w Polsce tylko przez moment, więc super, że pojawiliście się tutaj u nas, opowiedzieć o waszych najróżniejszych podróżach, przygodach.
1: Podróżach, życiu i o naszej najnowszej książce.
0: Tak,
1: Emanacje cienia.
0: I książce, która już za kilka dni ma

0: swoją premierę. Przypomnijmy tytuł.
1: Emanacje cienia. I jak będziecie mieli chwilę, to możecie powiedzieć swoim rodzicom, że będziemy podpisywać książki na festiwalu Książki w Opolu.
2: I mamy dla wszystkich swoich czytelników nagrodę, w sumie niespodziankę. Na ostatniej stronie jest tak zwany kod QR. Jak ktoś go zeskanuje, to pojawi mu się na telefonie jeszcze jeden rozdział naszej książki. I opowiada o szkole.
1: Tak.
2: Tak.
0: O, no to rzeczywiście super tajemnicę zdradziliście. Bardzo się cieszę, że nam ją zdradziliście, bo no, chyba zaraz pójdę i sama sprawdzę, co tam się wydarzy. Pięknie dziękuję za odwiedziny. Wam też, moi drodzy, pięknie dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny. To była audycja pod tytułem Radiowa Świetlica. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Słyszymy się już jutro punktualnie o 16, a za momencik na moim miejscu zasiądzie Marta Kawalec, która dzisiaj zada wam pytanie, kto z nami czyta, albo właściwie odpowie na to pytanie. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działa plac zabaw? Albo nad tym, jakie siły działają na każde dziecko, które z niego korzysta? Lub też od czego zależy, jak szybko kręci się karuzela i jak wysoko bujamy się na huśtawce?

0: Tego wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć już w najbliższą sobotę o godzinie 13 podczas audycji specjalnej z 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego, Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czekamy na Was na błoniach PGE Narodowego w Warszawie od godziny 11 do godziny 19. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Kto z nami czyta?
3: Hej, hej, dzień dobry. Minuta po godzinie 18 rozpoczynamy naszą audycję Kto z nami czyta? I tak jak Marta Powałowska powiedziała przed chwilą, będziemy pytać, kto z nami czyta, ale będziemy też szukać odpowiedzi. Także zostańcie z nami, bo mam nadzieję, że znajdziemy dzisiaj wielu czytelników, wiele fascynujących książek. No i oczywiście będzie też bardzo ciekawy gość. Także zostańcie z nami. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do godziny 20 jesteśmy razem i bawimy się wspólnie w Polskim Radiu Dzieciom.

Majka Jeżowska za nami, a my już zaczynamy pytać was, kto z nami czyta. Kto z nami czyta dzisiaj? Kto jest z nami i kto będzie chciał opowiedzieć o swojej książce? Może na początku z takim pytaniem do was uderzę, bo chciałabym was zapytać, czy wiecie, że książki mogą służyć nie tylko do czytania, ale również do zabawy. No bo przecież w książkach jest mnóstwo ciekawych historii. Możemy się razem z bohaterami dobrze bawić, możemy też się pośmiać. Myślę, że jest wiele takich książek, które łączą humor i zabawę. I dlatego pytam was na początku, czy znacie takie tytuły książek, które potrafią bawić do łez, albo po prostu są zabawne, śmieszne i warto je przeczytać? Podzielcie się takimi swoimi polecajkami książkowymi. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i bardzo chciałabym z wami porozmawiać o takich książkach, które rzeczywiście pokazują, że można się dobrze bawić. Oczywiście książkami można się bawić też w inny sposób, bo można na przykład zbudować z nich fortece i zamki. No pewnie z tego nie byliby zadowoleni bibliotekarze ani ci, którzy książki szanują, bo oczywiście może to sprawić, że książki się trochę pogną i nie będą wyglądały dobrze, ale może w takim razie inna zabawa, może wymyślanie historii, zakończeń, które my możemy wymyślić. Co wy na to? Czy można sprawić, aby bohater, który jest już w książce przedstawiony, miał trochę inne losy, inne perypetie, a może można na przykład pobawić się w odtwarzanie tych historii, zrobić taki dubbing książkowy, wymyślić, kto kim będzie i po prostu podzielić się rolami i postarać się naśladować tych bohaterów, jak oni mówią, co oni robią, a może na przykład wziąć jakąkolwiek książkę z naszej biblioteczki, której jeszcze nie czytaliśmy, otworzyć na przypadkowej stronie i przeczytać jedno zdanie, a potem spróbować zgadnąć, o czym jest cała ta historia. Jestem ciekawa, czy bawicie się czasami tak książkami, czy może a może czytacie książki pod kołdrą? To może też być bardzo fajna zabawa, bo kiedy jest ciemno, z latarką w ręku, można taką historię przeczytać zupełnie w inaczej, inny sposób. I myślę, że to też może być bardzo ciekawe. No a może właśnie wymyślanie własnych bohaterów, dopisywanie własnych historii. No ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje zabawy książkowe, ale przede wszystkim pytam o zabawne tytuły zabawnych książek. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że już za chwilę porozmawiamy o książkach, które potrafią wywołać uśmiech na twarzy.

0: Kluczyki do muzyki nam teraz zaśpiewały piosenkę, a my wracamy do naszych książek, które potrafią wywołać uśmiech na twarzy. Zadzwoniła do nas Juleczka, która też chce opowiedzieć o swojej książce. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, czy jesteś
1: tam?
0: Halo, halo. Jula, czy jesteś tam? Jesteś, jesteś. No, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słyszymy cię. Skąd do nas dzwonisz? Mamy chyba jakieś problemy techniczne, bo ja słyszę Julę, ale ona mnie nie słyszy.
2: Dzień dobry.
0: Tak, słyszymy cię. Czy ty nas słyszysz? Halo, halo.
2: Śwince Pepie wypadł ząbek do tego, do spaghetti.
0: A słyszysz nas w słuchawce telefonu czy w radiu? Bo ja bym prosiła, żebyś może ewentualnie przyciszyła trochę radio i przerzuciła się na telefon. Będziemy się lepiej słyszały.
2: Proszę.
0: Czy mogłabyś przez telefon mówić i słuchać nas teraz?
2: Proszę.
0: Halo, halo, czy się słyszymy? Może tata trochę pomoże? Bo słyszałam, że tam jest.
2: Mam podgłośniony telefon na maksa.
0: Aha, no dobrze, ale teraz już się słyszymy. Halo, halo, słyszymy się, Julo?
2: Tak.
0: Tak, dobrze. Powiedz, co z tym zębem i świnką Pepą, bo nie do końca zrozumiałam.
2: Proszę?
0: No może w takim razie spróbujemy jeszcze raz z Julią się połączyć za chwilę. Może za chwilę dowiemy się, jak przebiegała ta historia z zębem i świnką Pepą, bo myślę, że może to być bardzo ciekawa historia i na pewno ona mnie zaciekawiła. Natomiast teraz chciałabym ja wam opowiedzieć o pewnej ciekawej historii. Myślę, że wielu z was czytało Mikołajka, która to książka napisana jest przez René Gościnnego, a ilustrowana przez Jacques'a Sempe. Od 60 lat bawi już i dorosłych, i dzieci na całym świecie. Wiele osób dorastało razem z Mikołajkiem, takim zwyczajnym chłopcu i jego rodzinie, który przeżywa różne ciekawe historie. I myślę, że te historie, które ta

0: można przeczytać w książce, są zdecydowanie wyjątkowe. Na początku jest tam Alcest, który bez przerwy coś je. Jest też Eusebiusz, który uważa, że większość problemów da się rozwiązać pięścią. No i Ananiasz, który najlepiej w klasie się uczy i traktuje wszystko z wielkim entuzjazmem. No i Mikołajek, który próbuje zrozumieć świat dorosłych. Myślę, że tych żartów z książki Mikołajka na pewno jest wiele. Może zaraz do niego jeszcze wrócimy, może jest ktoś z Was, kto czytał Mikołajka i mógłby opowiedzieć jego historię, ale ponieważ jest z nami wciąż Julia, to spróbujemy się jeszcze raz połączyć. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, teraz się słyszymy.
1: Tak,
0: dobrze. Powiedz, Julio, jak to jest z tą twoją ulubioną książką, która jest też zabawna? To książka o śwince Pepie?
1: Tak.
0: Tak. I co tam się wydarzyło?
1: Że świnca Pepa najpierw była w sklepie, ruszała zęba i później jak jadła obiad, to jej wypadł.
0: Do talerza?
1: Tak.
0: Mhm. No tak, to myślę, że to jest sytuacja, która mogła się wydarzyć naprawdę. Może nawet wśród z Was są osoby, które miały taką historię. Ja też słyszałam o takiej historii. A czy Ty na pewno miałaś taką historię też w swoim życiu, czy tylko w książce ją przeczytałaś?
1: Tylko w książce.
0: Rozumiem. A zęby też już Ci się ruszają? Może będziesz miała jeszcze okazję?
1: Mi się rusza ząb, który niedługo może wypaść.
0: O! No to trzeba będzie uważać, żeby nie wpadł do talerza. Ja słyszałam o takich zębach, które zostawały w kanapkach na przykład też. A czy miałaś jeszcze inną książkę, która też potrafiła cię tak rozśmieszyć jak Świnka Pepa?
1: Nie.
0: Nie, ta była wyjątkowo śmieszna, czyli pewnie czytałaś ją też wiele razy, skoro podobała ci się tak.
1: Tak.
0: Mhm. Julia, a w ogóle pewnie lubisz też czytać książki?
1: Lubię, jestem zakochana. Książka.
0: O, to pięknie, ale czytasz je zwykle sama, czy dorośli ci je czytają?
1: Mama, a czasami sama.
0: Mhm, czyli już możesz i tak, możesz sobie wybrać, kto będzie ci czytał i o czym, tak?
1: Tak.
0: A najbardziej lubisz właśnie książki o Śwince Pepie, czy masz też jeszcze jakieś inne ulubione tytuły?
1: Mam też inne, Misia i Popi.
0: O, czy tam też jakieś zabawne sceny się zdarzały?
1: Nie.
0: Nie. Czyli tam raczej jest literatura przygodowa, tak?
1: Tak.
0: Mhm. A czy kiedy ty czytasz takie książki, to zastanawiasz się, jak mogą się skończyć, czy grzecznie czekasz, aż sama historia dobiegnie końca?
1: Zastanawiam się, jak mogą się kończyć.
0: A może na przykład wymyślasz też swoje zakończenia?
1: Nie.
0: Nie. Rozumiem. No dobrze, to mam nadzieję, że będzie jeszcze kilka takich tytułów, które cię rozbawią, bo książki też służą do tego, żeby się bawić i żeby się czasami też pośmiać z tych bohaterów. Myślę, że to jest też dobra rozrywka. Julio, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Będziemy oczywiście polecać te książki, o których mówiłaś. A czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatę, moją siostrę. Babcie, babcie, prababcie, praprababcie, dinozaury, całe polskie radio dzieciom i tyle.
0: Dobrze, to w takim razie bardzo dziękujemy za twój telefon. Pozdrawiamy wszystkich, których wymieniłaś i dobrego popołudnia ci życzymy.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, dziękuję bardzo. No tak, czyli możemy się bawić właśnie przy takich książkach, jak choćby Świnka Pepa. No a właśnie, czy jest wśród Was jakiś fan Mikołajka, który przeczytał może nie tylko jedną, ale wiele tych książek i może pamięta jakieś historie właśnie rodem z Mikołajka? Jeśli tak, to czekam na Wasz telefon 22 645 20 55. Pośmiejmy się razem.

A my wracamy w naszej audycji Kto z nami czyta do historii Mikołajka, który z pewnością miał bardzo wiele zabawnych sytuacji w swoim literackim życiu. Tak właśnie wymyślił tę postać René Gościnny, że postać Mikołajka była, myślę, że bardzo zabawna. Ja pamiętam do tej pory tą historię, jak próbowano zrobić zdjęcie klasowe. No bo brzmi spokojnie. No cóż może się dziać, kiedy robi się klasowe zdjęcie? No ale kiedy wszyscy chcą dobrze wypaść na fotografii, no to przygotowania zmieniają się w totalny chaos i wreszcie przychodzi moment na zrobienie zdjęcia, a sytuacja jest daleka od tego, jak wyobrażali ją sobie nauczyciele. I myślę, że to jest historia, która być może zdarzyła się kiedyś naprawdę i może właśnie René usłyszał ją i przeniósł ją do swoich bohaterów, do tej literackiej wersji bohaterów. A może jeszcze pamiętacie taką historię, kiedy Mikołajek dostał rower na urodziny. No i nie mógł go jednak użyć i spróbować pojeździć na nim, ponieważ jego tata i sąsiad zaczęli się kłócić o to, kto szybciej przejedzie się na tym małym rowerku do celu. I w ten sposób, może zabawny, może mniej dla Mikołajka, trochę dorośli zepsuli mu ten prezent. Ale myślę, że była to zabawna historia, którą się rzeczywiście czytało z wielkim uśmiechem. I takich historii w książce Mikołajka było znacznie więcej. A ja pytam was o wasze ulubione książki, gdzie zdarzyły się zabawne historie. Może pamiętacie takie, o których warto opowiedzieć, żebyśmy pośmiali się wszyscy, a może wtedy inni też będą czuli się zobowiązani do tego, żeby do tej książki zajrzeć i te historie przeczytać osobiście. Oczywiście nie będziemy spoilerować wszystkich książek, czyli nie będziemy mówić o tym, jak one się skończyły, ale chodzi o takie elementy, o takie najważniejsze ciekawostki, które mogą przyciągnąć innych do tego, aby sięgnęli po tę książkę, bo myślę, że im więcej osób będzie czytało książki, które są zabawne, tym więcej uśmiechu będzie na naszych twarzach, zarówno wtedy, kiedy je czytamy, jak i później, no bo przecież dobra książka może nam poprawić humor naprawdę na długo, może nam nawet cały dzień poprawić. A czy wy teraz czytacie coś zabawnego? 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i już za chwilę, mam nadzieję, o kolejnych zabawnych książkach porozmawiamy w naszej audycji.

A teraz wracamy do naszej rozmowy o zabawnych książkach w audycji Kto z nami czyta. Mam jeszcze kilka takich propozycji dla Was. Może kojarzycie książki Astrid Lindgren? No oczywiście, myślę, że nie ma tutaj wśród nas takich osób, które nie słyszałyby przynajmniej o książce Emil ze Smalandii, a może Pipi Pończoszanka, albo na przykład Dzieci z Bullerbyn. Myślę, że tutaj byłoby takich historii bardzo dużo. No choćby jego Emil i jego najbardziej znana historia, taka wazowa katastrofa, to zdarzyło się tak, że Emil lubił zupę, wylizywał resztki ze specjalnej wazy, a potem wsadził do niej całą głowę i utknął. No a rodzina nie mogła wyciągnąć tej głowy, więc skończyło się rozbiciem pięknej wazy i wizytą u lekarza. No na szczęście głowa Emila została uratowana, no niestety waza już nie. A może pamiętacie Pipi Pończoszankę, czyli główną bohaterkę kolejnej książki Astrid Lindgren. Pipi była rzeczywiście bardzo wyjątkową dziewczynką. Postanowiła pewnego dnia spróbować nauki w szkole. Nie rozumiała jednak, dlaczego dzieci mają tam siedzieć spokojnie, gdy na świecie jest tyle ciekawych rzeczy. No i zadawała nauczycielom wiele nieoczekiwanych pytań. Całkowicie w ten sposób wywracała lekcje do góry nogami i to był też taki jeden z humorystycznych rozdziałów książki o Pipi, chociaż tam ich akurat nie brakowało, bo to, że ona potrafiła rozmawiać ze zwierzętami i w ten sposób traktowała też zwierzęta jak ludzi, to myślę, że jest już oczywiście znane, ale nie wiem, czy pamiętacie też taką historię, kiedy dwóch policjantów próbowało zabrać Pipi do domu dziecka, a Pipi traktowała tę wizytę jak zabawę w berka. Policjanci biegali za nią po całym domu i ogrodzie, a ona bez wysiłku wymykała się z każdej pułapki. No i na pewno jeszcze wiele innych takich historii, jak choćby Pipi w cyrku, też warto przeczytać. Zachęcam Was do tego, aby poszukać takich zabawnych historii w książkach, bo myślę, że jest ich jeszcze bardzo, bardzo wiele. Nie tylko tych Astrid Lindgren czy René Gościnnego, to akurat tylko takie, które ja przywołałam. Myślę, że jest ich dużo, dużo więcej. A już teraz, za chwilę na naszej antenie, rozpocznie się wielki radiowy quiz książkowy.

naukowe. Zatem zapraszam wszystkich tych, którzy mają jakąś wiedzę na temat książek, a tych, którzy nie mają, to też, bo będą to pytania dosyć łatwe. Myślę, że każdy potrafi sobie z nimi poradzić, no ale myślę, że warto też takie pytania zadawać, bo wtedy przypominamy sobie o tych książkach i możemy do nich sięgnąć. 22 645 20 55. Czekam na osoby, które będą chciały wziąć udział w naszym cotygodniowym, czwartkowym, wielkim radiowym quizie książkowym. No to zapraszam.

0: O porach roku zaśpiewała nam teraz Ala Janosz, a do nas dodzwoniła się Ola. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry.
0: Olu, czy ty jesteś wielką czytelniczką książek?
1: No czasami.
0: Ale czytasz tylko te, które są obowiązkowe, czyli lektury szkolne, czy również te, które nie są obowiązkowe?
1: Czytam też, które nie są obowiązkowe.
0: A teraz co czytasz?
1: Teraz akurat jadę w aucie.
2: A u mnie w domu.
1: A w domu? No! Jan Tuwim.
0: Czyli wiersze, poezja.
1: Tak. Mhm. Tak.
0: Mhm. No w tym samochodzie też można czytać książki i to tak. Myślę, że jest całkiem sympatyczne, bo wtedy nam szybciej tak. Trochę mija droga. A ty wracasz pewnie ze szkoły, czy gdzieś jedziesz na jakieś zajęcie? Do domu. Z judo. Mhm, czyli jesteś też wysportowana. No to po takim treningu judo to myślę, że aż się prosi położyć na łóżku, odpocząć i wziąć jakąś książkę do ręki.
1: Tak.
0: Mhm. No dobrze, czy
1: czytam
0: teraz...
1: właśnie zawsze wieczorem.
0: A no właśnie, tak do snu to najlepiej, prawda?
1: Tak, tak.
0: No to teraz w takim razie zacznijmy nasz wielki radiowy quiz książkowy. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie pytanie numer jeden. Kto był głównym bohaterem książki pod tytułem Plastusiowy pamiętnik? A. Miś, B. Ludzik, C. Pajacyk.
1: C. Pajacyk?
0: No taki pajacyk, myślę, że bardziej podobny do ludzika, ale rzeczywiście tak, to był taki pajacyk.

0: A co pajacyko ludzik? Może rzeczywiście to było trochę zgubne pytanie. No dobrze, to teraz drugie pytanie w takim razie. Jakie zwierzę jest bohaterem książki Cukierku, ty łobuzie? Pies, kot czy królik?
1: Kot.
0: Dobrze. To była lektura szkolna, prawda?
1: Tak.
0: Tak, dokładnie. Czyli tutaj już bardzo dobrze pewnie pamiętasz tę książkę. A kto prowadził lekcję kleksografii w Akademii Pana Kleksa? Pan Twardowski, pan Ambroży Kleks, a może profesor Gąbka?
1: Ambroży Kleks?
0: Tak, dokładnie tak. Czytałaś może Akademię Pana Kleksa?
1: Nie.
0: Nie, bo to też jest lektura. Pewnie jeszcze będziesz ją czytała.
1: Tak.
0: Mhm. No właśnie. A jesteś w której klasie?
1: W pierwszej,
0: no tak, no to Cukierek to rzeczywiście jest lektura, a później jeszcze trochę przyjdzie tych książek. Brawo, Olu, wszystkie pytania prawidłowo odpowiedziałaś, bardzo się cieszę, dziękuję Ci za Twój telefon. A czy chciałabyś też przy okazji kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiam szkołę 34.
0: A gdzie?
1: Z Białego Stoku.
0: Z Białego Stoku, dobrze.
1: Z moją klasę z pierwszą A.
0: Mhm.
1: I wszystkie dzieci, które słuchają radia.
0: O, pozdrawiamy w takim razie szczególnie tych, którzy słuchają Polskiego Radia dzieciom, co?
1: Tak.
0: Dobrze. No to w takim razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę. A jeszcze zapytam na koniec, czy może miałabyś jakąś książkę, którą chciałabyś szczególnie polecić, bo my tak trochę tutaj polecamy w naszej audycji książki. Jakiś tytuł, który zapadł Ci w pamięć i pamiętasz do tej pory?
1: Nie mogę stwierdzić, bo wszystkie są fajne.
0: Wszystkie, czyli rozumiem, że polecasz wszystkie książki dla dzieci, szczególnie
1: tak.
0: Te, które są może lekturami pierwszej klasy, bo tam są dużo jest fajnych
1: tak.
0: Tytułów, prawda? No właśnie.
1: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie Olu, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich, których wymieniłaś i życzymy Ci udanej drogi do domu.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Drodzy słuchacze, no właśnie, Ola poprawnie odpowiedziała na wszystkie trzy pytania, ale mam jeszcze trzy pytania, jeżeli ktoś z Was chciałby też wziąć udział w naszym wielkim radiowym quizie książkowym, to teraz może się do nas dodzwonić. 22 645 20 55. Czekam na jeszcze jedną osobę, która zgodzi się ze mną porozmawiać.

0: To oczywiście piosenka Samochwała, która powstała na podstawie wiersza Jana Brzechwy. Myślę, że wielu z was dobrze zna ten wiersz. Pojawia się on w wielu zestawieniach wierszy Jana Brzechwy, ale nie wiem, czy wiecie, że ukazał się on aż w 1953 roku, czyli wiele, wiele lat temu, a wciąż jest jeszcze bardzo dobrze znany przez dzieci jako forma piosenki albo wiersza. Myślę, że wielu z was może nawet zna go na pamięć. Wiersz o Samochwale. No dobrze, ale my w takim razie w naszej audycji Kto z nami czyta? Kontynuujemy nasz wielki radiowy quiz książkowy. Dodzwoniła się do nas Nina. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witam cię bardzo, Nino. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Gdyni.
0: Z Gdyni. Jaka tam pogoda?
1: Jest słońce.
0: O, no to dobrze, czyli już nie pada.
1: Bo tak.
0: Niedawno słyszałam, że duże opady deszczu również i u was były, no ale to fajnie, że już teraz słońce, to można się bawić, może już niedługo wyschną huśtawki i inne zabawki na placu zabaw, więc będzie można odwiedzić trochę te place zabaw po dłuższej przerwie. A my w takim razie wracamy, Nino, do naszego wielkiego radiowego quizu książkowego. Czy ty lubisz czytać książki, albo lubisz, kiedy tobie się je czyta?
1: No, lubię i to, i to.
0: A co wolisz bardziej? Czy kiedy mama albo tata ci czytają, czy tak kiedy sama się gdzieś w kąciku usiądziesz z książką?
1: Kiedy ktoś mi czyta.
0: Mhm. A masz jakieś ulubione tytuły?
1: Mam taką dwie książki, a jedna z tych książek ma jeszcze taką drugą książkę też o jednej z takich bohaterek w tej książce.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że to są książki, które potrafiłabyś czytać codziennie i mogłabyś się nie nudzić wtedy.
1: Tak.
0: Bo my tak czasami mamy, że niektóre książki to lubimy czytać nawet kilka razy, jeżeli są takie wyjątkowe dla nas, prawda?
1: Tak.
0: No dokładnie, skąd ja to znam. A jesteś w której klasie?
1: Ja nie chodzę do szkoły, chodzę do przedszkola, do zerówki.
0: A, czyli zaraz pójdziesz do szkoły, po wakacjach.
1: Tak.
0: No to prawie się nie pomyliłam. Jak już idziesz do szkoły, no to niedługo będziesz też miała pewnie dużo, dużo książek, które będą twoimi lekturami. Lubisz czytać takie książki, które są lekturami szkolnymi, czy jeszcze nie miałaś okazji takich posłuchać?
1: Jeszcze nie miałam okazji.
0: No dobrze, no to w takim razie próbujemy podejść do pierwszego pytania. Czy jesteś gotowa? Dobrze. Jak nazywa się mały bohater książek dla dzieci, który jest żółwiem? A. Franklin, B. Filemon, C. Ferdynand.
1: Franklin?
0: Franklin, dobrze. To było trudne, czy nie?
1: Nie.
0: Nie, dobrze. No to w takim razie próbujemy z innym pytaniem. Jak miał na imię sympatyczny miś z klapniętym uszkiem?

0: koralgol, B. uszatek, C. Paddington.
1: Uszatek.
0: Dobrze, a to było trudne, bo Paddington też był misiem. Ale się nie pomyliłaś. Dobrze. No to widzę, że jesteś naprawdę dobrze przygotowana. A masz tam pewnie jeszcze jakąś pomoc, co?
1: Mam tatę.
0: Ale pewnie sama znałaś wszystkie odpowiedzi.
1: No sama.
0: Dobrze. No to w takim razie jeszcze jedno pytanie. Zobaczymy, czy teraz pójdzie ci tak samo dobrze jak w poprzednich dwóch. W jakim kraju mieszkają dzieci z książki Dzieci z Bullerbyn? A. W Szwecji, B. W Polsce, C. W Australii.
1: Chyba w Szwecji.
0: W Szwecji, dobrze. A miałaś już kiedyś okazję przeczytać Dzieci z Bullerbyn?
1: No nie czytałam, tylko słuchałam i oglądałam.
0: A, rozumiem. No ale już trochę coś tam słyszałaś o tych dzieciach z Bullerbyn. To też będzie lektura szkolna pewnie jeszcze za chwilę. No ale póki co już wiesz, że to jest książka o dzieciach, które mieszkały w Szwecji. I cóż, że ze Szwecji. Taka jest, taki łamaniec językowy. Bardzo się cieszę, Nino, że do nas zadzwoniłaś i poprawnie odpowiedziałaś na wszystkie trzy pytania. Myślę, że można uznać, że jesteś naprawdę takim poważnym molem książkowym, skoro znasz tyle odpowiedzi na tyle pytań. No dobrze, to w takim razie, Nino, bardzo ci dziękuję za telefon. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Wszystkich.
0: O, i już, tak? No dobrze, to w takim razie pozdrawiamy wszystkich i pewnie jeszcze czeka cię jakaś lektura na wieczór. Tak? Czy już masz jakąś książkę wybraną, którą będziesz czytała wieczorem dzisiaj? Jeszcze nie. To będzie niespodzianka?
1: Tak.
0: A to będziesz ty wybierała, czy tata będzie wybierał dzisiaj?
1: Ja, bo ja zawsze wybieram.
0: A, rozumiem. No dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że będzie to bardzo dobry wybór i pewnie szybko dzięki temu zaśniesz. Dziękuję ci bardzo, Nino, i dobrego wieczoru ci życzę. Do usłyszenia, pa, pa. No, jak widzicie, te moje pytania wcale nie są takie trudne i nasz wielki radiowy quiz książkowy cieszy się dużą popularnością. Myślę, że można trochę pomyśleć o trudniejszych pytaniach, bo widzę, że wśród Was są naprawdę znawcy literatury. No dobrze, no to w takim razie spróbujemy za tydzień. Ciekawe, jak będzie za tydzień, a na razie zapraszam na piosenkę. Szczęściu trzeba pomagać. Łukasz Jemioła nam teraz zaśpiewa na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

To audycja Kto z nami czyta w Polskim Radiu Dzieciom. Już tylko 9 minut zostało do godziny 19, a po godzinie 19 ruszamy z drugą godziną naszej audycji, a w tej drugiej godzinie pojawi się gość wraz z pomocnikami, ze swoimi synami. Będzie z nami dzisiaj pan Maciej Adamczyk, który jest mistrzem stand-upu, komikiem i który potrafi rozśmieszyć naprawdę wiele osób, które przychodzą do niego na występy. Zobaczymy, jak dziś będziemy się bawić. Czy książki służą do zabawy, czy mogą nas rozbawić, a może kiedy czytamy książki, to poszerzamy swój zasób słownictwa, jesteśmy coraz bardziej ciekawi świata, dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy i może takie żarty przychodzą nam dużo łatwiej. Myślę, że już wkrótce dowiemy się tego, jak bardzo czytanie książek wpływa na nasz rozwój i rozwój naszego humoru. Jeżeli lubicie się śmiać i lubicie, żeby też rozśmieszać was, no to zaraz spróbujemy tak sprawić, żebyście się trochę uśmiechnęli, ponieważ trwa akcja Tata też czyta, no to sprawdzimy, co czyta tata Maciek Adamczyk swoim synom i dowiemy się, jakie książki mogą nas rozbawić do łez. Mam nadzieję, że będą takie. A ponieważ już wkrótce zbliża się wieczór, przed chwilą dzwoniła do nas Nina, której tata też będzie czytał książki, no to posłuchamy za chwilę o tych tatusiach, którzy czytają książki dzieciom, co czytają, jak czytają, dlaczego czytają i jak wszyscy dobrze się dzięki temu bawią. Zatem zapraszam was bardzo serdecznie. Już za kilka minut w naszym studiu zasiądą goście i będzie, mam nadzieję, bardzo zabawnie. No to zapraszam za chwilę.

0: pewnie wy nie wiecie.
1: Autopromocja.
2: Marzenia o spełnianiu artystycznych planów często pojawiają się bardzo wcześnie. Wtedy miejsce nie ma większego znaczenia. Nucimy pod prysznicem, tańczymy w parku i na przerwach w szkole, ale przychodzi taki moment, że chcemy pokazać swój talent większej publiczności i zaprezentować go na dużej scenie. Takie możliwości już od 46 lat daje Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie, a wszystkiemu bardzo uważnie przesłuchiwać się będzie Polskie Radio Dzieciom. Na relacje z tego wyjątkowego wydarzenia zapraszam już w najbliższy piątek w specjalnym wydaniu audycji Kultura nie śpi. Czekam na Was od 18. Martyna Chuderska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
3: Kto z nami czyta?
4: Mamy pytanie, kto z nami czyta, i mamy już odpowiedź, bo w naszym studiu pojawili się już goście. Bardzo się cieszę, bo są z nami panowie. Jest z nami pan Maciej Adamczyk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jest również, są również jego dwaj synowie. Jest Felek i Lucek. Cześć chłopaki.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No i tak będziemy dzisiaj rozmawiać w takim składzie. Bardzo się cieszę, dlatego że rozmawiamy dzisiaj o książkach, które mogą nas rozbawić. I dzisiaj jest z nami gość, który też potrafi rozbawić nie tylko swoich synów, nie tylko słuchaczy, ale też i widzów podczas różnych wydarzeń. Pan Maciej jest stand-uperem. Kim jest stand-uper?
7: Stand-uper jest to osoba, która wymyśla żarty i przedstawia je w śmieszny sposób.

0: przez co ludzie mogą wieczorem przyjść na przykład do jakiejś knajpy czy do jakiegoś teatru i pośmiać się, zapomnieć o jakichś problemach, wyluzować, zrelaksować. Jest to bardzo miły zawód na pewno, ponieważ powoduje, że ludzie mają lepszy humor, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo miłe.
1: I uśmiechają się na pana widok.
0: Uśmiechają się bardzo dużo, przybijają piątki, robią sobie zdjęcia, więc...
1: A to jest Lucek.
0: To jest Feluś.
1: Feluś.
0: Feluś, który tutaj dorwał pana żabę i już zaczyna jakieś małe przedstawienie, ponieważ Feluś jest bardzo odważnym chłopcem i lubi... Takim jest hop do przodu, na przykład jak na zakupy chodzimy, to bardzo często podchodzi tam do pań, coś zagaduje, pyta, czy te morelki są smaczne. Także wydaje mi się, że on będzie też coś miał wspólnego... z jakimiś zawodami artystycznymi.
1: Tak zastanawiam się, skąd biorą się takie żarty w pana głowie?
0: To one raczej, nie to, że się biorą, tylko one są zauważane przeze mnie. Są przeze mnie zauważane i różne... Taki przykład, na przykład chłopaki, to jeszcze było jak miałem tylko starszego syna, często byłem pytany o to, czy już mu wyrosły ząbki. I jakby nie rozumiałem, dlaczego tak często jest to pytanie i napisałem o tym żart, że tak się często pytali, że zacząłem się już tam z nimi sprzeczać i powiedziałem, że mnie to nie interesuje i żeby przestali pytać. Wszyscy mówią, ale jak to cię nie interesuje własne dziecko? Ja mówię, że nie interesuje mnie, bo nie słyszałem o kimś, komu nie wyrosły zęby. I to był na przykład z życia wzięty. Wiadomo, troszkę tam trzeba podkoloryzować, troszkę trzeba pozmieniać, żeby to było scenicznie fajne do podania, ale są to takie tematy, które pojawiają się gdzieś tak w życiu, jakieś sytuacje, ktoś coś powie do nas dziwnego. Komedia jest o tyle ciekawym zajęciem, że to, o ile się nie mylę, to chyba Arystoteles, więc to było już bardzo dawno temu, powiedział, że komedia to jest tragedia plus czas. Więc komedia jest takim sposobem na radzenie sobie z różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami w życiu, ponieważ jak wiadomo, zło wyśmiane to jest zło przezwyciężone, więc to jest też taki sposób radzenia sobie z różnymi trudnościami, taki optymistyczny i z podejściem takim raczej, z optymistycznym spojrzeniem właśnie w przyszłość.
1: Czyli te żarty, które pan wymyśla, to są żarty z życia wzięte.
0: Bardzo dużo z nich, tak, jest wziętych w życia. Wiadomo, nie jest to takie jeden do jednego, nie jest to opowiedziana sytuacja dokładnie, tylko jest to tam troszeczkę pozmieniane, bo czasem coś tam trzeba skrócić, coś tam warto troszeczkę podkoloryzować, żeby ten efekt komiczny później był lepszy, ale tak, no tak, tak. Są komicy, którzy wymyślają po prostu żarty, mają na przykład jakiś temat, siadają i mówią, dobra, dzisiaj napiszę 10 żartów, nie wiem, o maskotkach. A ja tak nie mam, ja raczej mam właśnie tak, że coś musi mnie zainspirować, jakaś taka sytuacja. Teraz mam bardzo, taki pracuję nad takim żartem, bo mam bardzo mieszane uczucia odnośnie chlebów rzemieślniczych, że troszeczkę jest za duży na nie hype i mam wrażenie, że one mają bardzo twardą skórę i w środku są takie bardzo miękkie i jest dużo dziur takich, a ja lubię rozsmarować sobie masło takie zimne, a na takim rzemieślniczym trudno jest rozsmarować to masło. A ja lubię takie chleby, jak to my z rodziną mówimy, takie chamskie chleby, czyli taki z piekarzem taki, że to można nożem go kroić i nawet jak prama oleju z samochodu się wysypie, prama oleju z samochodu wyleci, to tym chlebem, tą kromką, tak można to wszystko zgarnąć, więc takie lubię najbardziej. I tak nad takim pracuję teraz z żartem.
1: Czyli to trzeba konstruować taki żart przez pewien czas?
0: Można, nie trzeba. To zależy od tego, jakie kto ma podejście do wykonywania zawodu. Ale no wiadomo, no zawsze jak raz się coś powie, drugi raz coś się delikatnie zmieni. No chodzi o to, żeby to było jak najgęstsze w treści, ale jak najmniej słów, żeby ten utrzymać od samego początku tego żartu do końca i uwagę, i żeby też widz pamiętał, co powiedzieliśmy na początku, żeby to zaskoczenie, do którego, bo każdy żart jest swego rodzaju zaskoczeniem, żeby doprowadzić go do tego, żeby pamiętał i żeby to wszystko zażarło, więc to może wyglądać tak, że my wychodzimy na scenę i gadamy po prostu sobie głupoty i ludzie siedzą na widowni i myślą, ja też tam ze szwagierem Mariuszkiem na grillu tośmy takie żarciochy opowiadali. Ale to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie nasza umiejętność, która powoduje, że ludzie myślą, że my po prostu tak wychodzimy i gadamy półtorej godziny z głowy.
1: Chłopaki, wy się teraz dobrze bawicie, ale powiedzcie, bo teraz do was też mam pytanie, skoro jesteście tutaj w studiu.

0: Polskiego Radia Dzieciom, to też musicie odpowiadać na pytania, tak? Dobra.
1: Trenowaliśmy odpowiadanie na pytania, właśnie. Więc mam nadzieję, że trafi pani w jedno z pytań.
0: Dobra, to pytanie numer jeden. Czy tata jest śmieszny?
2: Tak.
3: Tak.
0: Tak? A co robi tata, żeby być śmieszny? Jak was rozbawia?
3: Czasami gilgotkami, a czasami po prostu mówi...
2: Na przykład mówi, siedzą sobie.
1: Pamiętaj, Feluś, że jesteśmy w radiu, a niektóre żarty to są żarty domowe. Tak?
0: A no właśnie. No
1: tak, bo o tym też trzeba pamiętać. Mhm.
0: No i pewnie też są takie żarty, które śmieszą tylko niektóre osoby. Tylko takie żarty, które są w domu opowiadane, są śmieszne, a te, które są na przykład w samochodzie, już są inne. A te, które są na scenie, pewnie są jeszcze
1: inne. To są jeszcze nawet inne żarty, które są opowiadane w samochodzie, jak siedzimy we trzech, a jak siedzimy w samochodzie, jedzie z nami mama. To też są inne żarty.
0: No tak. Więc męskie
1: my
0: żarty
1: mamy
0: to
1: nasze
0: inne niż...
1: męskie, chłopackie żarty, tak.
0: No dobrze, to w takim razie poopowiadamy, mam nadzieję, trochę żartów. Może chłopaki znają też jakieś żarty.
1: Felek zna jakieś żarty. Zaraz sobie przypomnimy i chyba
0: dobra.
1: Nam opowie.
0: No to zaraz przypominamy sobie teraz żarty i za chwilę je opowiemy na antenie.
1: Ekstra.

0: I zaczynamy, chłopaki. Wracamy do naszej rozmowy w audycji Kto z nami czyta? Dzisiaj czyta z nami pan Maciej Adamczyk z synami. O, nawet mi się zrymowało.
1: Tak jest. No. Tak jest z synami, póki co jeszcze z synami nie czytamy, chociaż Lucjan już zaczyna i powiem pani, że dobrze sobie radzi, także już...
0: Będą czytelnicy z nim.
1: Znika tak, z gigantami i wkurza się, jak mówimy, żeby już przestał, także jesteśmy na dobrej drodze.
2: Tak, bo zawsze mnie książki o superbohaterach, na przykład o Marvel, Spider-Manie, mnie bardzo wciągają, a na przykład z Asterixem to...
3: Na

0: gigant.
1: Gigant, takie wielkie komiksy, to ja czytam w parę minut.
2: Gigant to jest o Kaczorze Donaldzie?
1: Tak. Mhm. Uwielbiam Kaczora Donalda.
2: Nawet i superbohaterowie.
1: Tak, i mam nawet jego tego pluszaka.
2: A lubicie takie książki bardziej zabawne, czy jednak poważne, gdzie jest jakaś akcja i coś się dzieje?
1: Ja lubię i te, i te.
3: Mhm. Ja też te, i te.
2: Bo o Kaczorze Donaldzie to rozumiem, że są takie raczej zabawne, prawda, dla was?
1: Tak, no. A czasami to jest, że walczy, bije się ze swoim sąsiadem.
4: Kto się bije z sąsiadem?
1: No, Kaczor Donald.
4: A, no to tak, on ma takiego jednego wcipskiego sąsiada.
1: Jak on się nazywał?
4: Nie mam pojęcia.
1: Ja też nie mam pojęcia.
4: Znam go jako sąsiad Kaczora Donalda.
2: No i może tak zostanie. Chłopaki, a czy wy wiecie, jakie książki lubił czytać wasz tata, kiedy był mały?
1: Ja wiem.
3: Asterix i Obelix.
4: To prawda, bardzo lubiłem do dzisiaj.
3: 12 plot Asterixa.
4: To się też zgadza. A te, co ostatnio wam czytałem, ten, co Lucek trochę się bał, pamiętacie, jak się nazywała? Przygody trzech detektywów. Taka seria, to może bardziej nie dla dzieci, tylko dla... Tak jest, Tajemnica Krzyczącego Zegara. To już Alfreda Hitchcocka, to już takie też może troszkę dla starszych.
3: I też jeszcze mamy Śmiejący się cień.
4: Tak, Tajemnica Śmiejącego się cienia. Różne są takie.
3: Strasne. A ja uwielbiam.
4: Tak, to prawda. Nawet tak oglądamy jakieś bajki czy coś, to Lucek też tam się chowa i tak...
2: Lucek się gdzieś tam chowa. Ale te zabawne też mogą być śmieszne. Te straszne też mogą być zabawne.
4: Tak? Mogą być, to prawda.
1: Tak. Czasami. Tak? Kiedyś widziałam film o Kaczorze Donaldzie. Mhm.
2: I był zabawny?
3: Tata!
1: Był taki zabawny, że mój kolega spadł po prostu z kanapy.
2: O, no to już jest dobra recenzja.
1: I prawie sobie zęba wybił.
4: Czyli to jest tak śmieszne, że to trzeba oglądać w kasku, ten film?
1: Tak.
4: Siadasz na kanapie, zakładajcie kask, włączamy śmieszną bajkę.
2: A książki też mogą być tak śmieszne? Jak tata czyta na przykład, to są śmieszne?
1: Tak, Kaczor Donald.
4: Tutaj jest monotematycznie, póki co.
2: Ale jak tata czyta, to jest pewnie śmiesznie. On też potrafi parodiować pewnie niektórych bohaterów. Tak?
4: Tak, ale to muszę przyznać też, że lepsza w głosy dużo bardziej jest jednak żona. Także tutaj od razu mówię, jeżeli słucha nas ktoś z jakiegoś banku głosów, to ja polecam, póki jeszcze wielkie korporacje nie capnęły, jest do wzięcia, bo naprawdę głosy udaje fantastycznie. Także tak, tutaj ja chyba bardziej się wczuwam w emocje, a jakby połączyć moje emocje z głosami żony, bylibyśmy nie do zatrzymania, ale niestety. Musimy dzielić
2: to na role.
4: A może
2: to właśnie sprawdzić?
4: Może jakoś tak. Może właśnie tak.
2: Panie Macieju, a pamięta pan taką książkę, z której śmiał się pan w głos, kiedy był pan jeszcze dzieckiem?
4: Ach, wie pani co? Tak, to może nawet nie było jakaś taka konkretna książka, ale mój tata miał bardzo dużo książek różnych, jakichś takich satyrycznych, komediowych, jakichś takich z żartami. Tak, dziadek Wojt, ale mój to jest tata, to wuj dziadek, ja odpowiadam na pytanie, więc mówię o swoim tacie. I proszę, nie wchodź mi w zdanie, bo mam ciekawą historyjkę do powiedzenia. I było mnóstwo książek z anegdotami. Ja siedziałem i jakby nie pamiętam konkretnej żadnej anegdoty. Pamiętam, że była taka książka Stanisława Barańczaka, Fioletowa Krowa, chyba się nazywała, i ta nazwa mnie bardzo bawiła. I pamiętam, że w trakcie lektury właśnie tych książek miałem, nie wiem, wtedy ze 12, może 14 lat, miałem taką myśl, kurde, ale to musi być super praca wymyślać żarty. Bo jakby nigdy się z tym nie spotkałem. Jakby owszem, ludzie czasem tam jakieś coś tam opowiadają, są jakieś anegdotki, ale to są zawsze anegdotki, które gdzieś były zasłyszane. Ktoś nam je opowiedział, ktoś nam jakiś żart opowiedział gdzieś ze szkoły, z pracy. Ale taki, że właśnie wymyślić żart? I dopiero w sumie niedawno sobie przypomniałem, że taka sytuacja miała miejsce i trochę była takaś realizacja takiego dziecięcego marzenia o takiej dosyć nietypowej pracy.
2: No właśnie, bo tak zastanawiam się, na ile czytanie książek może sprawiać, że będziemy później na przykład dobrymi stand-uperami, komikami, czy
4: o,
2: na przykład...
4: I czytanie
2: też...
4: książek fantastycznie wpływa na wiele zawodów, niekoniecznie na bycie stand-uperem, ale no, niesamowicie rozwija zasób słów, więc już jakby chociażby to jest ważne, bo nawet teraz patrzę po dzieciach, bo to jakby ja im czytam, żona im czyta, dziadkowie też im czytają, ja w ogóle mój tata, ich dziadek jest wykształconym aktorem i on w młodości nagrywał bajki, więc oni też

0: słuchają na płytach CD Baje, które im dziadek czytał, więc oni zasób słownictwa mają niesamowity i widzę właśnie, jak to fajnie robi, bo nawet, kurczę, no jak nawet są, nawet jak są czasem jakieś sytuacje, takie sytuacje, gdzie jestem, nie wiem, trochę wkurzony czy coś, ale on coś śmiesznego powie albo jakiegoś takiego wyrazu użyje. Co to? Co, jeden wyraz?
1: Aha.
0: Ale jaki chcesz powiedzieć wyraz?
1: No to sobie
0: ale to nie jest żaden. Ale to nie jest żaden brzydki wyraz? Bo stary zwolnią nas.
1: Nie.
0: Nie? Powiesz mi na ucho?
1: Czekaj, tylko.
0: Dobra, to ty sobie przypomnij. Więc.
1: No tak, przypomnisz.
0: Ale po, to
1: przypomnij.
0: Poczekajcie, ej, czy no widzicie. Ej! Przepraszam panowie, czy widzicie czerwone światełka? Jesteśmy na żywo, więc myślimy sobie w głowie. I za chwilę, może w następnym wejściu, jak sobie przypomnimy, to wiemy, nie róbmy tutaj afery na antenie.
1: Pamiętam.
0: To proszę.
1: Mole de Jeza.
2: No, zdarzają się takie słowa, które dzieci, rodzice
0: dzieci,
2: mówią.
0: Dzieci komików, tak, mają troszeczkę inne na pewno dzieciństwo.
2: No dobrze, i takim żartem też można czasami rozłożyć nawet dorosłego.
0: Oj tak.
2: Dobrze jest znać takie żarty, żeby na przykład czasami można było tak rzucić co jakiś czas jakimś takim żartem. Czy pan ma takie żarty, które
1: rzucić
2: zawsze działają?
0: Takich jakichś stałych numerów to może nie mam, ale często właśnie udaje się jakieś sytuacje może nerwowe rozbroić, albo czasem jak jakimś, nie wiem, jak ktoś podchodzi właśnie z humorem, to łatwiej mu uzyskać jakieś czasem rzeczy, czasem nie wiem, jak, i pamiętam, że na studiach bardzo często korzystałem z humoru na różnych egzaminach. Jak wiedziałem, że będzie ustny egzamin, to wiedziałem, że ja nawet nie muszę i żebym coś tam wie, cokolwiek, jak się nazywa program, jak się nazywa wykładowca, a resztę to już tam sobie na tym doimprowizuję. Tak łatwo na studiach, na przykład na egzaminach już nie było, bo tam jednak papier żartu tak chętnie nie przyjmie jak wykładowca, ale no tak, jeżeli ktoś z państwa, z was dzieci kochane umie żartować, lubi żartować, to warto moim zdaniem pielęgnować w sobie tę umiejętność, bo to już zauważyliśmy. Otwiera wiele drzwi w życiu.
2: Ja znam taki jeden żart, który pamiętam, że bawił mnie kiedyś bardzo, bardzo, bardzo mnie kiedyś bawił, ale to oczywiście też trzeba umieć go opowiadać. Było takie pytanie, kto wypił sok? Ryba piła. No, to tak zakończę w takim razie to pierwsze nasze żartowe wejście, a za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

Nasz czas zaśpiewała nam teraz Natalia Kukulska, a to audycja Kto z nami czyta, w której dzisiaj czyta, mówi, opowiada pan Maciej Adamczyk.

0: Albo lodziarnia
1: mogę
0: też.
1: Mogę powiedzieć jeden zdanie.
0: A jest nawet lodziarnia, w której właścicielem jest zupełnie przez przypadek Maciej Adamczyk.
2: Ale to gdzieś, nie rodzina.
0: Nie. A i w ogóle zniżki też nie dostałem. To w ogóle nie fajne. Ja patrzę na paragon, mówię Maciej Adamczyk, mówię, ja też się tak nazywam. Dostanę zniżkę? Nie. Okej. Okay. No wyląduje pan w żarcie na scenie.
1: Mogę powiedzieć jeden zalet.
2: Dawaj.
1: Jak się nazywa pan, który tuli?
0: Pan, który tuli?
1: Tak.
0: No nie wiem.
1: Tuli pan.
0: Dobre.
2: Dobre, można Piona. Sobie zapamiętać. I czasami przy jakiejś okazji, kiedy jest jakaś trudna sytuacja, taki żart można opowiedzieć. Prawda, chłopaki? Trzeba mieć czasami takie żarty, żeby rozładować jakieś sytuacje. Tak?
0: Oj, przydają się bardzo.
2: A jak tata jest taki zabawny, śmieszny na scenie, to jak do domu przychodzi, to też was rozśmiesza?
1: Tak.
2: Tak? A jak was rozśmiesza?
1: Na przykład, jak się nazywa pan?
0: Ale to nie, że jakimiś żartami, czy bardziej jakieś miny was śmieszą, czy jak głosy jakieś udaje, czy jakieś postacie jak robię, czy co jest najśmieszniejszego dla was?
1: Żartami.
0: Żartami?
2: A wy się znacie na taty żartach? Czy znacie się na taty żartach?
1: Ja tak.
2: Czy rozumiecie te żarty, które on czasami mówi? Czy są takie żarty dla dorosłych, które dzieci nie śmieszą?
1: Są takie żarty.
0: Ale jakie? Czy są żarty, które cię nie śmieszą, czy są takie żarty, że ty je rozumiesz?
1: Są takie żarty, które ja rozumiem.
2: A są takie, które są tylko dla dorosłych, a dzieci się z tego nie śmieją, bo ich nie rozumieją?
1: Tak.
0: Czasem muszą być, tak. No coś dla
2: to
0: tych dorosłych.
2: To są zupełnie inne żarty.
0: Coś dla tych dorosłych też musi być. A najfajniejsze są takie, że oni nie wiedzą, co śmieszy dorosłych. To mi największą frajdę sprawia. Mówię, jeszcze mam jakąś tam przewagę nad wami.
2: A trudniej jest rozbawić dzieci czy dorosłych?
1: Dzieci.
2: O!
0: A dlaczego wydaje ci się, że trudniej jest dzieci rozbawić? No, Felus.
1: Nie wiem.
0: Czy tak po prostu czujesz? A tobie się wydaje, że łatwiej dzieci rozbawić czy dorosłych?
1: Nie, po prostu tam nie umiem.
3: Według mnie dorosłych.
0: Dorosłych jest łatwiej?
1: Tak,
3: bo dzieci można łaskotkami, a dorosłych trzeba innymi rzeczami.
2: To prawda.
0: Bardzo tak.
2: Jakby tata wyszedł na scenę i miał wszystkich połaskotać, to byłoby trudno pewnie.
0: A może spróbuję, to jest ciekawe. Jak się nie będą śmiać, mówię, proszę się śmiać, bo jak nie, to do was zejdę i zaraz będę was gilgotał.
2: A jak tata na przykład przychodzi do waszego pokoju i tak stanie, to potrafi być śmieszny tylko stojąc? Albo na przykład...
0: Jakąś taką pozę przyjmuje, która was bawi?
1: Nigdy, psa nigdy.
0: Nigdy, psa nigdy. Poza zawsze poważna. No to słowa śmieszne.
2: Są jakieś takie słowa śmieszne, które tata zawsze powie i wy się zawsze uśmiechacie.
0: Nie wiem czemu, ale ten starszy się na maksa śmieje, jak się tak zbliżę mu do ucha blisko i powiem, łasica. Nie wiem, o co chodzi, czy to powietrze go tu gilgocze, czy to takie... Coś tam słyszy. Może, no właśnie słowo tak mi się próbowałem wśród różnych ludzi, ale nie śmieszy to. Ale też no niewielu osobom też podchodziłem i szeptałem to do ucha.
2: A czy jest tak, że teraz, kiedy jest pan już dorosłym komikiem, stand-uperem...
0: Jejciu, jestem już dorosły, naprawdę? No to czy komicy są dorośli w ogóle?
1: Komiki są dorosłe.
0: Tak, to prawda. Bo pędzą w tych kółkach. Tak, słyszeliśmy, Felusiu.
2: Mm-hmm. No ale kiedy był pan dzieckiem, też zdarzało się panu rozbawiać całą klasę, salę gimnastyczną, czy jeszcze większe grupy ludzi?
0: Dosyć wcześnie zauważyłem, że żartem można załatwić dużo rzeczy, których bez tego żartu by się nie dało zrobić. Zauważyłem, że z dużą swobodą przychodzą mi różnego rodzaju występy typu jakiś tam tęczowy music box, gdzie udawaliśmy w drugiej klasie podstawówki zespół Ace of Base. Na przykład kiedyś miałem jakąś tam taką sytuację, że się tam posprzeczałem z jednym z nauczycieli, akurat takim, który prowadził kółko teatralne i powiedział, że albo idę z tym do dyrektorki, albo przychodzisz do mnie na kółko teatralne, więc ja mówię, nie ma najmniejszego problemu, kiedy mamy próby w ogóle. I tak zawsze byłem, tak, jakieś takie przedstawienia, jakieś takie, gdzie można było się troszeczkę powygłupiać i to ja byłem tam pierwszy, bo... Lubię, to fajne jest. Jednak sprawianie ludziom radości i takie wspólne śmianie się Chociaż jest to zajęcie też takie dosyć trochę straszne, no bo jednak ludzie bardzo często boją się wystąpień publicznych, a jeszcze wyśmiania się

0: kiedyś jakiś komik, nie pamiętam już, który powiedział, ale bardzo fajne zdanie, że to, co my robimy, czyli właśnie te występy z komedią na żywo, to jest dosyć przerażające zajęcie, bo wchodzisz do sali, na której jest 500 osób i tylko ty patrzysz w niewłaściwą stronę. I trochę tak, to
1: no,
0: tak
1: ale
0: jest.
1: Z drugiej strony, oni nie przychodzą, żeby się wyśmiewać ze stand-uperów, tylko żeby się śmiać z ich żartów.
0: Oczywiście. Stand-uper, komik, to jest taka postać i taki zawód jednocześnie, gdzie jak mu nie idzie, to ludzie się nie śmieją. To też jest przerażające. O. To jest w naszym komediowym slangu tak zwana bomba. Więc jeżeli ludzie się nie śmiali, była cisza i pytasz kolegi, jak było na występie, a on mówi, stary, straszna bomba, to znaczy, że był to bardzo zły występ.
1: Ale to może dlatego, że nie był dobrze przygotowany, sprawdzony?
0: Niekoniecznie. Niekoniecznie. Oczywiście nie można powiedzieć, nie można powiedzieć, że takich sytuacji nie było, ale też zdarzają się sytuacje takie, że ktoś już jedzie ze sprawdzonym materiałem, ale na przykład jego materiał jest taki trochę bardziej, bym powiedział, liberalno-lewicowy, a jedzie na Podkarpacie, gdzie jest taka raczej konserwatywna publiczność i już same te tematy powodują, że jest jakiś taki zgrzyt, albo nie daj Boże, przychodzi jakaś
1: grupa... Do złej grupy po prostu trafił.
0: Tak, albo przychodzi, wie pani, jakaś grupa zorganizowana i oni są po jakimś całym dniu jakichś warsztatów i tam już troszeczkę się lepiej bawią i zaczynają przeszkadzać i ucisza się jedną tę osobę. Ucisza się jedną osobę i cała ta grupa staje w obronie tej osoby i wtedy wszyscy, jakby tworzy się bardzo niefajna atmosfera.
1: Obozy
0: więc
1: się tworzą.
0: Jest wiele możliwości, skąd ta bomba może nadejść. Trzeba robić wszystko, co w naszej mocy, żeby do tego nie dopuścić.
1: To jeszcze jedno pytanie. Co jest ważne, żeby dobrze opowiedzieć żart? Czy to jest też mimika, postawa? Czy ten żart musi być śmieszny, a może... No bo przecież żarty można też spalić i wtedy też jest bomba.
0: Masz jakiś pomysł, co chciałeś powiedzieć? Jak, co trzeba Feluś powiedzieć, żeby żart wyszedł?
2: Nie.
0: Nie?
2: O
0: coś chciała zapytać, to zaraz zapytasz. Wydaje mi się, że dobry żart, sam już taki napisany, to jest połowa sukcesu. Bo można to powiedzieć, dobry żart w ten sposób i w ogóle, prawda, nic nie zmieniać, nie intonować, tylko tak na płasko mówić.
1: A są i tacy, którzy tak rozmawiają.
0: Tak. A można także ten sam żart opowiedzieć troszeczkę, tak? Że ktoś się będzie zastanawiał, dlaczego, co, troszeczkę dograć, mimiką, postacią jakąś, jakimś takim gestem, więc to jakby cały ten żart, to oprócz tego, co komik mówi, to jest cały konglomerat pewnych różnych innych zachowań, cała ta taka otoczka, też miejsce, w którym to się mówi, bo są żarty, które super wybrzmią w jakiejś takiej, już co prawda zadymionych piwnic nie ma, ale w jakimś takim klubie, gdzieś na Starówce, na poziomie -1, a ten sam żart może na przykład zupełnie się nie udać w jakimś, nie wiem, centrum kongresowym, gdzie będzie 800 osób na widok, więc jest to dosyć płynne i piękne, ale też dzięki temu każdy z tych występów jest taki, no właściwie nietypowy. Niby mówimy te same żarty, ale interakcje z publicznością są inne, reakcje są inne, więc to tak wszystko... To nie jest to klepanie materiału na pewno jeden do jednego, tylko podchodzenie do każdego występu tak raczej indywidualnie z materiałem, ale on nigdy nie jest na 100% dopięty. Zawsze jest możliwość czegoś tam dodać, odjąć coś w zależności, jak sytuacja się będzie układać.
1: No ale z drugiej strony to jest też ciekawa praca. Zawsze jest ta ciekawość, jak się potoczy to dzisiejsze spotkanie, jaka będzie publiczność, jak przyjmą się żarty. Chłopaki, czy wy uważacie, że tata ma fajną pracę?
2: Tak. Ja tak.
1: Dlaczego?
2: Bo żarty opowiada ludzie
3: fajne.
0: To prawda. To jest akurat prawdopodobnie najważniejszy z tych wszystkich punktów. Bo
1: no
0: jak
1: tak
0: pomyśleć, że wymyśla sobie człowiek żarty i później ma z tego na rachunki...
2: Bardzo śmieszne.
1: To jest bardzo
0: niesamowity
1: śmieszne.
0: Przywilej na pewno.
1: A wy byście chcieli być też stand-uperami, komikami, tacy, którzy rozbawiają ludzi?
2: Ja tak.
1: Tak? Już macie takie plany na przyszłość?
2: Ja nie wiem.
0: A masz jakiś już materiał napisany ze 2-3 minuty?
2: Nie.
0: Jakby co, to zapraszam na występy, sprawdzimy, co tam wyszło spod twojego pióra.
1: Zawsze możemy takie rzeczy sprawdzić. No właśnie, Lucek i Felek to byli synowie naszego dzisiejszego gościa.
0: Mam nadzieję,
1: Macieja
0: że będą
1: Adamczyka.
0: Też jak wyjdziemy.
1: Będą, oczywiście. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Chłopaki, byliście świetni. Panie Macieju,
2: dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję. I czego się życzysz stand-uperom?
0: To jest dobre pytanie.
2: Według mnie to szczęścia w żarcie.

Justyna Bojczuk zaśpiewała, że świat jest pełen bajek, a te bajki są pełne humoru, o czym dzisiaj rozmawialiśmy w naszej audycji Kto z nami czyta. Myślę, że dużo jest takich książek, gdzie przynajmniej kilka razy uda nam się uśmiechnąć, a może nawet zaśmiać tak na głos. Są takie książki i my dzisiaj też zaprosimy Was do takiej książki, która myślę, że wywoła przynajmniej raz, a może więcej razy uśmiech na Waszych twarzach. Rozmawialiśmy dzisiaj o wielu ciekawych książkach, a teraz Kornel Makuszyński i Awantura o Basie. To jest książka, która właśnie pełna humoru jest na pewno, ale też oczywiście wzruszeń, niespodzianek, bo mała Basia przez przypadek trafia pod opiekę różnych osób, które przeżywają z nią niezwykłe przygody. Jest tu trochę i zamieszania, i tajemnicy, i serdeczności, ale też jest i bohaterka, której nie da się nie lubić. No to w takim razie usłyszycie teraz już za chwilę historię, która będzie świetną

0: okazją, żeby ją odkryć, poznać, a może właśnie wkrótce zajrzeć też do książki i przeczytać całość, bo to jest oczywiście fragment książki Awantura o Basie Kornela Makuszyńskiego, która pochodzi z serwisu wolnelektury.pl. Serdecznie Wam dzisiaj dziękuję za to spotkanie. Myślę, że jednak takie zabawne audycje powinny się trochę częściej pojawiać, bo zabawne książki, zabawne audycje powodują, że częściej się uśmiechamy. Bardzo dziękuję Wam za to spotkanie. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Kornel Makuszyński, Awantura o Basie. Rozdział pierwszy. Jeden pociąg przychodzi, a drugi odchodzi. Opowieść tę tak prawdziwą jak wiosna i tak pełną radosnych uśmiechów jak pogodny dzień musimy z głębokim żalem serca rozpocząć wspomnieniem zdarzeń bolesnych i smutnych. Jak spoza ciężkich, czarnych, burzliwych chmur słońce wreszcie jasną smugą wytryśnie i ozłoci ślady klęski i zniszczenia. Tak i w owej opowieści przewalić się muszą chmury przez pierwsze stronnice, jak przez czyste obszary nieba. Jak w życiu, jak w życiu. Jedna szczęśliwa godzina rodzi następną, znaczoną łzami, aż smutek zelżeje i znowu przywoła jasną godzinę. Nie cenilibyśmy radości, gdyby była wieczno trwała i snuła się nieprzerwanie. Gorycz bólu i dotkliwość cierpienia tym słodszą nam czynią radość, która się zjawi. Nie byłoby radość bez smutku. Nikt by nie wiedział, że to radość właśnie. Tym skwapliwiej witamy dzień, że przed nim snuła się mroczna, oślepła noc. To, co się zdarzyło przed rozpoczęciem tej niezwykłej historii, było nocą, smutkiem i śmiertelną przygodą. Ponieważ serce nasze drży jeszcze na wspomnienie tego, co się stało, opowiemy krótko o wszystkim. Wystarczy niewiele słów, a każde będzie miało kształt łzy. Nie można było odgadnąć, kim była młoda pani w żałobnej sukni, wiodąca za rękę małą, może 5-letnią dziewczynkę. Wysiadła z pociągu na węzłowej stacji kolejowej, po której w różne strony czołgały się pociągi jak olbrzymie gąsienice. Świadkowie opowiadali, że śpieszyła się bardzo, pragnąc zdążyć do bufetu, gdzie chciała nakarmić dziewczynkę. Inni mówili, że w czasie podróży była dziwnie milcząca, a w jej dużych oczach znać było niepokój. Wiozła roześmiane dziecko i jakąś wielką zgryzotę. Samotne kobiety w czerni nie wędrują zazwyczaj ze szczęściem w sercu. Nikt nie umiał powiedzieć wiele więcej o tej smutnej pani, bo chociaż współtowarzysze podróży odznaczają się nadmierną ciekawością, jej nie zadawano pytań. Blada, piękna twarz i zamglone oczy, jakby patrząc w pustkę, onieśmielały ludzi. Przysłuchiwano się jej rozmowie z dzieckiem, która była właściwie nieustanną gadaniną dziewczynki, przerywaną rzadko jej cichym słowem: tak, Basieńko, albo nie, moja maleńka. Ostatnie jej słowa, które usłyszano, były zapowiedzią, że na najbliższej stacji dziewczynka dostanie mleka. Zaraz potem zdarzyło się nieszczęście. W skisłym, zadeszczonym mroku wieczornym pani ta obrała zły kierunek. Być może też, że zamyślona nie zdawała sobie sprawy, że wychodzi z pociągu przez niewłaściwe drzwi. O Boże miłosierny, jak grzmot toczący się po ziemi, jak zwierz straszliwy, dudniący potwornością żelaznego zgiełku, wypadł z mroku pociąg. Kobieta w czerni ostatnim okropnym wysiłkiem zdołała odrzucić dziewczynkę.

0: Odmówmy wszyscy cichutko modlitwę za bohaterską matkę, co ostatnim ruchem wyrwała swoje dziecko śmierci jak tygrysowi. Prędko, ołówek i kawałek papieru, zawołał zduszonym głosem lekarz, blady ze wzruszenia. Marszcząc czoło, jakby chciał sobie dokładnie przypomnieć zasłyszane słowa, pisał coś na kartce, którą podał urzędnikowi. To zdołała wyszeptać, rzekł cichutko. Jakiś adres? Tak, tam należy skierować dziecko. Biedna maleńka, gdzie ona jest? W drugim pokoju. Co robi? Nie rozumie, co się stało. Wciąż pyta o matkę. Chodźmy tam do niej, rzekł lekarz bardzo cicho. Dziewczynka spojrzała na wchodzących jakby zdziwiona, że wśród nich nie było matki. Siedziała na krześle odziana w niebieski płaszczyk. Spod miękkiej czapeczki wymykały się jasne, krótko przystrzyżone włoski. Gdyby nie sukieneczka, można by mniemać w pierwszej chwili, że to jasnooki, pucołowaty chłopczyk. Trzech panów, jakby onieśmielonych, zatrzymało się przy drzwiach, które szybko za sobą zamknęli, a lekarz zbliżył się do dziewczynki. Patrzył na nią długo i długo nie przemawiał, jak gdyby słowa nie mogły przecisnąć się przez jego gardło. Wreszcie położył rękę na jej główce i lekko ją pogładził. Jak ci na imię, maleńka? Dziewczynka spojrzała na niego zalękłym wzrokiem i nie odpowiedziała. Nie bój się, kochanie, mówił lekarz drżącym, miękkim głosem. My wszyscy bardzo cię kochamy. Bardzo, bardzo. Pewnie masz na imię Marysia?
1: Nie Marysia, odpowiedziała cichutko.
0: Więc Jadzia?
1: Jadzia też nie.
0: Może Basia? Dziewczynka uśmiechnęła się. Tak, Basia. Mam na imię Basia. A jak dalej?
1: Dalej nie wiem. Mamusia wie.
0: Niech pan zawoła mamusię.
1: Lekarz przymknął oczy.
0: Basieńko kochana, zaczął mówić z trudem. Twoja mamusia? Och, jaki... Basia ma śliczny płaszczyk. A jakie włoski?
1: Jak chłopczyk, oświadczyła z powagą dziewczynka.
0: Mamusia mi obcięła.
1: Tak, tak, pochylił się nad nią i otoczył ramieniem.
0: Posłuchaj, Basieńko, twoja mamusia odeszła.
1: Ale zaraz przyjdzie?
0: Nie, maleńka, już nie przyjdzie.
1: Czemu nie przyjdzie?
0: Ja chcę spać, bo twoja mamusia poszła daleko, bardzo daleko.
1: Czemu daleko?
0: Gdzie to jest daleko?
1: Poszła aż do nieba.
0: Teraz przecież ciemno, mówiła dziewczynka, patrząc na niego podejrzliwie. Lekarz zrobił się i nieporadnie rozłożył ręce. W ten sposób można było wieść z dzieckiem rozmowę bez końca. Tarł ręką czoło i w ten starodawny sposób wygrzebał w stroskanej głowie myśl bardzo rozsądną. Zatelefonuję po żonę, rzekł do trzech panów przysłuchujących się w milczeniu. Nie upłynęło nawet pół godziny, a pani doktorowa znalazła się na miejscu smutnych wypadków. Objaśniona zwięźle szeptem o nieszczęściu i niedoli dziecka, załatwiła sprawę ze wzruszającą prostotą. Pójdziemy spać, maleńka, rzekła do Basi i głosem sprytnie udającym bardzo wesoły. Dziewczynka dała znać uśmiechem, że nie mogąc dojść do ładu z jąkającym się mężczyzną, chętnie i bez protestów gotowa jest do

gorącej przyjaźni z tą panią, odzianą podobnie jak jej matka. Serduszko wiedziało o tym, że to ktoś inny i obcy. Senne spojrzenie jednak nie umiało już dać sobie rady z mglistością zarysów. Pani doktorowa, kobieta zażywna i energiczna, czerstwością zdrowia przynosząca zaszczyt lekarskiej sztuce męża, wzięła dziewczynkę na ręce i ze wzruszającą tkliwością, przytuliwszy ją do piersi, wyniosła ją z kolejowego budynku. Śpij, biedactwo, szepnęła patrząc na dziecko. Z niesłychanym zasobem miękkich słów, porównań i przykładów, z całym arsenałem sposobów znanych jedynie kobiecemu sercu, zdołała nazajutrz wyjaśnić dziewczynce, że jej matka nigdy już nie powróci. Basia pojęła tylko tyle, że ją okropnie skrzywdzono, o czym oznajmiła długim płaczem. Pani doktorowa usiłowała scałować łzy z jej ocząt, co musiało być pracą uciążliwą, gdyż i w oczach kobiety zaczęły się one gromadzić gwałtownie i niepowstrzymanie. Obie płakały cichutko, przytulone do siebie tak, że nie można by powiedzieć dokładnie, do której z nich która łza należy. Innych rzeczy też jednak nie można było odgadnąć. Najściślejsze poszukiwania do niczego nie doprowadziły. Nie znaleziono żadnych dokumentów w torebce nieszczęśliwej kobiety, a w wagonie żadnych walizek ani zawiniątek. Najrozsądniejsze wydawało się przypuszczenie, że albo ją okradziono w drodze, albo ta biedna pani, głęboko przejęta jakąś troską, pogubiła to, co ze sobą wiozła.

Wiele słuszności mogło tkwić w przypuszczeniu, że jechała tam, gdzie ją wszystko oczekiwało. Nie znaleziono ani świstka papieru, tylko niewielką ilość pieniędzy i bilet kolejowy do Warszawy. Jakieś nieszczęście gnało tę biedaczkę, mówił lekarz. Albo zapomniała o wszystkim, albo nie mogła myśleć o niczym innym. Niech ją Bóg przyjmie miłosiernie, bo bardzo musiała cierpieć. Całe szczęście, że miała jeszcze tyle sił, aby wyszeptać kilka słów. Patrzył na kartkę, na której zanotował kilka wyrazów. Dość znane nazwisko, mówił jakby do siebie. Jak myślisz? Zwrócił się do żony, na której kolanach siedziała dziewczynka. Co teraz należy zrobić? Pani doktorowa spojrzała na Basię zamyślona. Zdawało się jej, że dziecko pojmuje roztropnie, iż o nim jest mowa, rzekła więc szybko. Pomówimy o tym później. Dość niezdarna była dyplomacja dobrej kobiety. Widać bowiem było, że umyślnie odwleka chwilę rozstania z dziewczynką. Usiłowała wmówić wszystkim, że należy czekać jakieś wieści od krewnych nieszczęśliwej pani w żałobie, którzy po przeczytaniu w gazetach wiadomości o okropnym wypadku zgłoszą się niewątpliwie, pojąwszy z opisów, kim była matka podróżująca z dzieckiem. Nikt się jednak nie pojawił. Minęło kilka dni, a znikąd nie nadszedł ani list, ani depesza. Trzeba dziecko odesłać pod wskazany adres, rzekł lekarz. Dziwna rzecz, że ta osoba nie zgłosiła się sama. Przecież czyta chyba gazety. Jeśli jest osobą rozsądną, to nie czyta, mruknęła jego żona. Wszystko jedno, dziecka przetrzymywać nie możemy. Czy tak bardzo ci przeszkadza to rozkoszne dziecko? Bynajmniej, wcale mi nie przeszkadza. Cóż za przypuszczenie, ty byś je oczywiście zatrzymała na zawsze. Och, z największą przyjemnością. Wiem o tym, bo od kilku dni wyprawiasz przedziwne sztuki. Nie moja kochana, całym sercem do niego przygnąłem, ale czas najwyższy, aby je odesłać. Jutro napiszę list wedle adresu, aby Basi oczekiwano na dworcu w Warszawie, a pojutrze dziewczynka pojedzie. Jak to pojedzie? Sama? Do Warszawy niedaleko. Wsadzi się ją do wagonu, odda pod opiekę podróżnych, a w Warszawie ją odbiorą. Adres jest wyraźny. Czy nie lepiej będzie wysłać ją pocztą? Zapytała pani doktorowa z irytacją. W Anglii zdarzył się taki wypadek. Ty byś nawet mnie wysłał pocztą. Niemożliwe. Poczta przyjmuje pakunki jedynie do 20 kg. Ciężary o wadze 80 wysyła się pociągiem towarowym, odrzekł on z powagą. Basia, nie wiedząc o tym, że jest przedmiotem burzliwych konferencji, przebrnąwszy przez kilka dni ponurych, rozpłakanych, bardzo dziwnych i strasznych, powróciła już do swego błękitnego kraju, nad którym uśmiecha się czyste niebo. Przez kilka dni szukała matki zdziwionymi oczami i czuła trwogę w serduszku. Wieczorem, zanim usnęła w ramionach pani doktorowej, zdawało się jej, że słyszy kroki mamusi, a raz jeden, że ją widzi. Potem powoli znana postać zaczęła się rozpływać w srebrzystą mgłę, zamazywać i niknąć. Zwalista postura tej pani, która ją całuje i pieści, zasłoniła swoim ogromem to wszystko, co się dotąd ukazywało tuż przed jej oczkami. Na świecie znowu zrobiło się niebiesko. Wielkie zdarzenia nie mogły się zmieścić w jej serduszku. Najmniej ją obchodziły długie narady tego pana z tą panią. Dopiero kiedy pani chwyciła ją nagle w objęcia i zaczęła głośno płakać, Basia, uznawszy, że to przez kobiecą solidarność, należy to również uczynić. Beknęła boleśnie pochlipując. Płakanie jest taką samą dobrą zabawą, jak każda inna, jeśli tylko nie trwa zbyt długo, bo to nie ma wielkiego sensu. Trochę jednak popłakać zawsze można. Tym bardziej, skoro tej dobrej pani zdaje się sprawiać przyjemność. Łzy pani doktorowej padały jak deszcz z burzliwej chmury. Pan doktor wysłał list, dokładny, obszerny, najściślej opisujący wszystkie smutne wypadki i prosił osobę, której Basia została powierzona, aby wśród

W środę o godzinie 5 po południu oczekiwała na dworcu, gdyż dziewczynka pojedzie sama. List był polecony, osobiście nadany przez lekarza, adres zaś podkreślony czerwonym ołówkiem, aby zwrócić uwagę poczty na jego ważność. Zachowane zostały wszystkie środki ostrożności. Dziecko nic się nie może stać, uspokajał żonę. Jest nadzwyczaj roztropne i da sobie radę. A ty nie pojedziesz. 3 razy byłaś w Warszawie. 2 razy cię okradli, raz wpadłaś pod auto i złamałaś nogę. Teraz nie uszłabyś z życiem. Pan doktor miał o stolicy dość ponure wyobrażenie. Pani doktorowa, zamknąwszy się z Basią na tajnej naradzie gabinetowej, usiłowała jej wyjaśnić, jak ogromne czekają ją przedsięwzięcia. Uspokajała ją wymownie, że dzieci często podróżują same, nawet w ogromnych przestrzeniach, że dziecka nikt nie skrzywdzi, a w Warszawie zajmą się nią serdecznie. Dziewczynka słuchała uważnie i nie zgłosiła żadnego sprzeciwu. Owszem, to może być zabawne. Narada trwała 2 bite godziny. Uczestnicy wyprawy do bieguna północnego mniej są przewidujący niż pani doktorowa. Omówione zostały wszystkie, nawet najmniej prawdopodobne wypadki, jak porwanie, uśpienie podróżnego za pomocą zatrutych papierosów i zepsucie się lokomotywy. Czarne słowa pani doktorowej przeleciały jak burza przez jasną głowinę i po chwili nie było po nich śladu. Jeden tylko kolorowy ptaszek latał nad dziewczynką i śpiewał o nadzwyczajnej podróży.

0: Autopromocja.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działa plac zabaw? Albo nad tym, jakie siły działają na każde dziecko, które z niego korzysta? Lub też od czego zależy, jak szybko kręci się karuzela i jak wysoko bujamy się na huśtawce? Tego wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć już w najbliższą sobotę o godzinie 13 podczas audycji specjalnej z 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego, Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czekamy na Was na błoniach PGE Narodowego w Warszawie od godziny 11 do godziny 19. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: Praniu, kochanie, pora na drzemkę. A przed drzemką oczywiście na naszą bajeczkę. Jesteś tutaj, synku?
1: Tak, już na siebie czekam.
0: To super, bardzo się cieszę. Tak sobie pomyślałam, że dzisiejsza bajka będzie związana z czymś, co ty bardzo lubisz. A co ty lubisz, kochanie, najbardziej?
1: Dinozaury.

0: szkoły?
1: Oczywiście, dinozaury. Powiem ci szczerze, synku, że wydaje mi się, że wiele dzieci lubi dinozaury. Dlatego wiele z nich może się zainteresować dzisiejszą opowieścią. A bohaterem naszej bajki będzie chłopiec. Jak mógłby mieć na imię ten chłopiec?
0: Tomek.
1: Tomek, bardzo ładne imię. Zatem będzie to chłopiec imieniem Tomek. A wszystko zaczęło się od tego, że pewnego dnia, jakiś czas temu, mama i tata powiedzieli Tomkowi, że wybierają się do muzeum. Franio, czy ty byś się ucieszył, gdybyś coś takiego usłyszał?
0: Tak.
1: Właśnie. Tomek z kolei nie przepadał za muzeami. Wydawały mu się nudne i niczego ciekawego tam nigdy nie widział. Wydaje mi się, że jednak jest trochę inaczej, ale akurat Tomek miał takie właśnie zdanie. Nie wiem, z czego to wynikało i dlaczego tak właśnie było, ale Tomek uważał, że muzeum to najnudniejsze miejsce na świecie. Co się stało, Franiu?
0: No to straszne. Tak jest, ale tak nie jest.
1: Mówiąc szczerze, też tak myślę. A wiesz, co było najzabawniejsze?
0: Nie.
1: Otóż to, że Tomek nigdy wcześniej nie był w muzeum. Naprawdę. On sobie tak troszeczkę to wymyślił, że muzeum musi być nudne. Kiedyś widział w telewizji program, który był prowadzony z takiego muzeum i wydało mu się to zupełnie nieciekawe, ponieważ dotyczyło rzeczy, które kompletnie go nie interesowały. Ale mama i tata spojrzeli na Tomka i powiedzieli: dlaczego masz taką niezadowoloną minę? Na co Tomek odpowiedział dokładnie to, co pomyślał. Bo muzeum jest nudne. Nie chcę iść do muzeum. Wolę na przykład bawić się w dinozaury. Mama wtedy się uśmiechnęła i powiedziała: oj, myślę, kochanie, że spodoba się tobie to muzeum, do którego chcemy cię zabrać. Tomek kompletnie nie uwierzył mamie. Jak może mu się spodobać coś, co według niego jest najnudniejszym miejscem na świecie i jakoś zupełnie nie wydaje mu się, żeby można było się tam bawić w dinozaury. W tym muzeum, które widział wtedy w telewizji, nie wolno było niczego dotykać i trzeba było tylko wszystkiemu się przypatrywać i jeszcze słuchać jakiegoś przewodnika, który mówił o rzeczach całkiem nieciekawych. Aż wreszcie nadszedł dzień wspaniałej wyprawy do muzeum. Tomek od rana miał kiepski humor, kiedy pomyślał sobie, że musi pół dnia stracić w miejscu, które, jak już doskonale wiemy, nie należało do jego ulubionych, miał naprawdę kwaśną minę. Synku, a co to znaczy mieć kwaśną minę?
0: To znaczy być niezadowolonym.
1: Dokładnie, to znaczy być niezadowolonym. Tak właśnie czuł się Tomek. Ale wsiadł z rodzicami do samochodu i pojechali do pewnego miejsca. Miejsca, które, jak wspomnieliśmy, było muzeum. Ale Tomek nie wiedział o tym, że w tym muzeum jest opowiedziana i pokazana historia dinozaurów.
0: Super!
1: A właśnie, właśnie, on też był niesamowicie zaskoczony. Nie mógł uwierzyć, że muzeum, tak nudne według niego miejsce, może być poświęcone jego ulubionym, ukochanym, fantastycznym dinozaurom. A jednak, kiedy Tomek wszedł do środka, nie mógł się zdecydować, od której strony będzie oglądał te wszystkie eksponaty, te modele dinozaurów, które tak jakby mówiły do niego: chodź tutaj do mnie, spójrz, jak wyglądałem kiedyś dawno, dawno, dawno, dawno, dawno, dawno temu. Nawet nie wiadomo, kiedy czas zwiedzania minął i Tomek z rodzicami musieli opuścić.

0: opuścić muzeum. To był najpiękniejszy dzień. Tak powiedział Tomek rodzicom, kiedy wieczorem leżał już w łóżku i miał zasypiać. Tato wtedy odpowiedział: bardzo się cieszę, synku, bardzo. Od tamtej pory co jakiś czas Tomek pytał się rodziców, a do jakiego muzeum pójdziemy następnym razem? I za każdym razem, kiedy rodzice coś mu proponowali, z niesamowitą ciekawością wyczekiwał dnia wizyty w muzeum. Kochanie, a ty lubisz chodzić do muzeum?
1: Tak.
0: No tak, rzeczywiście, wspomniałeś już o tym. A które muzeum jest twoim ulubionym?
1: Muzeum Ewolucji.
0: Muzeum Ewolucji? A co się znajduje w tym muzeum?
1: Kości dinozaurów luźnych.
0: Ach, to jest muzeum, gdzie również można się dowiedzieć sporo na temat dinozaurów, tak?
1: Tak, tak, i zwierząt.
0: I różnych innych zwierząt, które żyły od czasów dinozaurów. To prawda, rzeczywiście to jest niesamowicie ciekawe muzeum. A jakieś jeszcze lubisz?
1: Tak, Muzeum Wojska Polskiego.
0: Muzeum Wojska Polskiego jest również niezwykle ciekawe.
1: I kolejnictwa, to takie z obrazami. I oczywiście Muzeum Zabawek.
0: Oj, bardzo dużo różnych rodzajów muzeów tutaj wymieniłeś. One wszystkie faktycznie są niezwykle interesujące i ciekawe i warte polecenia. Dlatego, tak jak w przypadku Tomka, jeżeli czegoś nie znamy, warto spróbować, zwłaszcza kiedy towarzyszą nam rodzice, bo może się okazać, że będzie to cudowna przygoda. A teraz pora, synku, na inną przygodę. Przygodę w krainie snów. Śpij słodko.
1: Śpij słodko, mamuś.
0: Śpij słodko, synku.

0: Są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka,

0: Niech odpocznie jak ta słówka. Niech się zdrzemną twoje myśli. Niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki.
1: Drodzy słuchacze.
0: Przenieście się teraz
1: do tej niezwykłej krainy.
0: Krainy
1: pomiędzy.
0: Pomiędzy jawą
1: a snem.
0: Zamknijcie swoje oczy.
1: O tak. Delikatnie.
0: Bez pośpiechu.
1: Nie myślcie już o tym, co było.
0: Nie myślcie o tym, co będzie.
1: Nie planujcie.
0: Bądźcie w tej chwili.
1: Trwajcie w tej chwili teraz.
0: Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza.
1: Muzykę, która starsza jest niż nasz świat.
0: Muzykę, która towarzyszy nam od dawien, dawna.
1: Muzykę
0: ciszy.
1: Na początku była cisza.
0: I w tej ciszy, i z tej ciszy wszystko powstało.
1: Wszystko, co nas otacza. Wszystko, co teraz słyszymy, wszystko
0: powstało
1: w ciszy.
0: Wsłuchajcie się, jak ciemność
1: z ciszą
0: się kołyszą, a ciemność
1: różni się od jasności. Kiedy dzień, kiedy słońce, kiedy wszystko na dworze zalewa ocean barw, kwietnych kolorów, kiedy zalewa morze nieba, liście, kiedy to wszystko takie piękne i radosne, takie wyraźne, takie żywe. Wszystkie kształty takie ostre.
0: Kiedy zaś nadchodzi noc, kiedy zaś zamykamy oczy, kiedy ciemność nastaje, wszystko staje się bardziej delikatne, ulotne, miękkie, przyjazne. Kształty się zlewają, stają się niewyraźne.
1: Można niemal dotknąć ciemności, poczuć, jaka jest w dotyku. Ciemność z ciszą.
0: Wsłuchajcie się w ciszę. Być może dziś zechcę podzielić się z wami historią, której jeszcze nigdy nikomu nie zdradziła.
1: Tak, być może nieraz chciała cisza opowiedzieć swą komuś historię ciszy.
0: Ale nikt jej nie słuchał, pogrążony we własnych myślach, w myślach o tym, co będzie robił, o tym, co robił, w myślach o sobie, jaki jest, jaki powinien być, jaki chciałby, żeby był.

nie dał szansy ciszy wybrzmieć. Tak, dajcie dziś szansę ciszy. Ciszy w ciemności. Niech teraz ta cisza

0: które jak fruną lecą, to tylko bezszelestnie. Niech przeniesie nas tam, gdzie ostatnio przygoda nasza się skończyła. Do podziemnego królestwa, do serca ziemi, do którego dotarliśmy przez wrota, które ukryte były w starym, prastarym drzewie. Teraz.
1: Wow. Jesteśmy. Jesteśmy przy jeziorze. Przy jeziorze, które jest we wnętrzu ziemi, w sercu ziemi. W tym jeziorze pływają gwiazdki z nieba. Być może to są te gwiazdki, które spadają od czasu do czasu z nieba, a my, widząc je, w myślach, w sercu wypowiadamy życzenie. W myślach, w sercu i w ciszy. I być może potem te gwiazdki lądują tutaj, też do serca, ale do serca ziemi. Być może jest to jezioro życzeń, jezioro spełnionych marzeń, jezioro nadziei.
0: Być może tutaj, gdzieś tutaj znajdziemy kwiat, którego od tak dawna szukamy. Znajdziemy cebulkę tego niezwykłego kwiatu,
1: który pragnie połączyć się ze swoją ukochaną.
0: Czy ją odnajdziemy?
1: A jeżeli jest, to gdzie?
0: Gdzie mogłaby być? Gdzie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? Przy jeziorze życzeń, przy jeziorze nadziei, gdzie szukać?
1: Gdzie szukać?
0: Jak myślisz, Bella?
1: Serce mi podpowiada, a skoro przy sercu ziemi jesteśmy, że szukać należy w jeziorze.
0: W jeziorze.
1: Na dnie jeziora.
0: A jezioro tak czystą wodę ma, że jest przeźroczyste. Widać dno.
1: Ale musielibyśmy wypłynąć na jezioro. Ale nie ma tratwy, nie ma łódki, nie ma statku.
0: Droga Bello, ale skoro jesteśmy przy jeziorze życzeń, to może wypowiedzmy życzenie.
1: A jakie życzenie?
0: Że chcielibyśmy chodzić po wodzie.
1: Tak, zawsze o tym marzyłam, żeby chodzić po wodzie, żeby biegać po wodzie, żeby po niej skakać i nie wpadać. Czy i wy mieliście takie życzenia? Chodzenie po wodzie? Wow!
0: Myślę, że nasze życzenie się spełniło. Spójrz na mnie.
1: Pascal, ty chodzisz po wodzie.
0: To spróbuj i ty.
1: Oczywiście, że spróbuję. Chodzimy po wodzie. Chodzimy po jeziorze. A w jeziorze gwiazdki pływają. A na dnie wszystko lśni. A na dnie...
0: Naszym oczom ukazała się cebulka kwiatu, którego

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.
1: Polskie Radio dzieciom na dobranoc.

srogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot,

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tercony.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Damian Sikorski, witam. Zapraszam na kolejny odcinek. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Dziś moim i waszym gościem jest Natalia Grosiak. Dzień dobry.
2: Jestem muzyczką, jestem rodzicką.
1: No, wiesz, co mi się dziś przypomniało przed rozmową? 40-latek i kobieta pracująca.
2: Tak.
1: Natalia, bo ty... Tak, piszesz album nowy, albo już jesteś na końcówce nowego albumu Micromusic. Solowa płyta. Mhm. Jesteś rodzicem. Angażujesz się w różne społeczne też sytuacje, a także masz projekt Panda i Banda.
2: O.
1: 24 godziny to jest niemożliwe. Twoja doba musi być jakaś bogatsza.
2: Wiesz co, po prostu łatwo mi to przychodzi.
1: Albo jesteś dobrze zorganizowaną kobietą.
2: Jestem dobrze zorganizowana, a jeszcze kolejna sprawa, mam ludzi do pomocy w tym momencie, czyli menedżerkę Adę Rosińską. No i wiesz co, jakoś to wszystko dobrze jest poukładane.
1: Chociaż wiesz, co mi utkwiło w głowie, bo gdy ukazywał się album Micromusic z górnej półki, to pamiętam, że byłaś po prostu mróweczką, która biegała cały czas przy tym albumie i pamiętam te
2: to
1: zdjęcia z twojego domu, gdzie te płyty, książki, to wszystko leżało u ciebie.
2: I tak nadal jest. Rzeczywiście w moim domu jest magazyn, bo dla tych, co nie wiedzą, to jestem, stworzyłam wydawnictwo i management, nazywa się to mikromanagement, więc wszystko jest pod moją banderą, też pod moją działalnością gospodarczą. W tym mam też Adę Rosińską teraz, która przyjmuje bardzo dużo obowiązków, super odciąża i rzeczywiście dzięki temu mogę się skupić na pracy kreatywnej. I dlatego jak słyszysz, że jest jeden, drugi, trzeci projekt, to tak naprawdę już tyle nie pracuję co kiedyś. Przede wszystkim mogę się zająć twórczością.
1: I twórczością to na bogato, bo gdy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, mówiłaś mi też o takim wypaleniu trochę zawodowym, że
2: było
1: wypalenie, a nagle wracasz i to z

0: podwójną siłą.
1: Podwójną, a nawet potrójną, bo nie zapomnijmy o projekcie Panda i Banda.
0: Rzeczywiście to wypalenie było i ono trwało tak mniej więcej 2 lata. To znaczy trwało. Ja zauważyłam u siebie to wypalenie zawodowe i postanowiłam po rozmowie z Dawidem Korbaczyńskim, że robimy taką pozorną przerwę z Micromusic, czyli nie nagrywamy żadnej nowej płyty. Ja nie napisałam żadnej piosenki przez 2 lata wtedy. I podjęliśmy taką decyzję, że czekamy na to, co się wydarzy. Że być może będzie trzeba zamknąć ten zespół, a być może wrócę i będzie wszystko dobrze. I rzeczywiście w 2023 roku, mimo że przeżywam jeszcze bardzo duży kryzys psychiczny, to jednak wróciła do mnie ta siła. Siła muzyczna. We mnie było bardzo dużo już piosenek. I rzeczywiście w tym najgorszym kryzysie psychicznym ja zaczęłam pisać piosenki.
1: Ale to był ten moment, gdy sięgnęłaś po gitarę i zaczęłaś pisać Damiana na przykład, bo pamiętam, że była taka sytuacja, że w swoim domowym home recording, w domu po prostu sięgnęłaś po gitarę i stwierdziłaś, że sama nagrasz.
0: Tak, wiesz co, to był początek wychodzenia z tego wypalenia.
1: Czyli wewnętrzną autoterapię przeszłaś.
0: Tak, wszystko przeszłam. Przeszłam naprawdę wiele etapów, różnych faz i różnych takich naturalnych też rzeczy, które się dzieją w człowieku, który po prostu się przepalił, przepracował i potrzebował po prostu odpoczynku. I rzeczywiście po tej długiej przerwie sięgnęłam za gitarę, ukulele, gitarę. Rzeczywiście tych instrumentów też nie dotykałam przez dłuższy czas. I zaczęłam po prostu pisać piosenki. I powstało kilka tych piosenek. One dla Micromusic nie były za bardzo, nie nadawały się dla Micromusic, wtedy tak uważałam. I zrobiłam sobie taki eksperyment. Zmiksowałam 2 z tych piosenek, które powstały i je sobie wydałam, wiesz...
1: Od tak. Po prostu.
0: To był właśnie Damian. I chyba Będę Święta.
1: Będę Święta, tak.
0: Tak. I okazało się, że ludzie słuchają. Nawet takich, wiesz, takich prostych rzeczy z samą gitarą.
1: No może brakuje nam też takich prostych rzeczy. Może jesteśmy za bardzo przebodźcowani. A może nawet na pewno jesteśmy za bardzo przebodźcowani.
0: Piosenki w czystej formie, bez żadnych wielkich produkcji. No i później na swojej drodze poznałam Lesmana. I wiedziałam, że z nim chcę dalej kontynuować tę pracę.
1: Najpierw chyba gościnnie pojawiłaś się w jego kompozycji.
0: Tak się to właśnie zaczęło, tak się właśnie poznaliśmy, że Lesman, on też dopiero co wychodził na zewnątrz, bo do tej pory pisał do szuflady i przede wszystkim uczył na Akademii Muzycznej w Katowicach gry na gitarze klasycznej. No i dostał chyba jakieś stypendium takie muzyczne i dzięki temu zaczął nagrywać swój materiał i się zgłosił do mnie. Ja usłyszałam piosenkę, jak się ta piosenka nazywała? To nie jestem ja. No i się zachwyciłam się tym utworem, tą aranżacją. Właśnie w Polsce nikt tak nie produkuje.
1: Przypomniałaś mi, on uczestniczył w jednym takim projekcie, które organizowała Fabryka Norblina.
0: To właśnie było to, tak. To stypendium. No i później miałam okazję z nim nagrać jedną piosenkę, taką jeszcze niezobowiązującą, ale już potem wiedziałam, że znalazłam człowieka, z którym mogę kontynuować właśnie taką tą inną ścieżkę muzyczną. Bo z Micromusic czuję się bezpiecznie. Mamy opracowany swój system pracy. W ogóle, wiesz, Micromusic to jest, wiesz, takie piękne brzmienie, też super produkcje, ale zupełnie to jest inna bajka.
1: Zdecydowanie tak. I też inna ekipa pracuje w Micromusic i ludzie, z którymi tworzysz od lat. No jak gdy myślę sobie o Micromusic, to dla mnie to jest taki znak jakości. Że zawsze, gdy coś się ukazuje, to ja wiem, że będzie dobre, więc nawet managementu nigdy nie pytam. Najpierw wyślijcie, posłucham i zastanowię się, czy możemy rozmawiać, tylko biorę w ciemno.
0: I to jest bardzo miłe.
1: I to jest cudowne. Ale Micromusic, twoja solowa twórczość, projekt Panda i Banda, myślę, że nie tylko kierowany do tych najmłodszych, ale również do tych starszych, do rodziców. A nawet nie trzeba być rodzicą, żeby posłuchać tych kompozycji i trochę wejść do zupełnie innego świata.

0: tylko zastanawia mnie, dlaczego dopiero teraz, a nie wcześniej, gdy miałaś młodsze córki.
1: Ja te płyty z moimi dziećmi stworzyłam, wiesz, i też wymyślałyśmy tematy piosenek. Niektóre piosenki wymyślałyśmy razem. Są piosenki, do których słowa, na przykład refrenu i linię melodyczną wymyśliła moja starsza córka. Tej piosenki akurat jeszcze nie ma oficjalnie tutaj na streamingach, ale to był taki wspaniały, taka wspaniała burza mózgów z moimi dziećmi, czyli takie bardzo kreatywne działanie w formie zabawy.
0: Dzięki temu poznałaś bliżej swojej córki?
1: Tak. W ogóle, wiesz, no, moja młodsza córka Wanda jest ogromnie muzykalna. A ona po prostu śpiewa, szybciej nauczyła się śpiewać niż mówić. I tą muzykalność, wiesz, wyssała z moim mlekiem. Natomiast starsza córka jest dosyć introwertyczna. I ma też tą muzykalność, ale taką bardziej stonowaną. I ona mnie ogromnie zaskoczyła. Po prostu wymyślała te linie melodyczne, wymyślała też słowa. Okazało się, że bardzo chętnie stoi za mikrofonem i śpiewa. No i ślicznie śpiewa.
0: Więc, niedaleko pada jabłko od jabłoni.
1: Więc powiem ci, że to było dla mnie ogromne odkrycie, że myślałam, że Wandzia zdominuje tutaj, wiesz. A Wandzia tak naprawdę, no, miała 6 lat, jak nagrywała niektóre piosenki i po jednym take'u już tam już nie chciała, już jej się nudziło i było bardzo trudno złapać te take'i od niej. A Kaja właśnie siedziała, nagrywała i miała w sobie taką determinację, żeby to nagrać, więc odkryłam, wiesz, taką inną stronę mojego starszego dziecka.
0: Zastanawiałem się nad tym, czy córki pójdą w ślady mamy, ale czy pójdą w ślady mamy, bo zostaną prawniczkami.
1: Oby nie.
0: Czy zostaną właśnie wokalistkami, muzykami, po prostu pójdą w stronę artystyczną. Tak zastanawiałem się też przed narodzinami mojego syna, kiedy przychodzi taki moment, że zauważamy tę krew płynącą w żyłach po rodzicach, ale czy idzie też w inną stronę. Ale szybko się przekonałem, że jednak to przebywanie razem, obserwacja dziecka, jaki jest rodzic i co on robi, to szybko chce iść w ślady rodzica.
1: Tak na początku jest, że rzeczywiście no, dziecko utożsamia się z rodzicem i jest tak jakby częścią rodzica, prawda? Później się odłącza i szuka samego siebie, swojego własnego głosu i swoich własnych przekonań. Ja widzę to po mojej 11-latce, która właśnie weszła w okres dojrzewania dosyć szybko i widzę już tą negację rodziców, zamykanie się w pokoju i tak naprawdę no, widzę, jak ta pępowina powoli się tutaj, może nie ucina, ale już tak, wiesz, naciąga. Więc jest to nieuniknione. Na szczęście się przygotowałam na to, poczytałam na ten temat, wiem, że tak ma być i to jest jak najbardziej dobrze.
0: No tak, ja też sięgam po literaturę i już tęsknię za tymi czasami, gdy ten maluch przychodził się po prostu od tak poprzytulać. A dzisiaj już powoli stwierdza, że nie, już przytulanie nie jest takie fajne, a ja jednak jako rodzic tęsknię,
1: prawda,
0: za tą bliskością.
1: Mhm.
0: I gdy mówisz, że twoja córka ma już 11 lat, to już jest zupełnie inny etap dla ciebie i dla niej.
1: Tak, zaczął się naprawdę kolejny etap i to, co mi wszyscy mówili, i to potwierdzam, że to nastąpiło bardzo szybko.
0: A pamiętasz jeszcze te czasy, gdy były malutkie, wyjeżdżałaś z Micro Music w trasy koncertowe i czasem trzeba było zabrać dzieci?
1: Pamiętam, oczywiście. Czasami w wakacje też je biorę na koncerty, ale to już jest zupełnie inna bajka niż kiedyś. No, ale pamiętam ten szalony czas, kiedy jeździłam, wiesz, no tak naprawdę z 6-miesięcznym maluchem na koncert. I miałam bardzo intensywny czas, jeżeli chodzi o działalność Micro Music. Powiem ci, że gdybym miała to powtórzyć, to bym się więcej na to nie zdecydowała.
0: Ale wtedy też jeździła osoba towarzysząca, która ci pomagała?
1: Nie.
0: Czy wszystko było na twojej głowie?
1: Nie. Z Kają to było tak, że jechaliśmy busem, tak, na koncert. Kaja zajmowała ze swoim fotelikiem ostatnie 9. miejsce w busie. I system wyglądał w ten sposób, że no, Kaja była bardzo dużo chustowana, więc w tej chuście dużo siedziała. Mhm. Wyjmowało się ją z tej chusty na czas próby, a przed koncertem wiązałam ją w chuście naszemu kierowcy Krystianowi.

0: I on po prostu przez cały koncert z nią chodził i ją hustował. Bo warunki, kiedy my z Micro Music wydaliśmy płytę Piękny Koniec, były naprawdę różne. Pamiętam taką sytuację, kiedy graliśmy w Świeciu. Wtedy ja byłam jeszcze Micro Musicą, menadżerką jeszcze Micro Music. I pisałam do organizatora, że przyjeżdżamy z małym dzieckiem i że potrzebujemy suchego, ciepłego, cichego miejsca, gdzie to dziecko będzie przebywać w czasie koncertu. Koncert był na zamku zimnym. Jeszcze pamiętam, że zespół przed nami, który miał grać 45 minut, zagrał chyba z półtora godziny, więc myśmy czekali w zimnym, głośnym pomieszczeniu. I pamiętam, że ja nawet nie miałam gdzie przewinąć tego dziecka i nakarmić. I była do tego zamku doklejona taka drewniana budka, gdzie pani sprzedawała bilety i tam była farelka. Więc pod ladą, gdzie była ta farelka, na wysokości, wiesz, nóg tej pani, ja siedziałam pod tą ladą i karmiłam dziecko piersią. I ją przewijałam.
1: I jeszcze musiałaś wyjść na scenę i zaśpiewać.
0: Tak, i później się okazało, że no nie ma warunków, żeby to dziecko, wiesz, ten koncert przeżyło, więc pamiętam, że Krystian na odpalonym silniku w busie po prostu siedział w busie z Kają w chuście i czekał, aż skończymy grać koncert. Do tej pory nie mogę wybaczyć temu kolesiowi, który organizował ten koncert, że tak nas urządził.
1: Ale drodzy państwo, zobaczcie, na scenie widzimy Micro Music, te osoby, które znamy, ale jak ważne są te osoby, które tworzą zespół, ale ich nie widać na scenie.
0: Dokładnie, Krystian.
1: Krystianku.
0: Krystian odchował Kaję i Wandę. No, czasami musiał w hotelu bujać Kaję, na przykład przez godzinę ona płakała. Pamiętam w Toruniu graliśmy koncert, I się kłaniamy i ludzie chcą bisa, a tutaj ktoś krzyczy, Kaja strasznie płacze, trzeba do hotelu, więc ja przepraszam ludzi, że już nie będzie bisu i biegnę do tego hotelu nakarmić to dziecko. Więc to tych historii naprawdę a propos tego jeżdżenia z małymi dziećmi jest multum.
1: Ale czy dzisiaj są ziemalami?
0: Kto?
1: Krystian i twoja córka?
0: Krystian już nie jest naszym kierowcą, ale czasami jak się z nim jeszcze słyszę albo widzę i widzi te dzieci, to wiesz, to jest taka łezka wokół, prawda?
1: Oprócz ciebie chyba nikt tak dobrze nie zna twojej twórczości, na pewno demówek, szkicowania utworów, jak twoje córki.
0: Tak, moje córki są pierwszymi recenzentami piosenek, one jako pierwsze zawsze słyszą te piosenki. I rzeczywiście, jak ci się podoba? Spoko. Bez entuzjazmu. Ale widzę po Wandzie na przykład, że puszczam jej piosenkę i ona sobie później ją nuci. Mm-hmm. To znaczy, że może być dobry odbiór tej piosenki.
1: No, szczerość dziecka jest, tak, jest niesamowita. Ja z moim młodym poszedłem na jeden z festiwali. Poszliśmy na backstage, żeby też poznał kolegów muzyków, których sobie słucha na co dzień. Myślę, że nikt tak nie zdarł płyty Złoto Mroza jak mój syn. Ale po czym bezwzględnie i szczerze, gdy Łukasz zapytał, co tam, Antek, przyszedłeś na wujka koncert, lubisz moje piosenki? I powiedział, nie, taty lubię.
0: Więc, tak to jest.
1: Myślę, że inna osoba dorosła, świadoma.
0: Wiesz co,
1: my gramy
0: koncerty, to mamy takie mikrofony ambientowe skierowane w stronę publiczności, żeby właśnie w uchu, żebyśmy nie mieli takiego studia, suchego dźwięku, żeby słyszeć publiczność. No i zdarzały się takie koncerty, że pod tym ambientem stały dzieci. I słyszałam, mamo, nudzi mi się, kiedy idziemy do domu. Albo, mamo, siku. I robiliśmy korytarz życia, prawda, w czasie koncertu, że to dziecko poszło do ubikacji. No, takie, no, dzieci są szczere.
1: To ostatnio byłem właśnie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na koncercie Orkiestry Polskiego Radia w ramach koncertu Piegowatych, koncert dedykowany dzieciom. No i mój syn też musiał głośno wypalić, jako chyba jedyne dziecko, głodny jestem, czy tu jest żabka? I ten uśmiech na twarzy dyrygenta i nie
0: Ale
1: tylko.
0: Ale z drugiej strony super, że te dzieci chodzą na te koncerty, wiesz?
1: O, i tak.
0: Nawet jak są głodne, im się już w końcu zaczyna nudzić. Kiedyś zainwestowałam, bo wiesz co, bo Wandzia chodzi na wiolonczelę i nauczyciel powiedział, że warto, żeby Wandzia poszła na jakiś koncert, tam gdzie jest w NFM-ie.

że będzie jakiś wspaniały wiolonczelista, koncert Dworzaka na wiolonczele, więc ja mówię, kurde, Randa musi pójść na ten koncert. Ale ja akurat jechałam na koncert, więc do mojej siostry pisze, Karolina, pójdziesz na koncert z Kają i jeszcze z Wandą i jeszcze Kają i jeszcze Wiktor stwierdził jej narzeczony, że pójdą. Zainwestowałam kupę kasy w ten koncert.

0: Więc troszeczkę przewartościowałam te koncerty, że jednak muszą być bardziej przystępne dla dzieci. No.
1: Nie wiem jak ty, ja mam takie podejście, że bardzo bym chciał, żeby mój syn poszedł do szkoły muzycznej, żeby w ogóle miał coś wspólnego z muzyką. Mhm. Niekoniecznie musi zostać muzykiem. Nie mam takich ambicji, że ma iść koniecznie w ślady swojego taty, czy też mamy, ale chciałbym, żeby uczestniczył, żeby karmił się muzyką, żeby był w tym środowisku muzycznym, bo to niezwykle uwrażliwia i mam codziennie tego dowody, bo jednak chłonie tę muzykę i lubi rozmawiać o muzyce, mówi zupełnie innym językiem też niż jego rówieśnicy. To niezwykle mi imponuje. Coś, z czego nie zdawałem sobie wcześniej sprawy.
0: No, to jest bardzo ważne. Wiesz, no, u nas w domu po prostu muzyka jest w tle cały czas. Układamy z moim mężem, każdy ma jakąś swoją playlistę i te dzieci po prostu chcąc, nie chcąc, po prostu są... Przesiąka ta muzyka, wiesz?
1: A dzieci nie... pewnie już mają swoje playlisty.
0: Mają swoje playlisty, mam program rodzinny.
1: Okej.
0: Na pewnej platformie cyfrowej. I oprócz tego, że słuchają oczywiście, wiesz, Sanach, Podsiadło, mhm. Olivia Rodrigo i tam Billie Eilish, to widzę, że na te playlisty wklejają też te piosenki, których my słuchamy.
1: Wspaniale.
0: Więc to jest nie tylko to, co tam w szkole lata. Bardzo mała żaba, coś tam za kebaba. Wiesz, to cały czas te dzieci mielą takie utwory, ale widzę,
1: nie znam tego akurat.
0: Zapoznasz
1: to
0: pewnie.
1: Wszystko przede mną.
0: To widzę, że rzeczywiście te dzieciaki moje słuchają muzyki, naprawdę fajnej muzyki.
1: Mhm. A chodzą dziewczyny do szkoły muzycznej?
0: Tylko Wanda. Mhm. Kaja nie chciała, a Wandzia po obejrzeniu sezonu pierwszego Wednesday stwierdziła, że chce grać na wiolonczeli.
1: Widzisz. Czyli obejrzała serial.
0: Tak. Czyli... Razem ze mną. On jest dosyć straszny, ale wiesz, ale obejrzałyśmy go razem. Później obejrzała sobie go jeszcze raz tam z 10 razy i się oswoiła z tymi wszystkimi strasznymi rzeczami. No i tam jest taki fragment, że Wednesday gra na wiolonczeli, zresztą bardzo pięknie. No i Wandzia stwierdziła, że wiolonczela. Ale była sprytna, bo poszłyśmy do szkoły muzycznej na egzamin. No i taki dosyć taki surowy profesor się pyta, a dlaczego wiolonczela? Ja sobie tak myślę, zaraz wiesz, wyjdzie z tą Wednesday, a Wanda tak. Ponieważ lubię niskie dźwięki. To pan od kontrabasu, to może do mnie?
1: Pięknie. Chociaż nie wiem, czy w tym wieku już można grać na kontrabasie.
0: Wiesz co, myśmy się nawet starały później dostać do klasy kontrabasu, ale Wandzia ostatecznie została przyjęta na wiolonczelę. No już w sumie nie żałuję, bo ciężka jest ta wiolonczela, a kontrabas to zupełnie byłby już strasznie ciężki, wielki.
1: Czy wiolonczela na takim wczesnym etapie jest narzędziem zbrodni w rękach dziecka jak skrzypce?
0: Tak. Mhm. Popuszczę ci. Mogę tutaj nawet zaprezentować.
1: Z przyjemnością, ale macie sąsiadów, którzy...
0: Nie, na szczęście nie.
1: Ostry mi opowiadał, że gdy mieszkał w bloku w Łodzi, a jest wykształconym skrzypkiem. Mm-hmm. Pewnie wiedziałaś o tym.
0: Wiem.
1: Tak.
0: Są legendy o tym.
1: Sąsiedzi przychodzili i chcieli przekupić rodziców, żeby nie grał na skrzypcach.
0: Okej. Okay.
1: Normalnie przychodzili z pieniążkami i może jednak by nie grał na tych skrzypcach. I sam przyznał się w książce Brzydki, zły i szczery, że skrzypce to jest jednak narzędzie zbrodni w rękach dziecka.
0: Proszę Państwa, puszczę Wam

0: To jest właśnie próbka wiolonczeli. Ale są też ładne
1: codziennie
0: fragmenty.
1: Codziennie w domu tak gra?
0: No, staram się codziennie,
1: dobrze,
0: chociaż te 10
1: trzeba
0: minut.
1: Trzeba ćwiczyć.
0: No.
1: 10 minut.
0: To była, ja tę próbkę nagrałam, ponieważ ona jest śmieszna, ale są też ładne momenty, więc nie wystawiałabym takiej wizytówki jednak wiolonczeli.
1: Ja trzymam kciuki, oczywiście życzę powodzenia, bo to przepiękny instrument i myślę,
0: ja sobie
1: że...
0: też na nim gram. Co?
1: O, pięknie.
0: Nawet przy okazji wiesz, że trzeba ćwiczyć z dzieckiem, też musiałam się trochę nauczyć grać, żeby jej coś tam pokazać, a że ja jestem po skrzypcach, więc wiem, jak się trzyma smyczek i jak tam naciskać struny, więc sobie też trochę pograłam na tym wiolonczeli. Co prawda Wandzia już gra lepiej ode mnie, ale fajny instrument i można sobie na nim też grać.

0: gitarze.
1: No, cudownie. Ja kiedyś myślałem, że... Znaczy już wiem, że dzisiaj, że to jest nieprawda, że jak się jest basistą, to granie na kontrabasie to będzie pikuś. A to dwa zupełnie inne instrumenty. Mhm. Inaczej aparat się ustawia lewej dłoni.
0: Struny są to są kwintami, a tu już kwartami ułożone, prawda?
1: No tak, to prawda. Ale może kiedyś na jednej scenie wystąpicie, może...
0: Już raz wystąpiłyśmy, wyobraź sobie, że brałam udział...
1: Ale z Micro Music, czy
0: nie? Nie, nie, brałam udział w takim koncercie z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mm-hmm. I Wanda wtedy śpiewała razem w takiej szkole muzykalowej i dzieci z tej szkoły mogły śpiewać w chórze na scenie. W hali stulecia we Wrocławiu, a ja zostałam jako gość zaproszona, żeby śpiewać też jedną piosenkę. I Wandzia śpiewała w chórze, a ja byłam solistką. I było to niesamowicie wzruszające.
1: Ale emocje musiały w tobie grać.
0: O, bo niesamowite to było. I tam widzieć ją tam na scenie, jak się tak kręci, wiesz, wszystkie dzieci w białych strojach, na bosaka. I wiesz, ja nie mogłam się skupić na tym śpiewaniu, tylko widziałam tą moją małą, wiesz, kruszynę na scenie.
1: Czy twoje córki są również bohaterkami twoich piosenek?
0: Wyobraź sobie, że zaraz wyjdzie singiel, który się nazywa Czułość. I jest to... właśnie o mojej córce, jednej i drugiej, ale z osobna. Jest to właśnie piosenka o tym, że gdy pojawia się istota, to pojawia się też strach o nią i ten strach już zostaje z nami, ale z drugiej strony przyjście tej nowej istoty na świat na nowo nas definiuje. I w refrenie śpiewam, że kiedyś dorośniesz i będę musiała cię wypuścić z domu.
1: Ja wzruszyłem się na tej piosence, bo miałem przyjemność ją usłyszeć.
0: A, słyszałeś już.
1: Tak, twój management, nie wiem, czy o tym wiecie, ale zrobił kiedyś taki, całkiem niedawno taki zabieg, że wysłał 3 kompozycje z pytaniem, który numer byś wskazał na kolejny singiel Micro Music.
0: Co wskazałeś?
1: Więc słyszałem tę kompozycję, ja się wzruszyłem przy tej kompozycji, oczywiście, że ją również, nawet mam kolejność wypisaną, później ci pokażę, które utwory wskazałem. Wzruszyłem się na tym utworze, bo będąc rodzicem, codziennie myślę bardzo do przodu, jakie będzie życie mojego syna, jaki świat go czeka, jaka przyszłość go czeka. Czasem aż za bardzo galopuję w tych myślach. Uważam, że momentami staje się to aż niebezpieczne.
0: Wiesz, kiedyś napisałam utwór, który się nazywa Kostucha. On jest na płycie Matka i Żony. I tam śpiewam, że przytargałam cię na ten świat, a ty sobie tam spałaś gdzieś tam w innym świecie tak spokojnie. A to jest taki straszny świat, prawda?
1: Tak.
0: Bo oczywiście budujemy taką bańkę bezpieczeństwa wokół swojego dziecka, ale z drugiej strony wokół nas szaleją wojny, no dzieją się straszne rzeczy, a poza tym nasze pokolenie i pokolenie naszych rodziców i tam wstecz zostawiają taki syf po sobie na tej planecie. To globalne ocieplenie, które wszyscy politycy wypierają, jest już faktem i rzeczywiście to zostawiamy naszym dzieciom po sobie.
1: O tych rzeczach też myślę, ale też tak na bieżąco o sprawach, która całkiem niedawno się wydarzyła, dotycząca sztucznej inteligencji, wygenerowania sztucznego człowieka, który może poprowadzić audycję i w ogóle widząc zdjęcie tak idealnych postaci, które wygenerowała sztuczna inteligencja, pomyślałem sobie, dlaczego coś takiego pokazujemy, bo przecież młodzież też się prześciga na to, kto jest ładniejszy, kto jak wygląda, w jakich ubraniach chodzi. I to pokazywanie swojego życia tak idealnego w mediach społecznościowych, które tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej. I nagle jak dostajemy medialnie postać, nazwijmy to idealną, to przecież też prowadzi do niebezpieczeństwa pewnego.
0: No tak, to jest bardzo szeroki temat.
1: Bardzo. Na zupełnie inny podcast.
0: Na inny podcast, ale myślę też, że nasze dzieci, bo my jesteśmy też zachłyśnięci tym Instagramem, a nasze dzieci już wyrastają w tym jako czymś naturalnym, czymś, co jest. I ja widzę, że one tego tak nie biorą. Jako
1: czyli
0: pewnik.
1: My jesteśmy bardziej przerażeni.
0: My jesteśmy bardziej przerażeni, dokładnie.

0: a nasze dzieci po prostu sobie z tym będą już radzić. Będzie to dla nich, jest już dla nich naturalne i widzą, że to jest ogromna ściema.
1: Dobrze, że mi to powiedziałaś, wiesz? I ta ściema niech zostanie w mojej głowie. Ale na moment wrócę do Pandy i Bandy.
0: Dobrze.
1: Na jakim etapie jest ten projekt? On prowadzi do jakiegoś finału? Będziesz chciała z tego wydać album, czy też serwujesz singielki w momencie, kiedy masz na to czas?
0: Album już cały nagrany. Ja go oddałam już w ręce wytwórni. I wytwórnia teraz decyduje, jak tam wydaje single. I teraz będzie kolejna piosenka już niedługo. I mam nadzieję, że w koniec końców to będzie cały album wydany.
1: Ale też wersja live później będzie?
0: Zastanawiam się, czy jak to ugryźć. Myślę, że tak, że jak już wyjdzie płyta, będzie czas coś pokombinować z wersją live na pewno.
1: Czyli już wiemy, że wtedy z córkami na scenie wystąpisz.
0: Właśnie nie chciałabym angażować w to córek, tak? Chciałabym
1: chyba, że bardzo będą chciały. No bo jednak są też tutaj w tych numerach.
0: Są w tych numerach, natomiast myślę, że chciałabym im zostawić dzieciństwo takie, jakie jest i nie targać ich po salach koncertowych. Myślę, że jeżeli któraś z nich będzie chciała być artystką, to na pewno jak będzie już na tyle dorosła i świadoma, to podejmie taką decyzję. A teraz zostawię im dzieciństwo takie, jakie jest, żeby normalnie sobie rosły, nie jeździły na koncerty.
1: I bardzo dobrze. Historia muzyki światowej nam pokazuje, że to nie były dobre zabiegi, gdy rodzic zmuszał do czegoś, gdy to rodzic planował całą karierę
0: artysty.
1: Ale
0: też jest, wiesz, dezorganizowanie tej rutyny, która jest potrzebna jednemu dziecku, żeby codziennie wstać w swoim łóżku, prawda, pójść do szkoły, do swoich kolegów i koleżanek, mieć swoje relacje. To wszystko byłoby zaburzone przez jakieś tam trasy koncertowe. Poza tym dziecko też chce mieć weekend dla siebie, pójść na jakieś zajęcia, pobawić się na podwórku. Tak, myślę, że trzeba tak jakby dawać dzieciom możliwość przeżycia takiego normalnego, spokojnego dzieciństwa.
1: Dzisiaj można mówić, że bycie muzykiem i rodzicem to logistyczne wyzwanie? Czy...
0: Oczywiście, ogromne. Teraz już coraz mniejsze, ponieważ no, moje dzieci są już duże, ale rzeczywiście jak już nie brałam dzieci na koncerty, a miały po roku, czy tam 2-3 latka, no to pracował dla mnie sztab osób, prawda? To była opiekunka, czasami 8 godzin, czasami do nocy, to była teściowa, to byli przyjaciele, mąż też oczywiście w to był zaangażowany i zawsze dbałam, żeby te dzieci były zawsze zaopiekowane przez najlepszych ludzi. Też były takie sytuacje, jak na przykład Dzień Matki, ja gram koncert, prawda? Po ostatnim dniu matki, tam gdzieś tam w przedszkolu zawsze zaznaczałam w kalendarzu, że mnie nie ma, żeby nie było koncertów w tym dniu. Ponieważ rzeczywiście wysyłałam na Dzień Matki najlepszą moją przyjaciółkę, która była ulubioną ciocią, babcię i ojca. I Kaja zamiast tej mamy miała tą trójkę swoich najbliższych osób, ale mimo wszystko nie było mamy, prawda? Więc i to bardzo przeżywała.
1: Miałem raz tylko taką sytuację, że... Ale wszystko przede mną, bo ja mam 4-latka, że też nie pojawiłem się na jednej ważnej dla niego uroczystości, która się odbywała w przedszkolu. I widziałem to, ile emocji go kosztowało, ile jego to po prostu kosztowało, że rozmawialiśmy
0: o tym. Do innych dzieci przyszli rodzice, prawda? To jest, myślę, że bardzo trudny moment dla dziecka. Ciekawe, czy moje dzieci będą tu później przerabiać na jakiejś psychoterapii, no bo jednak bardzo dużo mnie nie było do 19 roku. Myśmy grali z Micromusic i jeszcze jakieś tam solowe rzeczy, około 100 koncertów rocznie. Jest bardzo dużo.
1: Tak, bo w zasadzie, gdy zadebiutowaliście, to od razu poleciliście wysoko i w sumie nie mieliście takich upadków.
0: Tak, od 13 do 19 roku to było jakieś przegięcie, prawda? I ja w tym momencie zostałam mamą, a 3 lata później zostałam znowu mamą, więc to były takie 6-7 lat totalnego po prostu niesamowitego i jeszcze do tego dzieci, logistyka, a jak już jestem w domu, to jestem tą mamą tak na 100%, więc tak sobie myślę o tej przeszłości, sobie tak myślę, Boże, jak ja to ogarnęłam.
1: Ale cały czas musisz ogarniać.
0: Ale teraz już jest inaczej.
1: Już jest inaczej. Dziewczyny są starsze.
0: Ja też tyle nie pracuję, co kiedyś, no.
1: Natalia Grosiak, pięknie dziękuję ci, Natalio, za to spotkanie. Tak dobrze się rozmawia i tyle tematów można dookoła poruszać. Czekam na twój solowy album. Chcę poznać te wszystkie historie, te twoje nowe piosenki, produkcje

0: Lesmana, ale również na album Micromusic, no i na Pandę i Bandę. Czy ekipa z Micromusic też przyczyniła się do tego, że Panda i Banda powstała?
1: Tak, w jednej piosence nazywa się Pieskie granie.
0: Dawid Korbaczyński?
1: Dawid Korbaczyński gra, no i tam Piotrek Pluta dla mnie oczywiście miksował tą płytę, ale on też dogrywał różne tam gitarki, prawda, w piosenkach, więc miałam tutaj wsparcie.
0: Kobieta instytucja, naprawdę. Natalia Grosiak, wszystkiego dobrego, Natalia, i do zobaczenia.
1: Dziękuję
0: za to, że pojawiłaś się w naszym odcinku dla Polskiego Radia Dzieciom, w odcinku podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem.
1: Dziękuję.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.